0: Uwaga, 1-800 to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: To jest.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.
3: Ten hit Black Eyed Peas usłyszysz na Warsaw Music Festival z radiem

0: Maksymalnie dziś od 20 do 22 stopni na plusie. Po południu i wieczorem będzie przelotnie padać deszcz. Na drogach ruch jak na razie płynny, ale i tak coraz większy ruch w obu kierunkach już na 86 w Katowicach, czy A4 w Mysłowicach i Katowicach w stronę Wrocławia.
1: Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem, oświadczył w niedzielę Zbigniew Ziobro na antenie telewizji Republika. To jest 6 SK News, Jakub Krzyżak, zapraszam. Zbigniew Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski, zapewnił, że przed każdym sądem chętnie stanie, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. To porażka Donalda Tuska, komentuje PiS. Z kolei Platforma Obywatelska mówi, że to Zbigniew Ziobro jest porażką. W rozmowie z Super Expressem Waldemar Żurek zapewnił, że...

0: Będą ścigać Zbigniewa Ziobrę po całym świecie. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Ceny paliw w poniedziałek takie same jak w weekend. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,35, a za diesla 7,03. Jeszcze dziś nowe maksymalne ceny paliw. Poznamy te nowe maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać od jutra. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty.
1: Takim pewniakiem będzie albo dziada, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
2: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamienie jakieś na szajes, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
0: Egzamin startuje o 9:00, potrwa 150 minut.
3: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjes. W Sosnowieckim Szpitalu Świętej Barbary od początku roku wykonano rekordową liczbę 113 przeszczepów rogówki. Średni czas oczekiwania na zabieg w Sosnowieckim Szpitalu to rok.
5: Przeszczep rogówki to nie jest przeszczep ratujący życie, tylko poprawiający jego jakość. Pozwala wrócić do normalnej aktywności, do pracy.
4: Mówi profesor Dariusz Dobrowolski z Klinicznego Oddziału Okulistyki Sosnowieckiego Szpitala. Spotkanie z artystami Grupy Janowskiej, wystawa ich dzieł oraz zwiedzanie niedostępnych zakamarków fabryki porcelany w Katowicach to już 16 maja na Nocy Muzeów.
6: Jankes, Sama i Wiktor. W Radiu SK.
7: 2 minuty po godzinie 6, to jest poniedziałek, mówi do was zaspany Wiktor.
8: To w takim razie ja po weekendzie jestem wylatana kama.
7: A tam na korytarzu jest kofeinowy Jankes.
8: Dobrze, że się nie pomyliłeś. Dodajcie do swojego imienia poniedziałkowy przymiotnik, który was określa. Zobaczymy, co z tego powstanie.
9: Ja jakby co to jestem kofeinowy.
6: Jankes. Jankes. Sama. I Wiktor.
7: No to 664 402 302 messengerowe bla bla bla. No i właśnie.
9: Polać wam.
7: Czekamy na wasze poniedziałkowe, poranne przymiotniki, które określą was dzisiaj na początek tygodnia.

0: 8 minut po godzinie 6, walczący krzyżak o komputer razem z nami, tak a propos przymiotników.
1: I fizyczna Dua Lipa za nami,
0: tak
1: oczywiście.
0: Jest. I rozpędzający się tydzień. Dzień dobry, witamy.
2: Witamy i pytamy was, jak wasza forma samego rana, jaki przymiotnik pasuje do was tak najbardziej?
3: No dobrze, witam, Eska, z wami zaniepokojony Daniel. Dlaczego? A zabieg mi się zbliża i to troszkę mnie niepokoi, w sensie ja wiem, że to jest po to, żeby było lepiej, ale no jutro w szpitali, w środę zabieg i zobaczymy co dalej, mam nadzieję, że szybka rekonwalescencja i powrót do zdrowia, pozdrawiam. No,
0: może tego nie widać, ale już oba kciuki ściśnięte.
1: No oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było wszystko dobrze, żeby było zdrowo i żeby te rzeczy, które dają na znieczulenie, dobrze działały.
0: Tak jest. Halo, dzień dobry. Kto jeszcze w kolejce?
4: Halo, cześć. Sebastian z tej strony. Ja jestem w sumie dzisiaj przy poniedziałku sebastyczny, czyli fantastyczny, ponieważ w ogóle ruszyłem się z łóżka i poszedłem do roboty, a to już jest dużo. Jankes, Kama, Kama
0: i Wiktor. Bledka, jaka? Muzyczna? Mhm. To teraz. Dajcie znać, jaki przymiotnik określa was w poniedziałek. Daleko z

0: przybijamy gwoździa. Czy też gwoździe, kwadrans poszło w play.
1: Poranne prasowanie.
2: Ja dziś rano zastanawiamy się, jaki przymiotnik opisuje naszych fantastycznych słuchaczy, więc tu mamy, proszę bardzo, wylataną kamę, tu mamy kofeinowego Jankesa, tu mamy zaspanego Wiktora.
0: A ty jaka jesteś?
1: Rozżalona.
2: Rozżalona?
1: Na weekend trwał krótko.
3: Biedna Jadziunia.
0: Jadzia wspaniała. Jadzia przede wszystkim jest komentująca.
1: Ja w ogóle nie lubię poniedziałek.
0: Widziałaś wczoraj El Clasico?

0: wiesz, kto w ogóle, Jadziu, gra w El Clasico?
1: Nie.
0: Na pewno nie wiesz?
1: Ja też nie wiem.
2: Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim.
1: To no mniej więcej, taki żart.
0: A nie o piłce nożnej, to Hiszpania daleko. Co my tam będziemy się nimi interesować? Patrzymy, co tutaj w prasie, co się dzieje na naszym polskim podwórku.
1: My mamy ludzi w każdej telewizji, naszych eskowych. I w jednym z programów, czyli w programie Mam Talent, występuje nasz fantastyczny Jan Wirowski.
2: Tak jest.
3: Jest afera.
0: Janek jest ekspertem muzycznym, to ważne.
2: Tak, ale jest afera związana z tym, kto wygrał w ogóle Mam Talent, bo okazuje się, że wygrała uczestniczka ze swoim psem. Mm-hmm. Tenże pies wykonuje sztuczki. Mm-hmm. I podobno internauci są oburzeni,
0: że wygrała taki
2: że
0: talent.
2: Nie wybrali człowieka, tylko wybrali psa. I piszą tak: kpina! Piesek wygrał z prawdziwymi talentami! No, takie są komentarze.
0: A, proszę, ciekawa historia.
4: Wiecie, co robią internauci? Psiotą.
0: To prawda, ale ja bym dał medal zwycięstwo dla Janka Pirowskiego. Ojejku, no bo tam był taki problem techniczny, tak?
2: Tak.
0: No, że zamiast Whitney Houston wystąpiła Celine Dion, czy odwrotnie?
2: Albo tak, albo tak.
0: Okej. Okay. No. Ale ważne, Janku, kochamy cię, jesteś najlepszy, najwspanialszy i wszystko naj w ogóle.
1: A ja jak dorosny chciałabym być Marysią Jeleniewską.
2: Tą influencerką.
1: Tak. Ojejku, tak. Nie dość, że ładna, to w dodatku bogata. I kupiła sobie 3 mieszkania w Hiszpanii, ale przez lata o tym zapomniała, bo tyle zarabia, że nie zastanawiała się, jaki ma majątek, i teraz w sumie jest mile zaskoczona. Oj.
2: O, mieszkania, o, jak fajnie.
1: 1, 2, 3.
2: O, proszę, o, ja mam, naprawdę? Mm.
4: Znam to uczucie. Kiedyś znalazłam 5 zł w spodniach do prania.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Gorzej, jakby się w pralce mieszkanie obijało.

0: Za chwilę 6.30, dzisiaj o poniedziałkowe przymiotniki was pytamy, a niestety to był tragiczny weekend, jeżeli chodzi o żużel.
1: To znaczy, no, trzymam kciuki oczywiście za młodego żużlowca, chłopaka, który no, miał okropny wypadek. Bardzo mocno kibicujemy, na pewno za kilka chwil będziemy o tym m.in. mówić w newsach.

0: Reklama.
1: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
2: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
3: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
6: I po reklamie.
7: Spory ruch i pierwsze korki w obu kierunkach na 86 w Katowicach. Ciasno też na A4 z Mysłowic do centrum Katowic. W Bytomiu większy ruch na DK79 i DK94. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Po południu i wieczorem będzie przelotnie padać.
8: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Koszmarny wypadek podczas meczu

0: Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie dwaj zawodnicy, Leon Szlegiel i Patryk Budniak, szczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik uderzył, odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Szlegiel również ucierpiał, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu. Dziś pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty, ale wciąż trwają też matury. Na egzaminie dojrzałości uczniowie rano zmierzą się z rozszerzoną matematyką, a po południu rozszerzony i dwujęzyczny rosyjski. Te egzaminy piszą już tylko maturzyści, którzy chcieli. Bełchatów dołącza do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
1: Pada w ucho. Coś nowego.
2: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
0: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
4: SK Sport News.
0: FC Barcelona górą w El Clasico i pewna obrona tytułu. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barcy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC zwarta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1 i triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec, która rusza jeszcze z przygotowaniami do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Jankes,
6: Kama
5: i Wiktor.
6: W radiu SK.
7: Dzień dobry wam. Dzień mówimy dobry. Poniedziałek.
8: Dzień dobry, witamy, mamy się dobrze, wy też macie się dobrze. Pytanie, jaki przymiotek najbardziej ma się dobrze do was?
9: Hej Eskowicze, ja jestem pourodzinowa Wiktoria, ponieważ wczoraj skończyłam podwójną 18. Dobrego tygodnia dla was wszystkich, pozdrawiam serdecznie.
8: O, a to jest grająca Eska.
7: Oczywiście na więcej 664-402-302 lub eskowy messenger bla bla bla.

0: Ale fajnie, ale miło, ale przyjemnie. Miley Cyrus, 6:40, 20 minut do godziny 7. Oho! Słuchajcie, no jest, poważnie się robi.
1: No i słusznie, bo my co prawda zazwyczaj nie gadamy o polityce, ale jest hit. Nie mogliśmy przejść obok niego zupełnie niezauważenie.
0: Jest hit rzeczywiście, to ja mam hit a propos tego pana. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.

0: Jak się okazuje, wiadomo, Zbyszek Ziobro, który przez ostatnie miesiące ukrywał się na Węgrzech,
1: był minister sprawiedliwości.
0: Został w weekend zauważony i sfotografowany na lotnisku.
1: Gdzie?
0: W USA!
2: O, brawo! Brawo!
1: Przypominając sobie ksywę, którą kiedyś nadano panu Zbigniewowi, powiem tak. Ziobro zdziwienia. Radio
3: SK. America loves Poland. And America loves the Polish people.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tak, to jest SK. Proszę nie regulować odbiorników.
1: No właśnie, nie Iza, ale Iza do nas się zgłosiła, bo to tak naprawdę Andzia dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry.
0: Tak. One razem.
2: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Ale Iza, kim jest dla ciebie?
2: Moją siostrą.
3: Ach, pięknie, czyli to są rodzinne klimaty. Będą dzielone pieniążki.
0: Słuchaj, bo mamy oficjalnie w papierach napisane, że to jest siostra cioteczna.
2: Tak, oczywiście.
3: Ach,
2: ale
3: prawie
2: jak siostra.
0: A czy ktoś może mi wytłumaczyć, bo ja nigdy nie byłem dobry w te koniugacje rodzinne. Siostra cioteczna to znaczy, że co? Że kto jest kim?
3: To ja daję na kamę.
2: Nasze mamy są siostrami.
0: A, w ten sposób.
1: I ta siostra mamy ma córkę, która ma na imię Iza, a ta druga siostra mamy, czyli mama naszej solenizantki, ma właśnie Anię i dziewczyny się lubią.
0: No, czego nie rozumiesz?
2: No, siostra cioteczna. Kochamy się.
3: A to nie jest, że też kuzynka?
0: Tak, dla mnie to wszystko jest kuzynka. No.
3: Ale kuzynka też może być, prawda?
1: No, wy jesteście po prostu z innego miasta, no to dlatego.
3: No tak, ja z Gorzowa, Wiktor z Zielonej Góry.
0: Kuzyni!
1: Andziu, jakie macie najwspanialsze wspomnienie z dzieciństwa razem?
2: Wspólne wypady na imprezy.
1: Nie tego się spodziewałam.
2: Nie zapomniane.
0: Zaczęłyśmy imprezować w wieku 3 lat.
1: W tej piaskownicy to tam tak sypali, że hej!
0: Pijąc sfermentowane mleko.
3: Jego, czego tobie życzyć? Powiedz głośno, no. To się stanie na pewno.
2: Jeszcze raz.
1: Czego ci życzyć?
0: To się stanie na pewno, Jankę, z obiecą, więc uważaj na słowa. No.
2: Na pewno zdrowia i samych wspaniałych chwil.
0: I to się stanie na pewno.
3: No i mamy to. I mamy jeszcze stówę urodzinową dla ciebie.
0: To wiadomo, że jak ktoś sobie życzy zdrowia, to życzy sobie też pieniędzy, no.
3: No i oczywiście.
0: Czy jest coś, co Polska powinna od ciebie usłyszeć w dniu twoich urodzin? Jakaś myśl taka, z którą się o rok starsza dzisiaj urodziłaś, która wpadła ci do głowy?
2: Żeby przeżywać każdy dzień na wesoło.
1: Fajne.
3: Słyszeliście?
1: Fajne,
3: no,
1: tak.
3: Proszę sobie tutaj dziary walnąć na czole i będzie dobrze.
1: I zawsze jak patrzysz w lustro, to się od razu uśmiechasz.
3: Na wesoło.
0: No, kuzyni.

0: Za chwilę siódma, człowiek się budzi w poniedziałek i znowu napadają go egzaminy.
1: No ale przede wszystkim ściskamy bardzo mocno rodziców ósmoklasistów, bo to właśnie ósmoklasiści dzisiaj będą pisać pierwszy swój egzamin w życiu.
2: Jezu, super, tyle emocji, wspaniale.
0: O tym stresie, tak, zaraz w newsach.
1: Marcin, proszę.
0: Jakub Krzyżak!
3: Proszę, jestem.
4: Reklama.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.

0: Ciasno na A4 Zmysłowic do centrum Katowic, 86 w Katowicach czy DTS-ce w Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Katowicach. W Kozach i Bielsku Białej ciasno na Krakowskiej w stronę centrum Bielska. W Żywcu korkuje się Wesoła i 946, maksymalnie 22 stopnie.
1: Minęła siódma, to SK News. Jakub Krzyżak. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę. Konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. W studiu Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co zrobią polskie władze.
2: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu.

0: Turek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku. W sobotę dwa skutery zderzyły się ze sobą. Zginął 18-letni sternik, drugiemu nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Egzamin ósmoklasisty startuje już za 2 godziny. Jest kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami, mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły nr 8 w Bełchatowie.
2: Więcej czasu na egzaminie, więcej materiału, chodzi tutaj o lektury, trochę trudniejsze zadania z matematyki.
1: Na pierwszy ogień o 9:00 język polski.
3: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjas. Nawet 2 lata oczekiwania na gastroskopię w znieczuleniu. Badania w ramach NFZ w szpitalu Żywiec będą wykonywane tylko w dni robocze i w ograniczonych godzinach. Żywiec pracuje nad projektem uchwały krajobrazowej. Trwa etap konsultacji. Chcemy zadbać o estetykę miasta, mówi zastępca burmistrza Żywca Janusz Juraszek.
5: Żeby to miasto było coraz piękniejsze, zachęcało do przyjazdu, do zamieszkania.
4: Dodatkowe propozycje i uwagi można przesyłać do końca maja na adres sekretariatu Urzędu Miejskiego.
6: Jan, Kasia i Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Good morning, w poniedziałek 11 maja.
8: Jak słychać, mówi do was o rozbudzony Jankes.
9: Yes. No i szukamy faktycznie przymiotników, które mogą was opisać w poniedziałkowy poranek.
7: Pamiętacie tego klasyka?
10: Witam wszystkich, jestem zajechany Zygmunt.
11: Od razu zajechany. Dobrze wyglądasz. Ile masz lat?
10: 19.
9: Eskowy Messenger czeka.
7: Telefon eskowy też czeka. Dodajcie przemiotnik do swojego imienia.
12: A

0: Eska.
1: Eska południe.
2: Heja Eska. Od poniedziałku jestem po prostu pociągająca. Obudziłam się i coś mi z nosa kapie. Pozdrawiam serdecznie.

0: wszyscy jesteśmy jak ta poranna Dracula, tylko że my wysysamy kawę. Dzień dobry w poniedziałek, 9 minut po 7 rano.
1: Ja generalnie jestem osobą, która łatwo się wzrusza, ale jak to widziałam, to się wzruszyłam nawet bardziej niż ja się zazwyczaj
0: wzruszam.
1: Powiedz,
0: co widziałaś.
1: Widziałam, jak Sir David Attenborough miał składane życzenia urodzinowe i cała wielka sala śpiewała mu 100 lat, tylko po angielsku, czyli Happy Birthday to you.
0: Trzeba przypomnieć, że Sir David Attenborough w ten weekend, uwaga, facet skończył 100 lat!
1: Dla tych, którzy gdzieś żyli pod kamieniem, to pewnie o nich właśnie Sir David Attenborough mówił, bo to jest miłośnik przyrody i najsławniejszy głos filmów przyrodniczych BBC, znany na całym świecie.
0: Oglądały go mamy, babcie i mamy tych babć.
1: No, 100 lat.
2: Czy możemy przypomnieć, jak brzmi ten, jak pan brzmi mniej więcej?
0: On mówi o tym,
2: właśnie,
0: że lwy leżące obok siebie właśnie rozpoczęły kopulację.
2: Wielkie brawa, naprawdę, ale tak sobie pomyślałem, że tak cudze chwalimy, swego nie znamy, chociaż znamy oczywiście, my mamy swojego Davida, prawda?
1: No i ma na imię Krystyna.
3: Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem.

0: 17 minut po godzinie 7 po weekendzie, sporo rachunków.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Co poniedziałek odrobinę was wspieramy, a właściwie nawet nie odrobinę, bo dzisiaj na kwotę 699 zł, więc o sporo.
3: Adrianna razem z nami, dzień dobry.
4: A dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, za co mamy zapłacić te 700?
3: Właśnie, co ty kombinujesz? Co to za pomysł na prezenty, za które mamy hajs wyłożyć?
2: I ja zacznę od tego, że świetnie wyglądasz.
0: O, dziękuję, Kama. O,
4: dzięki. Ale wiecie co, wpadam na taki pomysł, że przydałyby mi się nowe rolki.
3: I nie chodzi, nie chodzi o rolki na Instagram.
4: Nie, nie. Chodzi o rolki, żeby pomóc mi moją sylwetkę trochę wyrzeźbić.
2: Aha. To ja znowu przypominam, świetnie wyglądasz.
3: Nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
4: Dokładnie, dokładnie. Niedługo zbliża mi się wesele i chciałabym jednak trochę się wysmuklić, a wiadomo, że roleczki to bardzo dobrze by mi w tym pomogły.
0: No pewnie wjaźdź na wesele na rolkach, no to rewelacja. Ja na takim weselu jeszcze nie byłem.
2: A powiedz mi, sukienkę masz już wybraną i kupioną?
4: Tak, sukienkę mam. No to... Nawet dwie.
2: A, no to jak ty weźmiesz i tak zrzucisz połowę siebie, to będą za duże.
4: Nie, wszystko jest dobrze, się jeszcze ładnie dopasuje.
3: Dlaczego wy robicie wszystko, żeby nie zapłacić dziewczynie za to?
2: Czyli... po prostu chciałam zauważyć, że ona wygląda świetnie, taka jaka.
0: Bo ja mam rolki, u mnie w garażu jest wszystko.
2: Ojej.
0: Sąsiedzi wiedzą o to.
2: Czyli za pół roku mogłaby się dostać.
3: Porównajcie stopy. Jaki masz rozmiar?
0: Jaki rozmiar?
4: 38.
0: Super! To tylko, że trzeba mieć ten przód. Ja mam 43.
2: Nie,
0: no. Ja mam większe.
3: Odetniemy śliwierko.
0: Ja odwrotnie już chciałem, tam jeszcze jakieś dziury robić. Watę pani wepchniemy, będzie dobrze. Pani będzie miała taka...
4: To niewygodnie, to niewygodnie, jak z watą.
3: Adriana, jestem jedyny, który chce to zrobić, ale na szczęście ja też mam tu przycisk od płacenia, więc teraz słuchaj, patrz. Wciskam i leci przelew.
2: 699 zł. Płacimy za twoje nowe rolki, po to, żebyś miała lepszą formę fizyczną, emocjonalną i żebyś była absolutnie gotowa na to, żeby wjechać w swoją nową drogę życiową. No, normalnie na czterech kółkach, czyli na jednej nodze.
4: Albo trzech.
0: Powiedz nam jeszcze, kiedy będziemy śpiewać, a teraz idziemy na kawusie, ha, ha, ha. Kiedy?
4: 26 wrzesień.
0: Proszę bardzo.
3: A do tego czasu to się jeszcze może wszystko wydarzyć.
4: Dokładnie. Dzięki.
2: Tylko nie połam się!

0: kochanki. Ulubiony tytuł twój o poranku, czyli Espresso, Sabrina tak. Carpenter.
1: Ja mówmy po polsku Espresso.
2: Cappuccina, cappuccina.
1: W Polsce jesteś.
3: Ale ja ostatnio już nawet podwójne na mnie nie działa, więc teraz już piję potrójne Espresso.
0: Ciekawe, jaką kawkę zaserwują ci na odlocie ściśle tajnym, bo nie wiemy, gdzie lecimy. No właśnie nie wiadomo, nie wiadomo.
3: Nosa się pojawił w studiu.
2: Może ja też nie wiem, w życiu
3: nic nie wiem. No.
1: Słuchajcie, sytuacja jest taka, że w październiku mieliśmy pierwszą edycję naszej zabawy Odlot ściśle tajny. No i mniej więcej tak to brzmiało, kiedy ludzie wygrywali u nas.
4: Lecisz na Odlot ściśle tajny.
5: Super, bardzo się cieszę.
1: To było najważniejsze, bo to nasza słuchaczka, która była nauczycielką wychowania wczesnoszkolnego. Dzieciaki się ucieszyły.
0: I w tej edycji też jest coś najważniejszego. Jest to aplikacja Eski. To właśnie ją należy ściągnąć, bo tylko przez nią wchodzi się do gry.
3: Pewnie myślicie sobie, kiedy to będzie, bo sprawdzę, czy mogę i w ogóle. To będzie ostatni weekend maja. 29-31 dokładnie, w tych dniach.
1: Nadal lecimy. Nie wiemy dokąd, ale wiemy, że możemy razem z wami, a wy razem z nami. Zapraszamy.
0: I wiemy, że dzisiaj poznamy pierwszych lecących.
6: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Reklama.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: I reklamie.
3: W Bielsku Białej ciasto na Krakowskiej w stronę centrum. W Żywcu korki na trasie 946 i Wesołej. W Kętach przytyka się skrzyżowanie Sienkiewicza z Kościuszki. Na A4 korek od węzła Brzęczkowice do Giszowca. Na DK79 ciasto z Jaworzna do Sosnowca. Dziś maksymalnie 22 stopnie.
4: Jest 7.30, SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga, kierowcy, na A4 są utrudnienia w kierunku Wrocławia. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
6: SK Sport News.
4: Rafał Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik strzelił główką w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze Termaliki przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. W trzeciej rundzie turnieju polska tenisistka pokonała Elisabetę Cocieretto 6-1, 6-0. W 1/8 finału Świątek czeka pojedynek z Naomi Osaką.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Young Yonkers, Kama i Wiktor, Radio SK.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
9: W zależności od tego, w którą stronę zawieje, to mamy różne zapachy w studiu. Przed chwilą była kiełbasa, a teraz zielonym ogóreczkiem pachnie.
8: Słuchajcie, no rzeczywiście tutaj, no, jest na bogato z samego rana.
10: My jesteśmy pachnącymi prowadzącymi, a wy? Mhm. Jaki dacie sobie przymiotniczek?
11: A ja, Sylwia, przedurlopowa od poniedziałku, cały tydzień urlopu w Neapolu. Pozdrawiam.
9: A jeśli słucha nasz dział techniczny, to po prostu chłopcy mają takie perfumy. To nie to, że to jedzenie w studiu, nie.
8: Naprawdę? Ja tak pachnę?

0: 20 minut do 8 zostało. Mówiliśmy już dzisiaj o odlocie ściśle tajnym, że się zgłaszać przez apkę można i że dzisiaj zresztą już pierwsze dwie osoby poznamy, które polecą z nami, prawda?
1: Polecimy, ale wcześniej zajrzymy do samolotu. Nie naszego oczywiście, ale eksperci lubią zaglądać tu i tam. No i jest wynik tego, gdzie w samolocie jest najmniej...
2: Czysto.
1: Czysto. O, to ładnie, dziękuję ci bardzo.
2: Ale wyobraźcie sobie, wchodzi pan ekspert na pokład samolotu. Mówi, dzień dobry, jestem ekspertem, będę sprawdzał, gdzie jest syf. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I okazuje się, że to nie jest na przykład toaleta, no bo w toalecie się sporo dzieje.
0: No to gdzie jest
1: najbrudniej? Badania pokazują i uważajcie, że w samolocie najwięcej niebezpiecznych bakterii czai się w kieszeni pod fotelem pasażera.
2: Tam jest takim przed, tam, czyli ten taki na plecach tego poprzedniego fotela.
1: A to w kieszeni przed fotelem, tak.
0: Jak będziemy lecieć w takim razie, to ja swój telefon i książkę schowam w toalecie. Jankes,
3: i Wiktor. I Wiktor.
2: A kartę kredytową też mógłbyś tam zostawić.
0: I kanapkę.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30.

0: www.radioreklam.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena.

0: To Jungle Night w Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: I po reklamie.

0: mnie śpiewają.
1: Ta, o mnie.
0: Nie, to jest o Krzysztofie Hibiszu.
2: No mówię o mnie.
0: 10 minut, bo nie znamy godzina 8. Uwaga, uwaga, zbliża się noser.
3: I też tematy tobie bliskie.
2: Ta, prawdę?
3: Dzwonią ze szpitala, z laryngologii.
2: O!
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłem?
5: Bartłomieja.
6: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Nieważona Iwona, proszę pana, ja w sprawie zabiegu na migdałki, to pan?
5: Tak, zgadza się.
6: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
5: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
6: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
5: No dobra, dobra, dobra.
6: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11. Z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony. I tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
5: No nie, no wolałbym tylko raz.
6: No nie da się, proszę pana. Pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone.

0: tego, proszę pana, tutaj. Pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
1: No, o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
0: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym łysieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane i to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12, a pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
1: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie? Bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
0: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
1: No dobra, dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę,
0: to już
1: będę...
0: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale... To przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na łysienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
1: No okej, okay, a jak mnie nie przebudzi?
0: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana, od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
1: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
0: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
2: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
1: Aha, dobra.
2: Ja kocham cię.
1: Ja ciebie.
2: Nie gniewaj się. Nosel wkręca w Radiu
3: SK. Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Jakby Nosel miał okolicznościowe kartki, to na każdej byłoby napisane: nie gniewaj się.

0: gniazdkę miał źle.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Katowicach spory ruch i korki na 86. Ciasno też na Trzech Garbach do Ligoty, Kościuszki w stronę centrum i A4 z Mysłowic do Katowic. W Gliwicach korek na Jeziorańskiego. Ciasno też na skrzyżowaniu Andersa i Okulickiego. Dziś 22 stopnie.
1: Jest 8, SK News, Jakub Krzyżak. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
1: O szczegółach tej sprawy piszemy też na sk.pl. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania.
3: Do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
1: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę, a chodzi o bezzałogowca znalezionego w weekend na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans piątkową wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Pierwszą ligę w tym sezonie całkowicie zdominowała, ponosząc tylko 3 porażki.
4: SK Południe News.
0: Agnieszka Kucjes. Trwa remont ulicy Leśnej, głównej drogi dojazdowej do

0: sołectwa Łysina. Prace są zaawansowane, mówi Tadeusz Tomiczek, wójt gminy Łękawica.
1: Tam będzie nowa nawierzchnia, poszerzona droga, będzie też wykonane odwodnienie.
0: Droga ma być gotowa do końca maja. Koszt remontu to prawie 1 000 000 zł. 6 800 000 zł na pomysły mieszkańców. Dziś rusza nabór wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Rudzie Śląskiej. Szczegóły na rudaśląska.budżetobywatelski.pl.
2: No i 8:58. Dzisiaj dodajemy przymiotniki, więc to już jest rozpędzony poranek.
3: No właśnie, i sprawdzamy, jak tam u was. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
4: Cześć, Eska. Ja za to czuję się jak koń. Jestem wykończony.
2: Dziękujemy.
3: Patataj, jedziemy dalej.
2: Jedźmy, zróbmy to oczywiście. Co lubi konik jeść najbardziej?
3: Siano.
2: A cukier? To już nie? Nie wiem, naprawdę.
3: Banany.
2: Cukier też chyba, prawda?
3: Tak.
2: Kostki. Daj ten cukier, który tam masz dla konia naszego.
5: Nie, to nie koń, przepraszam.

0: Tutaj Radio Sofia, 9 minut po godzinie 8, poniedziałek, 11 maja.
1: A do nas przyszła WRK i za chwilę live na TikToczku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Za chwilę będziemy na live'ie?
1: Tak, tak się muszę ubrać. Popraw się, okularki załóż.
3: Dla odmiany będziesz na żywo.
1: Słuchajcie, no, jeszcze jedno imię damskie, Justyna. Justyna Styczkowska. Właśnie
3: ja cię kręcę, jak ona wygląda. No.
1: Czytam na kolorowych w portalach. No.
4: Że ona bierze, przepraszam, przerywamy program, ona bierze to samo, co Krzysztofowi Bisz.
1: Czy ja mogę w końcu powiedzieć, co przeczytałem?
4: Powiedz. No zaraz możesz powiedzieć.
1: Patrzę na newsa, że Justyna Styczkowska opowiada o kulisach życia z synem.
0: I co tam u nich?
1: I mówi tak, on ma do mnie dużo cierpliwości i ja to doceniam, koniec cytatu.
3: To u mnie jest centralnie w drugą stronę. Ja mam dużo cierpliwości do mojej córki, ale nie wiem, czy ona to

0: Mr. Know It All, czyli tak zwany Mondrala, Teddy Swim z 15 po 8.
1: Wujek Teddy, fantastycznie jak zwykle wybrzmiał na antenie Eski. No teraz to, po 8 zabieramy się za, no właśnie, uważajcie.
2: Eska. Odlot ściśle tajny w Radiu Eska.
1: Za często mówimy na antenie, że to jest nasza ulubiona akcja. Mamy ich sporo naprawdę, ale to jest
3: jedna z ulubionych.
1: Tak, tych ulubionych, no bo to jest coś pięknego. My naprawdę nie wiemy, gdzie lecimy, wy też nie wiecie, gdzie lecicie. Wiemy tyle, że będzie fajnie.
0: I wiemy, że jedyne wejście do samolotu prowadzi przez apkę Eski, więc jeżeli jeszcze jej nie macie, to ściągajcie. No i tam właśnie do gry.
3: No i zrobiła to Ola. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Cześć. Ola, czym ty się ostatnio zajmujesz po godzinach pracy?
4: Remontowanie mieszkań.
3: Ale to takie hobby, czy raczej twoja robota?
4: Nie, to i chyba nie hobby, nie robota, tylko akurat przymus. I tak sytuacja wygląda życiowo, że trzeba się wziąć i zrobić.
1: Ale co, jakieś stare mieszkanie swoje stwierdziłaś, że wyremontujesz, czy wzięłaś sobie kredyt na całe życie?
4: Nie, to jest mieszkanie mojej przyjaciółki, że radzimy sobie same, mamy TikToka i inne media społecznościowe, to korzystamy po prostu.
1: Remont z TikToka, ludzie kochani!
3: Jedyne rzeczy takie tutorialowe, które są z internetu, no to ja gotuję tylko i wyłącznie i to nie zawsze wychodzi, więc mam nadzieję, że wam wychodzi lepiej.
4: Samo jest z remontami.
0: Jest taka seria filmów, nie wiem czy widzieliście, gdzie jest paru takich Hindusów, którzy potrafią po prostu w jeden wieczór z piachu zrobić zamek, także to wszystko się da. No.
1: Ale czekaj, co fajnego już zrobiłyście? Położyłyście na przykład płytki?
4: Położyłyśmy.
1: I co?
4: Odcięłyśmy na przykład farbę na ścianie, połowa jest szara, połowa jest biała.
3: Na
4: przyklejanie taśmy albo jakichś różnych wzorków, wyszło średnio.
0: Brzmisz Jankes właśnie jakbyś nie wierzył, wiesz, jakbyś wątpił.
3: Bo Jankes robi remont teraz swojego domu.
1: Czy macie wolny termin, dziewczyny?
4: Oczywiście. Więcej doświadczenia, już będziemy bardziej przygotowane.
3: Ale my tu gadamy o remoncie, a od remontu, wiadomo, od czasu do czasu trzeba odpocząć, więc rozumiem, że chciałabyś polecieć razem z nami.
4: Zgadza się.
3: A kogo zabierzesz ze sobą?
4: No właśnie, Olę, moją przyjaciółkę, z którą robimy ten swój remont.
3: Ale tu się jedna rzecz nie zgadza, bo ludzie w Polsce biorą urlopy po to, żeby robić remont, a wy od remontu chcecie sobie wziąć urlop.
1: Ale to nie wyremontujemy coś tam, gdzie polecimy, spokojnie.
0: Tak, jak będzie impreza,
1: w pokoju.
3: Się Wiktor popsuje.
0: Ja na przykład może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
4: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować w sumie.
3: Znajdziemy na YouTubie.
0: Mamy

0: Dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to zabierają...
0: Tak, ona zabiera koleżankę, swoją przyjaciółkę, TikToka i całą resztę.
2: I wiaderko gipsu.
0: Tak, dokładnie.
3: Ola, ponieważ my cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, to może uruchommy pierwszą podpowiedź i razem wspólnie postarajmy się rzucić jakieś pomysły, dokąd możemy się spakować.
0: Jak co roku, jak zawsze jest z nami przystojny kapitan. Posłuchajcie go.
4: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: I to już? I to
1: skąd pochodzi Krzysztof i Misz?
3: Okej. Okay.
0: Czy ty masz jakieś podejrzenia, Aleksandro?
2: Ja nie wiem,
0: gdzie to może być po tej pierwszej podpowiedzi?
2: Ale co to może być w ogóle? No.
5: Miasto młodości.
3: No. Ja mam pomysł.
0: Sosnowiec?
3: Zabiorą nas do Ciechocinka.
5: Trochę właśnie sanatorium, jakaś woda źródlana.
1: Mamy to, Ciechocinek póki co, ale zobaczymy co jeszcze. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight,

0: Wyobraźni, i teraz radio jest w internetach, na TikToku, zapraszamy serdecznie, tam jest nasz live, jeżeli chcecie zobaczyć, kto jest najładniejszy w studiu i jakie Jankes ma okulary, to zapraszamy.
1: Uwaga,
0: bardzo.
1: Podnoszę kurtynę.
2: O nie, Janki, proszę cię.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: I po reklamie.
7: IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem, porywistym wiatrem i burzami w województwie śląskim. Ostrzeżenie obowiązuje od 14 do 1 w nocy. Na drogach ruch coraz bardziej płynny, ale na A4 z Mysłowic do Katowic czy 86 w Katowicach nadal postoicie.
8: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Zakażony statek wpłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany, do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. 45% Polaków popiera referendum w sprawie zwiększenia władzy prezydenta. Wynika z najnowszego sondażu Polstera dla Superekspresu. Przeciwnego zdania było 43% ankietowanych, szczegóły na se.pl. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
9: Wiktor
10: w Radiu SK.
11: No i pięknie lecimy dalej w poniedziałek. Który dzisiaj? 11 maja już?
12: Musiałeś sprawdzić?
11: Tak, właśnie jakoś tak, no.
13: Słuchajcie, jesteśmy maja. W radiu, jesteśmy na TikToku, ale będziemy też na koncercie Maty, bo w tej godzinie jeszcze rozdamy komuś podwójne zaproszenie.
14: No to w takim razie szybciutko dołączajcie do naszej zabawy, bo za chwilę dzwonimy i będziecie mogli powiedzieć Mata bilety.
13: Mata, Mata i data. Szczegóły matowe na sk.pl.
11: A Mata w piątek wystąpi tam, gdzie ona niedawno wystąpiła.
13: Stadion Narodowy i koleżanka Sana. Miły.

0: Dzień dobry Państwu, witamy, 8.38. Na chwilę przenosimy się do pięknego kraju pod tytułem Węgry.
1: Tak jest, dzieje się na Węgrzech, tam nastąpiła zmiana pawiana, który kieruje krajem.
2: Zmiana władzy, chciał powiedzieć kolega.
0: Ja kiedyś grałem w Węgry Birds, to było wspaniałe.
1: No właśnie, Ziobro też
0: grał. A ta gra w ogóle jeszcze jest?
1: Pewnie tak, chyba dobrze, tak.
2: Proszę. Okazuje się, że nowy premier Węgier pierwszy raz w ten weekend przemówił do narodu. No i jak wiadomo, nie wszyscy mamy węgierską telewizję u siebie w domu, więc ci, którzy oglądali to na TVN24, to mogli się delikatnie zaskoczyć, ponieważ pan tłumacz tak się wzruszył, że przetłumaczył... A zresztą sami posłuchajcie.
3: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Zapasy erotyczne. Zniszczyli wszystkie zapasy erotyczne na Węgrzech?
2: Wszystkie.
0: No to nie.
1: Ale słuchajcie, nie ma co się dziwić. Węgierski to jest najtrudniejszy język w Europie.
4: Ege siegedre ciokoloma sajot osto kujo kojot odo buroki.
5: Coś ty powiedział, że co?
4: No tak gość powiedział w Budapeszcie i buraki kupił.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
14: I po reklamie.

0: Słuchajcie, ważna sprawa, bo...
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
0: No pewnie, że się uda. Jak się wchodziło na sk.pl i się zostawiało zgłoszenia a propos maty, no to się uda teraz. Przynajmniej jednej osobie.
2: Proszę,
0: no
2: tak sobie tutaj...
3: Krzysiu się opluł ze szczęścia.
0: Krzysiu po prostu on ten poranek wciąga nosem.
3: Wychodzę stąd. Z nami jest Kama, dzień dobry.
4: Hej, hej.
3: Dzień dobry. Ty w sprawie biletów na matę.
0: Tak jest.
4: Dokładnie tak.
3: Kto jest największym fanem maty u ciebie w domu?
4: Moja mama.
0: Jak to? Mama, a nie ty? Co to za odwrócenie historii?
4: Moja młodsza siostra wciągnęła tak w to mamę, że mama stała się większym fanem maty niż moja młodsza siostra, a która ma 13 lat.
3: Który numer kocha najbardziej?
4: Który numer? Jored de Mar.
0: O, piękny kawałek. Piękny. Akurat taki mamuśkowy też. No. No.
3: Wyjdźmy z tego
4: tak,
3: tematu.
4: Dokładnie.
3: Wiktor się rozmarzył. No to rozumiem, że jakbyś dostała bilety na matę, to idziesz z siostrą czy z mamą?
4: Z mamą, teraz... no bo to mama jest największą fanką.
2: Ale teraz pytanie najważniejsze, bo to będzie na PGE Narodowym, na boisku, na stadionie. Kto stoi w bramce? Mama czy ty?
4: Oj, no to mama.
1: Czyli mama.
4: No to oczywiście, że mama. Ja to tak z tyłu, ja to mamę tylko zabiorę.
3: To my w takim razie poprosimy filmiki, jak tam mama w pierwszym rzędzie pod sceną będzie na macie skakać i śpiewać oczywiście wszystkie piosenki. To już oficjalnie, dziewczyny, możemy wam powiedzieć, że mamy dla was bilety.
4: Super, dziękujemy bardzo.
2: W najbliższy piątek na PGE Narodowym Mata ze swoim show. No, dlaczego też w ogóle akurat na PGE Narodowym Mata bardzo lubi grać w piłkę? No to będzie okazja. No.
0: Bardzo prosimy mamę, mam nadzieję, że ona teraz to słucha, jak nie to jej przekaż. Na wszystkich brzydkich wyrazach musi zakrywać ręką ci usta. Ja

0: fajnie tutaj ta gitarka gra w tym utworze. To jest cały czas moje takie niespełnione marzenie, żeby nauczyć się grać na gitarze.
1: To już się nie uda.
0: A na wyjeździe nie uda się? Na odlocie się tajne?
1: W tym wieku mózg nie przyswaja nowych informacji.
0: Kamatisz zawsze lata z gitarą na różne wyjazdy.
2: No, dokładnie, ja wyjmuję z kieszeni i mamy.
0: O, czyli super. Lećcie z nami uczyć się grać na gitarze, jeśli chodzi o odlocie się tajne.
1: Przypominamy, zgłoszenia tylko przez apkę. Nie ma przez stronę, nie ma przez wujka, przez ciocię, że ktoś kogoś zna w radiu, poleci. Nie, ściągamy apkę, tam się zgłaszamy i wylatujemy.
2: Zgadza no właśnie, się. Jutro kolejna podpowiedź. Przypominamy, że dzisiejsza podpowiedź to było, że w tym miejscu poczujemy się młodo. No i tak obstawiamy między miejscem urodzenia Krzysztofa Ibisza a Ciechucinkiem. Jeszcze nie wiemy, dokąd lecimy, ale fajnie, że możemy lecieć razem z wami.
1: Kolejne podpowiedzi już jutro. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników.

0: 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa

0: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dziś maksymalnie 22 stopnie na plusie. Po południu i w nocy może intensywnie padać deszcz, a miejscami zagrzmieć. Jeśli macie luźne przedmioty na balkonach czy tarasach, lepiej je zabezpieczcie. Korki już się rozładowują, jednak ciasno nadal na Wesołej i drodze 946 w Żywcu.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 9:00, SK News, Jakub Krzyżak. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
4: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach.
3: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na sk.pl. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj zapowiedział minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości specjalna narada w tej sprawie. Rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
5: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich.
3: Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Jest stresik, mówią ósmoklasiści, którzy właśnie rozpoczynają pierwszy egzamin z języka polskiego.
6: Egzamin jest trudny dla mnie.
7: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Dziś polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Relacje na żywo z egzaminu mamy dla Was na sk.pl.
8: SK Południe News.
2: Agnieszka Kucjas. Sosnowiecka policja uczy personel medyczny, jak reagować na agresywnego pacjenta. Pracownicy szpitala wojewódzkiego nr 5 poznają techniki samoobrony.
9: Coraz więcej zdarza się osób pod wpływem substancji odurzających, jak i również alkoholu, albo są agresywni z różnych nieznanych powodów.
2: Mówi starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek z sosnowieckiej policji. Będą dwa kontenery magazynowe, zestaw łączności DMR oraz wózek widłowy terenowy. Gmina Osiek pozyskała blisko 150 tysięcy złotych z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
10: Zagadeczka, kiedy patrzę tak na ciebie, aj...
3: Dla mnie masz styla! Tak jest! Tak.
10: Szanowni Państwo! Po jednej nutce, no dobra, po siedmiu. Trzeci wymiar w tej godzinie w Radiu SK, obiecuję dosłownie za kilkanaście minut na początek. Swedish House Mafia, Michu Sobkowski, witajcie. 9:02 w SC już grają.

0: hit zawsze na czasie od Linkin Park to Burn It Down na antenie Radia SK. Poniedziałkowe poranki, no dobra, przed południa, 9:18 na zegarach, to taki czas, gdy ledwo się cokolwiek rozumie, prawda? Nawet jak ktoś do nas wyraźnie mówi, w dodatku nawet po polsku. No to ja się zderzyłem z czymś otwierającym maila i dowiadując się, że u nas w firmie mail wysłany do wszystkich jest, i tu cytat z tematu maila: nowy wzór ankiety oceny wyboru procesora. Oprócz słowa nowy mamy tu 5 rzeczowników, to nie są łatwe rzeczy, tak to zrozumieć. Słowo procesor tam się pojawia, więc może chcą mi coś zrobić w komputer na przykład. Więc czytam tego maila i dopiero w drugim zdaniu pada słowo kontrahent.
1: I już wiem, że to nie jest do mnie.
0: I już wiem, że może nic z tego nie rozumiem, ale na szczęście nie muszę rozumieć. Dla wszystkich, którzy zderzają się w poniedziałek od rana z korpo rzeczywistością, to pozdrowienia. To w ogóle dla wszystkich, którzy po prostu poniedziałkowo zderzają się z rzeczywistością, pozdrowienia i powodzenia. Damy radę z takimi hitami jak ten na pewno. Zokaria, czyli Andy Dust i Harris w SC za moment, a później Ed Sheeran.
2: Reklama.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Armin Van Buren i Come Run Again. Jeden z hitów, które lubię wam grać i jeden z hitów, który na pewno w jakimś bardzo dzikim remiksie mógłby pojawić się w końcu u niego w ramach Estate of Trance. U niego, czyli u Armina Van Burena. Przypomnę, Estate of Trance na antenie Radio SK w ramach naszego legendarnego, powracającego w piątki po godzinie 20 pasma SK Live Remix. Najpierw 2 godziny dobrze zmiksowanych i zremiksowanych hitów, a później między innymi Estate of Trance. Ale jakby było mało. Moi drodzy, odpalacie apkę, o której wam mówimy, za darmo, do pobrania, na jeden system, na drugi system i tam jest w ogóle cały stream SK Live Remix. I w ramach tego streamu, słuchajcie, może teraz, słuchajcie, spróbuję go włączyć na chwilkę, poczekajcie, o. A teraz akurat Robin Schulz. Jeśli macie ochotę na EDM-owe, taneczne, dance'owe brzmienia, takie w najlepszym stylu od najlepszych DJ-ów na świecie, to można wbić na naszą apkę i tam sobie posłuchać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kiedy tylko chcecie, gdzie tylko chcecie, jeśli macie internet. SK Live Remix. Maneskin w Radiu SK. Za moment, a później Bledka i świetne. Komu miałabym powiedzieć?
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.

0: bo w aplikacji
1: autopromocja.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4.

0: BDS i Swim w Radiu SK. Tuż przed godziną 10, po 10 kolejna dawka hitów na czasie. Doktor Michu poleca. Rag'n'Bone Man i Human na początek.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na drogach ruch raczej płynny. Niewielki zator jedynie na S1 w Mysłowiskich Kosztowach w kierunku Tychów. Ciasno też na remontowanym odcinku 44 w Bieruniu. W Żywcu postoicie na trasie 946. Korek też na Wesołej. Dziś 22 stopnie. Po południu i w nocy burza.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Minęła 10:00, SK News, Jakub Krzyżak. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z prywatnych parkingów.
8: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.
7: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Mimo natychmiastowej pomocy chłopiec nie przeżył. Kierujący był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek wypłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową całkowitą kwarantannę w swoich krajach.
9: Hantawirus ma dwie postaci. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
7: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Musieli zmierzyć się w konkurencji.

0: Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna, sięga śmiertelność nawet 50%.
1: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Musieli zmierzyć się w konkurent Michał Czerwiński.
2: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
3: Kacper Przegaliński, pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani.
1: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
4: SK Południe. Sport.
5: Agnieszka Kucjas. W weekend w Ekstraklasie GKS Katowice bezbramkowo zremisował z Piastem Gliwice i oddalił się od awansu do europejskich pucharów. Górnik Zabrze uległ u siebie 0-2 Zagłębiu Lubin, co może pokrzyżować Zabrzanom marzenia o historycznej podwójnej koronie.

0: Żowianie nadal liczą się w walce o baraże do Ekstraklasy. Za to Tyszanie jako pierwsi są już pewni spadku do drugiej ligi. Oprócz tego Polonia Bytom pokonała na wyjeździe Znicz Pruszków 4-1.
1: Pamiętam, jak zagrałem ten numer i ktoś powiedział, ale to siadło. Przepraszam, napisał na eskowym messengerze Dips i spółka, czyli win. Oto jak siadło, to wstanie. Już za chwilę gram ten numer. Będzie też męskie granie. Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie. 10:02, no już prawie 3 na zegarach, a my gramy. Rag & Bone na początek. Michu, witajcie.

To jest Radio SK.

0: Niektórym ten motyw muzyczny kojarzy się z Michaelem Jacksonem, a niektórym już tylko z Rihanną. Tak czy inaczej, Don't Stop the Music, jeden z hitów zawsze na czasie, który mamy dla was. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, ale powtórzmy. Piłkarska FC Barcelona z lewym i szczęsnym składzie, z mistrzostwem Hiszpanii po zwycięstwie w El Clasico 2-0. No i Canal Plus po meczu złapał mistrzowskich chłopaków na wywiad. No i to pytanie musiało paść.
1: Robert, to pytanie muszę ci zadać. Twój kontrakt wygasa za 51 dni.
2: No sobie bo tak obliczyliście.
3: Dzieci tam są, weź by Ania wołała.
2: Czy nie mam jeszcze
1: pisze? Ania, co mówiłaś? Czekaj.
0: To oczywiście szczęsny. Patrz, patrz, ptaszek, ptaszek. Na szczęsnego zawsze można liczyć. Swoją drogą Wojtek radził lewemu, żeby poszedł na emeryturę, bo wtedy pojawiają się najlepsze oferty. Wie chłopak, co mówi naprawdę. A lewy mówi, że jeszcze ma czas na decyzję. Joy and the Beginning, wreszcie za moment, później Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. To wszystko w Esce.
4: Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
6: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu Esce.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia Esce.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2340.

0: poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topo... Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I bo...

0: Ach, ile było tańczone do tego numeru. No dobra, tańczone to zdecydowanie za dużo powiedziane. ATB, You're Not Alone na antenie Radia SK. Trwa The Final Chapter, czyli trasa koncertowa, show ATB. Trwa i zagości niedługo w Polsce od 28 sierpnia w Bydgoszczy, później m.in. Kraków, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawa, Łódź. Dobra, przeczytam wszystkie. Gdynia, Białystok, Lublin i 12 grudnia w Katowicach. Finał, jeśli chodzi o polską część. The Final Chapter, czyli ostatni rozdział. Ja się nie doszukałem, ale podobno nie chodzi o to, że ATB przychodzi na emeryturę, a jedynie o to, że na ten moment to jest ostatni album, który stworzy. O, wiadomo, jak to jest z tymi ostatnimi albumami. Mnóstwo artystów miało mnóstwo ostatnich albumów. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie i tym razem. ATB za nami, za chwilę Alex Warren i Carry You Home, a później Calvin Harris w Esce. Radio
1: SK. Reklama. Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sokołów, szynka konserwowa,

0: 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
6: I po reklamie.

0: Duet, który łączy pokolenia i brzmi naprawdę świetnie. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK tuż przed 11, po 11. Czyli Dracula w remiksie, Tame Impala i Jenny wam zagram.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Spore utrudnienia na autostradzie A1. Tuż za węzłem Częstochowa Jasna Góra w kierunku Katowic osobówka zderzyła się z ciężarówką. Występują utrudnienia w ruchu. Natomiast na DK1 w Pszczynie zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Dziś 22 stopnie. Po południu i w nocy może zagrzmieć.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Minęła 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Na czym będą dziś koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
8: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
9: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFS. Nasz województwa lubelskiego.
8: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
7: Wojewódzka 849 na tym odcinku wciąż pozostaje zamknięta. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta.

0: Tak będzie już codziennie. Uroczyście otwierana będzie brama kleparska.
1: SK Południe News.
2: Agnieszka Kucjas. Egzotyczny wąż w miejskim parku w Tychach. Boa dusiciel prawdopodobnie został porzucony przez właściciela. Zdjęcia mamy na sk.pl. 15 tysięcy złotych na projekt Książka Literacki Most Pokoleń. Żywiecka Biblioteka Samorządowa zdobyła ministerialne dofinansowanie. Mówi Monika Derus, instruktor Żywieckiej Biblioteki Samorządowej.
3: Wracamy do czytania na dywanie dla najmłodszych wraz z rodzicami, warsztaty oraz szkolenia zawodowe kadry.
2: Będą też spotkania autorskie. Najbliższe w czwartek z pisarką dla dzieci Zofią Stanecką.
4: Propozycja ode mnie? Zostańcie z nami, bo warto. Ed Sheeran i Azizam, później Kungs i Galaxy. No i oczywiście w ramach Wszystkie Hity Zaczynają się Wesce nowy numer od Macieja Musiałowskiego. A na początek Tame Impala i Jenny. Michu Sepkowski, witajcie. Wow!

0: i Ben Hollow, hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Czy można, korzystając tylko z samouczków w internecie, położyć płytki w remontowanym mieszkaniu? No, oczywiście, że można. Ale czy zrobi się to dobrze, to już zupełnie inna historia, o czym przekonują Ola z koleżanką. Dziewczyny razem remontują właśnie mieszkanie i same już właśnie korzystając z tutoriali położyły płytki. Jak twierdzi Ola, no średnio im poszło. Ale te remontowe umiejętności, jak rano przekonywał Wiktor, mogą się przydać. Gdzie? Podczas odlotu ściśle tajnego.
1: Może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
2: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: I ściśle fajny. Krótko mówiąc, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, ale nie wiadomo dokąd będzie ta podróż. Ale pierwsze dwa miejsca w ciemno już zajęte. Mamy ich jeszcze sporo. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Za chwilę Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, a później Bledka i dwa dni wesce.
3: Radio SK. Reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
10: I po reklamie.

Do tej pory ten artysta bardziej dał się nam poznać jako aktor za rolę w Sali Samobójców Hater. Dostał nawet swego czasu nominację do Polskich Nagród Filmowych za najlepszą główną rolę męską. Ale Maciej Musiałowski, bo to o nim mowa, również śpiewa i zaśpiewa dla Państwa już za chwilę, szanowni Państwo. Będzie to numer Flora o jego pierwszej dziecięcej miłości. To utwór o pierwszej ważnej relacji mojego życia, tak mówi artysta, o relacji, która mnie ukształtowała. To utwór o tęsknocie za czymś, co w pamięci zachowane jest jako święte i czyste. Maciej Musiałowski, Flora, bardzo proszę.

0: kompletnie nie wierzę, że mieliby nie wykonać tego numeru podczas Warsaw Music Festival już 17 czerwca, czyli za miesiąc z hakiem, właśnie w stolicy Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu i akurat tego dnia również na tej scenie Kacperczyk, Trips i między innymi Calvi i Remi. A to jeden z trzech festiwalowych dni, 13 i 20 czerwca też będzie się w stolicy działo dużo. Zaproszenia, karnety, bilety, no słuchajcie nas uważnie. Za chwilę wesce Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a później Stromae i Papa Uty.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po

0: wakacjach albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: No i zobaczcie, jak szybko to przedpołudnie minęło w SC. Jakbyśmy szybkim samochodem się poruszali. Fast Cars and Superstars, czyli Christian Marki w Radiu SK tuż przed rodziną 12. Kasia Węsielska z wami po 12 i popołudnie z Eską i hity na czasie Somber i Back to Friends na początek. Michu Sobkowski. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dziś 22 stopnie i na razie pogodnie, choć głównie pochmurno z przejaśnieniami. Jednak to cisza przed burzą. IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem, porywistym wiatrem i burzami w województwie śląskim. Ostrzeżenie obowiązuje od 14 do 1 w nocy. Na drogach ruch raczej płynny.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku w Gnieźnie podczas zawodów żużlowych. Zawodnik startu, Patryk Budniak, szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek wyleciał w powietrze i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
6: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
5: A zawodnik przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga.
7: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE.
5: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
8: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo.
9: Łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
10: No, lekki stresik był.
5: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, a w środę język obcy.
11: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjas. Od dziś w Katowicach tramwaje nie kursują między Rynkiem a Rondem Ziętka. Kajakiem przez Śląskie to jeden z pomysłów na zagospodarowanie słonecznego dnia. Łącznie na rzekach województwa śląskiego mamy 12 szlaków kajakowych.
12: Warta, Kanał Gliwicki, Kłodnica, Mała Panew, Pilica z Krztynią, bardzo malownicza rzeczka, Białka Lelowska, rzeka dosyć płytka. Urządzane są spływy pontonowe, więc bardzo ciekawa również propozycja.
4: Wymieniała Agnieszka Sikorska, dyrektorka Śląskiej Organizacji Turystycznej.
13: 2 minuty po godzinie 12. Podobno ma być już tylko lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę zadań na ten tydzień. A nie, to chyba w drugą stronę. To znaczy, że będzie ich tylko więcej. To może dla niektórych i lepiej. Są Back to Friends, Britney Spears w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

17 minut po 12. To Britney Spears, Born to Make You Happy. Za nami w Radiu SK. Ostatnio mam takie przemyślenia, że my wszyscy mieszkamy w tym samym domu. Do takich wniosków dochodzę, kiedy rozmawiam na przykład z wami, bo w każdym domu dzieje się, uwaga, dokładnie ta sama magia, o ile najczęściej mieszka się z kimś i co do tego najczęściej płci przeciwnej. Na przykład rolka po papierze toaletowym magicznie nie chce dać się wynieść z łazienki przez osobę, która ten papier zużyła. Nigdy. I ona tam tak leży. Ubrania też magicznie leżą na wszystkich meblach, chociaż do kosza na bieliznę albo do szafy to są tak w przybliżeniu jakieś 3 kroki. A także farby, taśmy,

0: pędzle od pół roku nie chcą trafić ze sklepu do domu, żeby zamalować ten jeden kawałek sufitu, który na to czeka już naprawdę od wielu miesięcy. No i normalnie to byśmy ze względu na tę magię cały czas chodzili źli, ale jest jedno zaklęcie, które tę całą złość też równie magicznie wymazuje. To zaklęcie to jest miłość, którą teraz właśnie autorom tej magii w waszym i w swoim imieniu na antenie Radio SK wyznaję. Bibi Rexha, Fateless, New Religion, za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie,
2: urywał je.
3: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Great Brands.
1: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I peklamie.

0: to idźmy w takim razie tym tropem. Cały czas Oskar Cymes w Radiu SK, 22 minuty, zostało jeszcze do godziny 13. Cały czas mogłabym robić, to stawiam trzy kropki, a wy musicie teraz dokończyć. Można też zamienić to na nie robić. Byleby cokolwiek nagrać, głosówki na eskowym messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia także czekają, bylebyście dali znać, co możecie robić cały czas. Cały czas mógłby być weekend? Odpowiedź zajęta przeze mnie. Żaden szef nie podpisze się pod tym, więc chyba nawet nie ma sensu próbować. Sanach za chwilę u nas.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: great brands.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Szukasz stylowych

0: drzwi do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Cruel, Don't Say That w Radio SK 5 minut do 13. Po tej 13 sprawdzimy, co moglibyście robić cały czas, bo przyszło sporo nagrań i niektóre bardzo zaskakujące. Mam swoją teorię na ten temat, ale więcej o tym powiem po 13. Wtedy też zagramy między innymi Harry'ego Stylesa w Esce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną

0: Karnuch, cześć, witajcie w poniedziałek. Na termometrach 18 na plusie, tak jest aktualnie w Gliwicach. Temperatura odczuwalna jednak niższa. Dość silny wiatr dziś wieje i to delikatnie może nam przeszkadzać. Na drogach o tej porze w miarę spokojnie, bez utrudnień.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Jeszcze raz po nocy obudzona byłabym w stanie właśnie tę końcówkę zaśpiewać. Lady Gaga, Bad Romance w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity. Damiano David będzie najlepszym przykładem. Pytałam o to, co moglibyście robić cały czas. Jest jedna odpowiedź, która mnie bardzo zaskoczyła.
1: Ja bym mógł cały czas pracować. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No przepraszam bardzo, mam nieodparte wrażenie, że szef, kiedy nagrywałeś Fabian tę wiadomość, to stał obok i patrzył i słuchał bardzo uważnie.
2: Radio SK. Reklama.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: I po reklamie.

0: Skepta do Timbaland Promises na antenie Radio SK, 24 minuty do godziny 14. Co moglibyście robić cały czas? O to pytałam. No, pojawiła się taka odpowiedź, że na przykład cały czas można byłoby pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, albo druga, mogłabym gotować cały czas i jeść. No i ja tę odpowiedź z jednej strony rozumiem, bo jeść ja też mogłabym cały czas, niekoniecznie potem wchodzić na wagę bym chciała. Natomiast z tym gotowaniem to mam wrażenie, że to jest trochę taki upiór dorosłości. Są dni, kiedy chce nam się gotować naprawdę bardzo, są dni, kiedy nie chce nam się gotować w ogóle, ale chciałoby nam się jeść. I to, czego nie uczą w szkole, a uważam powinni, to to, że właściwie nikt z nas do końca życia nie pozbędzie się jednego obowiązku. Wymyślania codziennie, co na obiad. I dlaczego nie ma takiego przedmiotu w szkole? Gdyby był, to ja bym nawet maturę z niego zdawała, żeby się lepiej do życia przygotować.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły w tym informacji.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Ale ja mam nadzieję, że sobie nie za bardzo wzięliście do serca nowy numer Lore. Wszystko jedno, wszystko źle i raczej jest wszystko niejedno i wszystko dobrze. Jakie jest przeciwieństwo wszystko jedno takiego określenia? Wszystkim się przejmuje. Nie, to tego też bym nie życzyła, bo jak się człowiek zbyt wieloma rzeczami przejmuje, to potem niestety rodzą się z tego kłopoty. Jeśli czegoś nie możesz... Jak to było? Poczekajcie, dzisiaj usłyszałam bardzo piękne zdanie, które musiałabym przetoczyć w wersji nieco bardziej ocenzurowanej. Jeśli nie możesz mieć czegoś w sercu, to warto, żebyś to miał w czterech literach. Nie wiem, czy to jest odniesienie do wszystkiego, ale może ktoś potrzebował akurat tego. To usłyszeć właśnie teraz. Pod 14 w Radiu SK kolejny hit. Poniedziałek daje się we znaki także i u mnie, ale jesteśmy w tym razem. Dobrze gram po 14 w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank.

0: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Powoli coraz większe natężenie ruchu mamy na DK78, to w Gliwicach, jedźcie zatem ostrożnie. Sznur aut ciągnie się też teraz na A1 na wysokości Europy Centralnej, musicie delikatnie wyhamować, a w stolicy województwa śląskiego postoicie za tunelem katowickim, jadąc w stronę Sosnowca.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. Do dramatu doszło wieczorem przed jednym z pensjonatów. Sześcioletniego Krzysia mimo szybkiej reanimacji nie udało się uratować. Sprawą zajmują się mundurowi i śledczy.
17: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków.
16: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. 53-latek, który

0: zagłosować blisko 36% ankietowanych, na PiS prawie 27%. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos oddałoby niemal 12% uprawnionych. Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na sp.pl. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty Politechnika Białostocka zmieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii.
1: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
0: A Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do niedzieli.
2: SK Południe News.
3: Boa dusiciel odnaleziony w parku w Tychach. Strażnicy miejscy wyłowili nieżyjące już zwierzę ze stawu, mówi Anna Dłubak ze Straży Miejskiej w Tychach.
4: Ze względu na to, że gatunek boa dusiciel nie występuje naturalnie w Polsce, jego ciało

Niezastąpiona Taylor Swift, Elizabeth Taylor. W Radiu SK to wam zagraliśmy, a ósmoklasiści napisali. Egzamin z języka polskiego. Egzamin się już zakończył, arkusze są już w sieci i tak dowiadujemy się, że w zadaniach pojawił się m.in. mały książek, kamienie na szaniec. Trzeba było napisać opowiadanie o przygodzie z bohaterem jednej z lektur obowiązkowych, w którym istotną rolę odgrywał przedmiot o niezwykłych właściwościach, to jest cytat, albo była alternatywa w postaci przemówienia skierowanego do rówieśników. Dotyczące miało być to przemówienie kształtowania własnej przyszłości. Trudne się tutaj wylosowało, bo wszyscy, którzy teraz tego słuchamy, zastanawialiśmy się nad tym, co my byśmy powiedzieli o kształtowaniu własnej przyszłości, skoro trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w naszym życiu w sobotę, nie mówiąc o tym, co będzie za rok. Jedynie NFZ w miarę się wpisuje, bo jak wam ustali termin kolonoskopii na za 4 lata, to jest już jakiś plan na przyszłość, więc dziękujemy bardzo Narodowemu

0: Funduszowi Zdrowia teraz.
1: Radio S. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu S.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia S.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, Twój styl.
9: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
15: I po reklamie.
16: Esko.

A żeby nie skończyć tak jak w kawałku 1.8L, jak zapomnieć, czyli ze złamanym sercem, to trzeba przestrzegać pewnej zasady w życiu, która sprawia, że związek przetrwa. Podobno nawet lata. Mówią psychologowie, którzy to zbadali. Chodzi o docenianie się za małe rzeczy, docenianie się nawzajem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wypróbował nowy przepis i mu wyszedł dobry obiad, to trzeba to celebrować. Jeżeli ktoś wreszcie zrobił to, o czym mówił, że będzie to robił, a mówienie trwało rok, to też należałoby w takim razie celebrować ten mały sukces, choć on już wtedy urasta do miary naprawdę dużego sukcesu. Myślę, że to można też przenieść na zupełnie inne pola, czyli nie tylko myśl.

0: Siebie nawzajem, ale siebie samych. Jeżeli ktoś dzisiaj wstał razem z pierwszym budzikiem, a przypominam, jest poniedziałek, nie było drzemki, to ja uważam, że może celebrować odpoczywając przez resztę dnia. Just Jackstar, Tinder, turn the lights on, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj da, odkusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: Nowość od tego pana. Sombre Potential w Radiu SK 6 minut do godziny 15. Spojrzałam i bardzo żałuję na długoterminową prognozę pogody na maj dla naszego kraju. Nawet na maj, na początek czerwca. Żałuję, bo nie za wiele się dowiedziałam. Może być tak albo tak. Może być tak, że będzie ciepło, powyżej 20 stopni nawet, ale może być też tak dniami różnymi, że będzie poniżej stopni 15. Może być tak, że będzie pełnia słońca. Piękna pogoda. Naprawdę prawdziwa wiosna. Ale może być też tak, że będą burze, opady deszczu i uwaga, krótkotrwałe, przygruntowe przymrozki, bo temperatura nocami może spadać nawet do około 5 stopni Celsjusza. I tak w całej tej prognozie pogody mniej więcej to brzmi. Czyli to jest dokładnie tak jak z szansą na wygraną w jakiejkolwiek akcji tego typu, gdzie do zgarnięcia są duże pieniądze. Macie 50%. Albo wygracie, albo nie wygracie. Pirowski i Pawełek będą. To na pewno za chwilę w Radiu SK. Wrzucamy na luz od 15. To jest wszystko, co możecie zrobić najlepszego w ten poniedziałek po południu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.

za 19,99. Już jutro w KFC. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa.

za 19,99. Już jutro w KFC. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa.

0: Kupy. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Natalia Czarno, cześć, witajcie ponownie. Na DK1C w Tychach na pasach w kierunku Katowic występują sporo utrudnienia. To po tym, jak ciężarówka wylądowała na barierkach. Prawy pas jest całkowicie zablokowany, możecie przejechać lewym, no ale na pewno postoicie w korku. Miejcie to na uwadze i jedźcie ostrożnie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest w śpiączce farmakologicznej. Decydujące będą najbliższe dni. To najnowsze informacje po dramatycznym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu żużlowców zawodnik startu Patryk Budniak zderzył się z jednym z rywali i wyleciał w powietrze. Uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
8: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne.
7: Relacjonuje Zuzanna Pankro ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Stan mężczyzny jest ciężki. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Włódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Na filmikach widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem.
9: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia.
7: Mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS. Handlarze znęcali się też nad chorym kucem. Zwierzę udało się uratować. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły.

0: rozmów zaczęły się trzydniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych.
1: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło.
2: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
3: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie, nie wiedziałem się do czego odnieść.
0: Mówili uczniowie z Gorzowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
4: SK Południe.
5: 16 dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska. MOPS podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Nadzieja na Dom. Dzięki temu dzieci nauczą się ciepła i odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce.
6: To będą dzieci, które w pieczy zastępczej nie mogą z różnych przyczyn mieć swoich psów. Dzięki temu będą mogły z nimi przebywać.
5: Mówiła Aleksandra Szczęśniak ze Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom. Nawet 400 zł dofinansowania na zbiornik na deszczówkę. Od 14 maja mieszkańcy gminy Lipowa mogą składać wnioski.
4: Rzuć na luz.
7: Rzuć na luz.
4: Rzuć na luz.
7: Na luz.
8: Dwie minuty po 15 i teraz Antenę Eski na najbliższe minuty przejmują fantastyczne kobiety. Po pierwsze Bledka, jej komu miałabym powiedzieć. Będzie też Ellie Goulding i fantastyczna Rita Ora. No i rodzynek w tym towarzystwie w najbliższym kwadransie, czyli Gipsy, jego ostatni hit Win. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie w poniedziałek, best.

Escapa Udnie. No hesitation if you step, you get a race.

0: Rozpędzamy poniedziałek razem z wami i dla was i jedziemy szybkim wozem razem z Gipsem i Dophausem. To WIN na antenie Radia SK i 14 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Mamy nadzieję, że podobnie jak szybko jechaliśmy z Gipsem, wy dzisiaj szybko...
0: Jechaliście bezpiecznie i porządnie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Czy to chciałeś właśnie, Pawełku, powiedzieć?
1: Też, ale chodziło mi o to, że nie szybko jako prędkość wydostania się z pracy do domu autem, ale chodzi o to, o brak korków, taką płynną jazdę, oczywiście przepisową, ale bez zatorów tak zwanych.
0: Jasna sprawa, no nikomu, Pawełku, zatoru nie życzymy, prawda? Szczególnie, że jesteśmy chyba wszyscy, jak tu siedzimy i wy być może siedzicie albo stoicie w takim wieku, że jeszcze...
1: Wieku zagrożonym?
0: Pawełku, błagam cię, ja rozumiem, że statystyki się obniżają wszędzie w Polsce, ale chyba nie aż tak,
1: błagam cię. Mamy nadzieję, że nie aż tak.
0: Jeżeli nic dzisiaj nie wywołało waszego zawału serca, mówiąc ilustracyjnie, to bardzo dobrze, no chyba, że wydarzyły się inne rzeczy, o których warto jednak zaznaczyć w głosówce albo w SMS-ie wysłanym pod 664 402 302 do waszego ulubionego Radia SK.
1: Tak zwane na każdy temat. Zapraszamy także z głosówkami na eskowym Messengerze. Oczywiście, że jakieś eskowe prezenciki się dla was znajdą.
0: Pawełku, jesteś przekonany, że słowo jakieś przy prezenty z Radia SK to jest na pewno dobry epitet?
1: Oczywiście. Podtrzymuję ostatecznie i definitywnie.
0: Jak?
1: Delfinitywnie.
0: Delfinitywnie, Pawełku. Jesteś przekonany, że akurat praca radiowca to najlepszy pomysł był na twoją karierę i przyszłość?
1: To właśnie...
0: Się kurna wszyscy zastanawiamy.
1: Definitywnie także wescy za chwilę Tame Impala.
0: Póki nie Iwan i Delfin, Pawełku, to naprawdę jeszcze tu będę pracował.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Like It to Alesso i Nate Smith w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: 28 minut po godzinie 15 i to prawda, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam najlepszy dowód, Pawełek też się zaczął w Radiu SK.
2: Pirowski, czy ty się zacząłeś w Radiu SK?
0: Nie, ja akurat w Radiu SK to się skończę, Paweł.
2: No dobrze, to przejdźmy do gwiazdy, która na pewno w SC ma swoje, może nie wiem czy stałe miejsce, ale zawsze chętnie ją gościmy. To Roxy Węgiel, która już niedługo wydaje swój nowy album Błękit i daje nam kolejny przedsmak tej płyty. I to jest wspólny singiel z bardzo popularnym raperem, prawda?
0: Pawełku, jeżeli myślisz o White 2115, trudno odmówić ci słuszności.
2: O nim właśnie mówię.
0: Niesamowita
2: album
0: sprawa.
2: Album Roxy już 19 czerwca, a teraz 11 maja w 15:30 nowy singiel Roxy Węgiel w SC.
0: Gramy go, zróbcie głośniej, bo oto oni, ten duet prawdopodobnie będzie długo z nami.

0: Justin Bieber, przepraszający was wszystkich serdecznie, 24 minuty przed godziną 16, a my z kolei witamy bardzo pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i przeglądamy oczywiście wiadomości i głosóweczki od was, prosimy o więcej, eskowy messenger do waszej dyspozycji. Tutaj widzę na przykład Milena dzisiaj przeszczęśliwa, bo
0: o,
1: był upał wypragniony po no, takim chłodniejszym weekendzie, a teraz to już w ogóle po pracy jest cudownie, chociaż tu teraz oczywiście po Pawełkowemu popsuję trochę sytuację, bo słyszałem, że gdzie niegdzie w Polsce dzisiaj są możliwe burze.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: No.
0: A mam do ciebie taką prośbę, a mógłbyś następnym razem przykładać ucho gdzieś indziej? Tam, gdzie jest jakaś szansa na słoneczko na przykład.
1: To pewnie za kilka dni dopiero słońce wróci.
0: To za moment, wracamy z muzą. Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Zalia po przerwie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze.

0: Zabójcza pointa.
1: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: K-pop na antenie Radia SK to BTS i Swim na zegarkach 4 minuty do 16.
1: I za chwilę w naszych newsach punktualnie o 4 ważne informacje dla kierowców, szczególnie tych na opolskim odcinku A4. Tam naprawdę drogowy armagedon.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.

0: Right Brands.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: S86 od Katowic w stronę Sosnowca. Tam teraz mamy ogromny korek. Wybierzcie najlepiej jakieś objazdy, bo inaczej wpadniecie w niego jak śliwka w kompot. Przytyka się też autostrada A4 w obu kierunkach, tuż przy trzech stawach. Jedźcie zatem ostrożnie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Drogowy Armagedon na opolskim odcinku A4 na wysokości miejscowości Ochodze między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
8: Wjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków.
7: Apeluje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Problemy też w Konopnicy pod Lublinem. Ponad 20 osób zostało rannych po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką. 6 osób jest w szpitalu. Trwa ustalanie, który z kierowców doprowadził do wypadku. Podziękował załodze i pasażerom Jan Dobrogowski, polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Nie wyobrażam sobie żeglowanie w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, aby

0: Godziny rozpocznie się pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. Nastroje w polskiej ekipie są dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Ciocioretto 6-1, 6-0.
1: SK Południe. Sport.
2: Prywatyzacja Górnika Zabrze staje się faktem. Jak zapewnia prezydent Zabrza Kamil Żbikowski, podpisanie umowy z Lukasem Podolskim ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu.
3: Chcemy, żeby przed meczem 23 maja, przed ostatnim meczem Ekstraklasy w tym sezonie, dokonać tej prywatyzacji, uroczyście ją sfinalizować.
2: Jeśli radni Zabrze przychylą się do wypracowanych rozwiązań podczas sesji nadzwyczajnej, już pod koniec miesiąca Górnik Zabrze przestanie być klubem miejskim. A więcej informacji z regionu, nie tylko tych sportowych, na sk.pl. Zaglądajcie.
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: Rzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj poniedziałek, a za moment Trirun w waszych głośnikach. Będzie Bibi Rexa, Oskar Cyms i Eminem. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
8: Tu Pawełek, dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Legendarny Eminem, nie mniej legendarny Lose Yourself. Zagrało wam nie mniej legendarne Radio SK. Już 13,5 minuty po 16. Dzień dobry, tu Girowski.
1: Dzień dobry, tu witamy Pawełek. Was wszystkich. Tak, tak, tak. I teraz będzie sytuacja łóżkowa, wyobraź sobie.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: Tak.
0: A nie chciałbyś pierwszej takiej sytuacji w swoim życiu zostawić wyłącznie dla siebie bez świadków? Przeżyć ją po swojemu?
1: No właśnie, nie będziemy się o dziwo moją sytuacją zajmować, ale zajrzymy do Jowity, bo u niej no taka była sytuacja, bym powiedział...
0: To może nie mów, Paweł.
1: Do Jowita wszystko wam powie.
2: Dozywałbym, bo prowadziła nie siebie, ale mojego chłopaka, ponieważ w nocy wczoraj śpiąc nagle ze snu wybudził mnie z kurczłytki, więc ze snu wybudziłam go krzykami ratuj mnie, także... No i chyba o mało co nie dostał zawału.
0: Jezu, niesamowite. Dwa skurcze w cenie jednego, tutaj promocje się łączą, ale ta druga mogła się skończyć koszmarnie. Trzymamy kciuki za dobry poziom magnezu w organizmie. Radio SK. Dobry poziom muzyczny zapewniamy wam po południu. Tate McRae już za moment.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje.

0: Wpadnij do Factory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: I po reklamie.

0: je, jak dobrze gramy dzisiaj. One Kiss od Calvina Harrisa i Dua Lipy w Radiu SK już 26 minut po 16. Tu nie ma Lipy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Dobry. Fajnie, będziemy grać dalej, bo już za moment nowy hymn męskiego grania, ale wcześniej to, co lubimy najbardziej, czyli te momenty, gdy wygrywacie fajny odlot po prostu. Wróciła nasza akcja Odlot Ściśle Tajny. Wiecie, z kim lecicie. To jest nasza ekipa porankowa.
0: Ale nie wiecie, gdzie lecicie. Mm-hmm. To, że będzie Wiktor Brzozowski, Kamaryciak i Jankes, jest pewne.
1: No i wiemy też, że na pewno będzie Aleksandra z koleżanką. To do nich dzisiaj zadzwonił nasz poranek.
2: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na Odlot Ściśle Tajny!
1: Dziewczyny się cieszą, chociaż jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, dokąd polecą. Łączy je tutaj ciekawa relacja, bo Ola z koleżanką, z którą leci, remontują właśnie mieszkanie tej koleżanki i no wiadomo, jak to remont, to pieniądze z portfela wypływają strumieniem, więc mają przynajmniej tutaj rekompensatę.
0: Na całe szczęście, jeśli chodzi o koszty takiej wyprawy, w ogóle nie musicie się przejmować. Ja bym się raczej przejmował, czy wziąć krótkie spodenki, a może

0: może jednak długie, czy wziąć sukienkę, a może cały kombinezon.
1: Przez to, że nie wiemy, dokąd lecimy, to trochę tutaj trzeba być może na razie zapakować się na cebulkę, chociaż nasz kapitan zdradza
0: pewne informacje.
1: Posłuchajmy, co powiedział dzisiaj o tym. Albo o, może tu.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: Szkoda, że my nie lecimy, fajnie byłoby.
0: Pawełku, my już jesteśmy po prostu młodzi. Młody też jest ten hit na rynku, który gramy wam już teraz. Męskie granie, Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Mambino już teraz u was.

0: Rowa twarz Lady Gagi na naszej antenie 25 minut przed 17. To jest Radio SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Mamy też SMS od Mateusza, który napisał: przeczytałem dzisiaj, że nasiona ryżu kiełkują i rosną szybciej, gdy słyszą deszcz. Tak sobie pomyślałem, że jest podobnie z wami. Gdy słyszę wrzuć na luz, to jakby wrzucam na szósty bieg, bo czuję nadchodzący koniec pracy. Bardzo dziękujemy, o to właśnie chodzi, żeby sprawić wrażenie, że tej pracy macie coraz mniej i że praca do domu, trasa do domu jednak, być może nie praca.
1: Nie pracy też... do domu nie bierzcie, absolutnie.
0: Skracała się z każdą minutę. Za moment na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi. Duży hit tej grupy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz.
4: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie w Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg.

0: to moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: I po reklamie.

0: Talk to You usłyszycie na antenie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie, jeszcze przed 17.
1: To Anotr. U nas ostrzegałem chwilę temu, że mogą pojawić się w Polsce burze. Pirowski mówił, że sieje tutaj negatywną energię, ale Gerard właśnie napisał, że Pawełek nie kłamał. W Bydgoszczy burza.
0: Już do Bydgoszczy już dotarło?
1: Dotarła i więcej o tych burzach powiemy w newsach, no i sprawdzimy też dokładną prognozę pogody. To za moment w Esce.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I bon programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Poniedziałki rządzą się swoimi prawami. Popołudniowy szczyt komunikacyjny teraz mocno dokucza kierowcom na S86 od strony Katowic w kierunku Sosnowca. Mamy korek, pamiętajcie o zachowaniu bezpiecznej odległości. Nie jedźcie zderzak w zderzak.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny.
19: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
18: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczył swoją decyzję.
20: Likwidacja CBA to nic innego.

0: jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: Mówił prezydent, a poza ustawą o likwidacji CBA zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Początek tygodnia pod znakiem burz, w alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
2: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru.

0: W nowe wiaty, ławki, oświetlenie i nagłośnienie.
1: Mówiła Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Na odbudowanej linii kolejowej Tychy Bieruń stare pociągi pasażerskie mogą osiągać prędkość 120 km na godzinę, a towarowe 80 km na godzinę.
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
2: W Radiu ESK.
4: Dzień dobry, mówimy wam 3 minuty po 17. Za moment Andy Dust dołączy Tymek, Swedish House Mafia i Happy Set ze swoim legendarnym. Zanim przyjdzie pani Jadzia do naszego studia, zagramy dużo dobrej muzy. Witamy pięknie, tu Pirowski
5: i Pawełek, dzień dobry.
4: Dzień

0: Pani Jadziu, to chyba tak samo jak w naszej relacji, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze, czyż nie?
1: Tak.
0: Dzień dobry. Witamy bardzo pięknie w naszym popołudniowym zakątku w składzie. Jedyna gwiazda prawdziwa w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście kierownik całego zamieszania, czyli Pirowski.
0: To był zespół Happy Set. Zanim pójdę, pięknie was witamy porą popołudniową. Pani Jadziu, mam nadzieję, że pani zaraz nigdzie nie pójdzie, tylko zostanie z nami podczas trwającego popołudnia. Pani Jadziu,
2: do mikrofonu w radiu.
1: No na pewno.
0: To jednak nie wiem, czy ja wolę, jak Jadzia mówi do mikrofonu. Ale zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku pani Jadzia? Podpowiada, Pawełek instaluje przedmiot we własnej twarzy, póki co niosącej jeszcze ślady młodości. A wy dzwonicie pod 664 402 302 i zdobywacie jeden z elementów popołudniowego merchu Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
3: Jestem gotowy.
1: Coś do mleka.
0: Coś do mleka. Zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Halo, halo. Co się bawi, Jadziu?
1: Co się bawi? Nic, absolutnie.
3: No, właśnie. Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Halo, halo. Cześć, witam Sebastian z tej strony.
0: Dzień dobry, Sebastianie. Pawełku, z każdym twoim słowem zostaje coś na tym blacie, który masz przed sobą, więc uważałbym na mnogość słów.
3: Szypie się po prostu.
0: Co takiego?
3: Szypie się.
0: Aha, ja to
1: kruszy
0: rozumiem.
1: Kruszy się, sypie się.
0: Sebastian, próbuj.
4: Dobrze, czyli tak, do mleka i się może sypać, tak? Sypie się?
3: No już masz tak, w zasadzie tyle podpowiedzi, aż na dzień dobry.
4: Dobra, nie a czy to, co się sypie, jest słodkie? Może być słodkie?
3: Nie sądzę.
1: Jak posłodzisz, to tak.
3: No widzisz.
4: Jak posłodzę, to tak.
3: Jadzia wyjaśniła.
4: No to ja strzelam, będzie to herbata.
0: Herbata. Pani Jadziu, czy to jest herbata?
1: Nie, herbata, to nie jest herbata. Do
3: herbata
1: mleka?
3: Z mlekiem to chyba bawarka.
0: Bawarka, tak, tak to bawarka. Się nazywało.
1: Tak się kiedyś nazywało.
0: Dziękujemy bardzo, Sebastianie. To nie jest herbata, to jest coś innego. Raczej nie do zaparzania, a do
1: jedzenia.
0: Wprowadzania w organizm. Tak jest. I z tym spotkajmy się za moment w rundzie drugiej. Radio
5: SK. Reklama. Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?

0: i chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: I po...

0: Alan Walker i Dancing in Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK 29 minut przed 18. Rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Przed nami runda druga.
1: Round 2. Pani Jadzia przypomina podpowiedzi i to, co wiemy do tej pory, a ja instaluję przedmiocik.
2: Do mleka.
0: Jeszcze raz.
2: Do mleka.
0: A, do mleka. Do mleka się to dodaje.
1: Nie jest to herbata.
0: Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664 402 302. Co takiego Pawełek trzyma w ryjku? Pojawiły się propozycje wasze SMS-owe, że może być to kakao. Pani Jadziu, pani by potwierdziła taką wiadomość, czy raczej ją wykluczyła?
2: Wykluczyła.
0: Wykluczyła. Dziękujemy pięknie, a zatem zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Momencik, bo rozsypałem to.
0: No, rozumiemy, Pawełku. Dzień dobry.
3: Halo, halo.
4: Halo, halo.
0: Kogo witamy?
4: Ania.
0: Dzień dobry, Aniu, bardzo proszę.
4: Kawainka?
0: Kawainka. Też nie. Też nie, też nie kawainka. Nie herbata, nie kawainka. Coś, co dodajemy do mleka.
3: Tak, żeby zrobić sobie na przykład takie zdrowe śniadanie. Ale nie są to takie typowe płatki śniadaniowe, halo?
0: Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
5: Krystian.
0: Cześć, Krystian, próbuj.
5: Więc tak, nie jest to słodkie z tego, co słyszałem podpowiedzi.
0: Nie jest.
5: Dobra, moje pytanie do pani Jadzi. Może to być służyć jako śniadanie?
2: Może.
3: Może. Co ci jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo szybkie, ale bez problemu można, jak widzisz, mówić w tym w budzi, więc nie jest to taki proszek, bo myślę, że kakao by mnie udusiło na przykład.
5: Nie jest to proszek. Płatki owsiane?
0: Płatki owsiane! Brawo! Doskonale! Doskonale! Wielkie brawa! Gratulujemy serdecznie. Pawełku, zanim się je użyje, to chyba tutaj jest napisane, trzeba je zagotować w pół litrze zimnej wody.
3: Gotuję w mojej budzi skutecznie, bo czuję, jak miękną.
0: Ponieważ to już w takim razie ostatnie spotkanie z Pawełkiem na naszej antenie. Podziękujmy mu. Tak jest, podziękujmy mu za wieloletnią obecność. Pawełku, dziękujemy, ale rósł już w pewnych częściach swojego ciała, będziesz sama szwękniesz.

0: Dobrego numeru Fast Cars and Superstars, no i całą burzę dźwięków. Christian Mercy, piękne dzięki, 21 minut przed godziną 18. A jeśli chodzi o burzę i inne dźwięki, które dochodzą do waszych uszu, niekoniecznie płynące z Radia SK, no to w tym momencie takie są i w Kujawsko-Pomorskim, i w Pomorskim, i Zachodniopomorskim, i Dolnośląskim. Tam wszędzie teraz grzmi i uwaga, okolice Dolnego Śląska i Śląska także przepowiedziano możliwe opady gradu dzisiaj.
1: Prawdziwe grzmoty będą też w ten weekend na Narodowym w Warszawie, bo wtedy przejmuje go Mata z dwoma koncertami. Jeżeli macie się ochotę wybrać, no to tylko w SC do zdobycia bilety, wpadajcie na sk.pl. No i zgłaszajcie się po odbiór biletów na Matę.

0: tego duetu nikt na świecie się nie spodziewał, a okazuje się, że niemal każdy potrzebował. Bring Your Life, Madonna wraca razem z Sabriną Carpenter. I super, że robią to na antenie Radia SK jeszcze przed 18.
1: I za chwilę imprezka w SC. Takich brzmień na pewno nie zabraknie, ale już po 18 zaopiekuje się wami Michał Hanczak.
0: Zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Kochanczyk.
1: Zapraszamy. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Synoptycy od Meteo ostrzegają przed umiarkowanymi opadami deszczu. To dotyczy m.in. powiatu cieszyńskiego. Parasolka to dziś wasz obowiązkowy rekwizyt. Jutro na szczęście jest szansa, że na południu regionu wyjdzie trochę słońca, a na termometrach maksymalnie 16 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN obowiązuje jednak do piątku. Czy będzie przedłużony?
4: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne.

proszę bardzo, dobieramy się teraz w pary. Justin Bieber z Nicki Minaj, Damiano Dawid z Tylą, Shawn Mendes na początek akurat sam, no to ze mną będzie w parze. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam na imprezkę. A wy z kim się dzisiaj dobierzecie? Nie pytam do kogo, tylko z kim, jakby co.

Talk to me, tak wam zagrałem w Radiu SK w imprezce 12 po 18. No właśnie, mówcie do mnie, mówcie mi, co tam się u was wydarzyło albo dzisiaj, albo w weekend. Dzisiaj szukam takich historii o czymś, co wydarzyło się w waszym życiu teoretycznie bardzo prozaicznego, bo może to nie wiadomo, co to nie było, ale jednak w

naszym przypadku to coś szalonego. Czyli krótko mówiąc, co takiego w ten weekend albo dzisiaj zrobiliście szalonego, co dla innych może wydawać się przyziemne. Czekam na wasze historie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam będę grał. Sugar Babes About You Now, już na przykład teraz. A potem jeszcze Jonathan PZ i Liwka, czy Teddy Swims. Gdyby ktoś pytał, co ja takiego zrobiłem szalonego w ten weekend, a niby prozaicznego, to w ogóle uważam, że najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłem, to skończyłem 40 lat. Radio SK. Ale już zamknijmy ten temat. Nie wracajmy do tego.

0: Kapitalny Teddy Swims, Mr. Know It All na antenie Radia SK. Ola zapytana o to, co szalonego, choć trochę prozaicznego mimo wszystko zrobiła w ten weekend, albo dzisiaj, napisała mi, że w weekend spała 9 godzin. Ho, ho! W dorosłym życiu, zwłaszcza kiedy ma się dużo pracy albo dzieci na przykład, to rzeczywiście jest to szaleństwo i niezły wyczyn, także gratuluję. Za chwilę do tego tematu będę jeszcze wracał, zajrzę do głosówek, w których opowiadacie mi na Messengerze, co ostatnio u was się szalonego, choć niby prozaicznego wydarzyło. Też zagram za chwilę jeden z hitów Dua Lipy, czyli Levitating. Dua Lipa żąda 15 milionów dolarów od pewnej firmy produkującej sprzęt RTV, bardzo dużej, bardzo popularnej, za to, że ta firma bez jej zgody i wiedzy wykorzystała na kartonach z telewizorami jej wizerunek. Po prostu ten wizerunek był niby na ekranie monitora na tym kartonie. No i sprawa teraz trafi do sądu. Czyli mamy już kolejną poszkodowaną przez kartony. Teraz Dua Lipa, a kiedyś Hanka Mostowiak.
1: Reklama. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: mogę te wydziorać.
1: Czy w sobotę Enrique zaśpiewał ten hit w Gdańsku? No, słyszałem od paru osób, że było naprawdę bardzo dobrze na tym koncercie. 19 minut nam zostało do godziny 19. Słuchacie imprezki Westy, Hanczak z tej strony. Ja was dzisiaj pytam o to, co szalonego, chociaż z pozoru może i prozaicznego, zrobiliście w ten weekend albo dzisiaj. Łukasz się odezwał na Messengerze Eski.
2: Witam.
1: Cześć.
2: Szalone to było w niedzielę. Wyjechałem o godzinie 16 motorem do piekarni po bułki. Wróciłem po 3 godzinach, mając na liczniku 124 km przejechane.
1: No to powiem ci, że masz niezły kawałek do tej piekarni. No ale widocznie Łukasz jest wyznawcą zasady, że jak się jedzie po bułkę paryską, to do Paryża.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.
13: Esko.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Miasto na czasie.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. 16 maja o godzinie 18 industrialny mur XIX-wiecznej fabryki porcelany w Katowicach staną się tłem dla niezwykłego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów. W programie m.in. spotkanie z artystami Grupy Janowskiej, wystawa ich dzieł, pokaz kultowego filmu Angelus z listem od reżysera Lecha Majewskiego oraz zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków fabryki. Prawdziwą gratką nie tylko dla najmłodszych będzie spotkanie z legendarnym mieszkańcem naszych murów. Przez cały wieczór czekać na gości będzie sam Bebok Boguć. Patronem wydarzenia jest Radio SK. Polecamy.
9: Muzyką się żyje.
10: Mata w romantycznej odsłonie? No tak można w skrócie opisać jego nowy hit pod tytułem Echo, ale co ja wam będę opisywał, ja wam po prostu go zagram. Słuchajcie uważnie imprezki za kilka minut. Co więcej, będę miał dla was bilety na jego najbliższy koncert. Ten w piątek, The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawią się największe hity tego rapera, pewnie Echo też, ale jeżeli chcecie się przekonać, to najpierw przekonajcie mnie, że jesteście największymi fanami Maty w tym kraju. Czekam na sk.pl, tam się można zgłosić. Święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. To kawałek Daj Daj, a premiera w najbliższy czwartek. Na razie Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka. Daj, daj, to był taki sprzedawca, a nieważne. Teledysk powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, słynne Waka Waka. Kolejne skomplikowane słowa. To była oficjalna piosenka Mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem, ciągle ją gramy w Radiu SK.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
10: I na pewno zagram w tej godzinie coś od Shakiry. Akurat nie będzie to Waka Waka, ale też bardzo znany hit, a po 20 jeszcze pewna nowość, ale nie daj daj. Na razie dam Alexa Warrena, Fever Dream, za chwilę Kungs i Galaxy na początek, minuta po 19, tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Dawid Podsiadło bardzo lubi grać na stadionach. W czerwcu kolejna jego trasa, obrotowy tour, ale wcześniej, bo już w najbliższy weekend dwa koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Cześć Magda, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam ciebie i wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Wyciągnąłem cię z SK.pl. Ty nie jesteś największą fanką Maty w tym kraju, bo jest jedna fanka, która jest jeszcze większa. Kto to taki?
1: To moja córka Pola.
0: Naprawdę musiałaś z nią jeździć po całym mieście, kiedy ona się dowiedziała, że Mata jest u was w mieście?
1: Tak, jak się dowiedziała, że Mata jest w Rzeszowie, to było tylko jedno. Mamo, musimy jechać. I jeździłyśmy w okolicach hotelu, krążyłyśmy, w końcu pojawił się on. Siedział na schodach, przed hotelem. Był pisk, było hasło Mata i wystrzał z samochodu. No i były zdjęcia i autografy. Było
0: niesamowite,
1: super.
0: Niesamowite. Czy twoja córka ma 7 lat?
1: Nie.
0: Nieco więcej, ale to jest niesamowite, że nadal jest tak, że idole działają tak na fanów i fanki, że są gotowe naprawdę jeździć za nimi wszędzie, szukać, piszczeć, cieszyć się tym, potem nie spać nocami, bo to jeszcze długo przeżywają.
1: Oczywiście,
0: tak jest, rozumiem,
1: tak.
0: Z twoją córką. Słuchaj, no dobra, no to na PGE Narodowy w Warszawie w piątek dasz radę przyjechać?
1: Ale rzeczywiście.
0: Tak? Razem z córką?
1: Tak, razem z córką.
0: Ale ja nie mogę obiecać, że Mata akurat da sobie zrobić zdjęcie i będzie siedział na schodach, ale koncert da na pewno, The Best of Mata.
1: Otóż to.
0: No to w takim razie podwójne zaproszenie dla was już teraz od Radia SK. Gratuluję. Och, aż zasięg się zgubił. I usłyszałem tylko jakieś echo i szum. No dobra, to teraz gitarka i pośpiewajcie sobie dziewczyny trochę, już na spokojnie. Echo to jest najnowszy singiel od Maty, gramy w Radiu SK, a kolejne bilety wkrótce, sk.pl, tam się zgłaszacie.

0: W rolach głównych w Radiu SK Taylor razy dwa. Taylor Swift i Elizabeth Taylor to jej nowy hit, który gramy. 19.30 na zegarkach to imprezka. Kanczak z tej strony. Nie trzeba imprezkować oczywiście. Można po prostu odpoczywać słuchając hitów, które lubicie i nowości, które wam proponuję. Dzisiaj z pozdrowieniami dla ósmoklasistów, bo oni dzisiaj zaczęli swój bój. Maturzyści oczywiście już po pierwszych egzaminach, teraz ustne, dodatkowe przedmioty i te sprawy, a ósmoklasiści dzisiaj pisali sprawdzian z polskiego. Jeżeli się nie mylę, jutro i pojutrze kolejne, matma, język obcy. Nie zaglądałem do tych arkuszy, nie mam w ogóle pojęcia, jakie tam były tematy i jakie są zadania i nie zamierzam tego robić. Wam też nie radzę, drodzy dorośli, po co? Jeszcze się okaże, że nie umiecie tego zrobić w ogóle. Po co się stresować, prawda? Tame Impala i Jenny. Chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: lubicie niespodzianki, albo lubicie wyjazdy, a najlepiej wyjazdy niespodzianki, to Jazzy Candy Night w Radiu SK w Impreza. A jeśli chodzi o wyjazdy niespodzianki, to w sumie to my takie wam prezentujemy. W ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Ta akcja wróciła, już się można do niej zgłaszać. Co więcej, już można wygrywać i Aleksandra, nasza słuchaczka, razem ze swoją koleżanką, jako pierwsze bilety na Odlot Ściśle Tajny dostały. Posłuchajcie, jak to było dzisiaj rano.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na Odlot Ściśle Tajny!
2: Super!
0: No i tu w sumie zaczyna się cała zabawa, bo nie wiadomo, dokąd dziewczyny polecą razem z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo tylko, kiedy ten wylot. W ostatni weekend maja. Jeżeli chcecie dołączyć do takiego wyjazdu w ciemno, nie boicie się wyzwań, lubicie przygody, to zgłaszajcie się koniecznie. Tylko przez naszą apkę można się do tej zabawy zgłosić, także ściągnijcie na swój smartfon, jeżeli jeszcze nie macie aplikację Radia SK, wchodzicie, zgłaszacie się, czekacie na telefon, jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety lotnicze, no i oczywiście też zaproszenie do hotelu z noclegiem, wiadomo, to wszystko będziemy wam wręczać. Odlot Ściśle Tajny na koniec maja, ale ekipę kompletujemy już teraz. A tymczasem ja gram dalej i tutaj nic tajnego nie mam. Od razu powiem, Kaśka Sochacka i Szum. 13 minut do godziny 20.

Dla kogo maj pachnie konwaliami albo bzem i z tym się kojarzy? No to może jeszcze niech maj brzmi jak Just the Way You Are, bo naprawdę to jest bardzo wiosenna nowość. Chociaż niektórzy zaraz powiedzą, jaka nowość, przecież to jest hit, który ma ponad 20 lat. To prawda. Milky Just the Way You Are powstało na początku lat 2000, ale ostatnio dostało drugie życie dzięki Davidowi Getcie, który zremiksował ten numer po tym, jak stał się wiralem w sieci. Pomieszał tu jeszcze z kawałkiem klasycznym od ekipy Stardust, takim klasycznym imprezowym. No i wyszło pięknie moim zdaniem. Mam nadzieję, że wam też się podoba i wpadło w ucho. Głosujcie na SKPL w gorącej dwudziestce, jeżeli tak właśnie jest. A za chwilę 20, po 20 numer 1 gorącej dwudziestki. New Religion od Bebe Rexha.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Miasto na czasie.
9: Natalia Czarduch, cześć, witajcie ponownie. Spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską, warsztaty pisarskie z Zośką Papużanką to tylko niektóre z wydarzeń zaplanowanych w ramach Tygodnia Bibliotek w Sosnowcu. W Zagłębiowskiej Mediatece będzie też można wziąć udział w żywej bibliotece.
10: Jest to taka wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, podczas której zamiast tradycyjnych książek wypożyczamy osoby. Są to osoby reprezentujące różne środowiska, różne doświadczenia.
9: Mówiła Joanna Plata-Malik z Zagłębiowskiej Mediateki. Ja zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzali stronę internetową właśnie Zagłębiowskiej Mediateki, tam znajdziecie z pewnością szczegółowe informacje. Odwiedzajcie też nasz portal sk.pl, tam najnowsze info z regionu.
11: Muzyką się żyje.
12: Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. To jest ten tydzień, kiedy fani tego konkursu nie myślą o niczym innym. Jutro w Wiedniu pierwszy półfinał Eurowizji, ten, w którym o awans do finału powalczy Polska. W tym roku reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray.
13: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham.
12: Tak, Alicja mówiła w naszym studiu, piosenka łączy w sobie m.in. gospel i rap. No, Alicja wystąpi jutro jako 14 z 15 półfinałowych prezentacji. Do sobotniego finału przejdzie dziesiątka. Jutro na Ale głosować będą mogli widzowie m.in. z Niemiec, Portugalii czy Włoch. Ale kciuki trzymajmy już dzisiaj, bo już dzisiaj tak zwana próba jurorska. To jest właśnie ten występ, który będzie oceniony przez komisje jurorskie z poszczególnych krajów. O Eurowizji na bieżąco piszemy na sk.pl, a na naszym YouTubie znajdziecie odcinek programu SK Reakcje z Alicją w roli głównej.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
12: Minęła już 20, Michał Hanczak z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. No to ja Wam zagram. Dua Lipa, Be The One, za chwilę PZ, Mataka z Bałagany i Plan B też będzie, ale obiecywałem New Religion, Bibi Rexa, Faithless. No to od tego zacznijmy.

0: Bad Dreams, czyli złe sny. No ja mam nadzieję, że nic złego wam się nie przyśni. Na wszelki wypadek jeszcze się nie kładźcie. Zwłaszcza, że po pierwsze przed nami jeszcze rap 20 o 23, a po drugie już teraz zagram pewną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zara Larsson postanowiła zabrać nas na taką dziewczęcą wycieczkę, można powiedzieć. Dlatego, że wydała nową wersję swojego albumu Midnight Sun i na tej płycie znalazły się znane już wcześniej piosenki z oryginalnego krążka w nowych remiksach, często też wykonane w duetach z innymi artystkami. Tam między innymi znalazła się Shakira. No i dziewczyny razem zagrały i zaśpiewały kawałek Eurosummer. No i teraz właśnie ten kawałek wam zagram, czyli Zara Larsson w duecie z Shakirą. Czy mieliście to w bingo na ten rok? Bo ja niekoniecznie i w sumie to jestem całkiem zaskoczony.

Marian, nasz słuchacz, napisał, że jest stewardem i ten tydzień zaczął od tego, że zaspał do pracy na lot, no i poleciała pewnie jakaś tam premia z tego powodu. Ale mam nadzieję, że nadrobisz to wszystko. No trzeba sobie po prostu jako budzik ustawić eskę i wtedy się budzicie z najlepszymi hitami na czasie, takimi jak Magnetic od Bausy na przykład. Ten hit za nami. A na pobudzenie takie imprezowe, nie wiem czy słyszeliście, mamy program Eska Live Remix. Powrócił po niemal dekadzie przerwy. Mocno imprezowe granie zawsze w piątki od 20. Im później, tym mocniej grają m.in. Armin van Buuren, ale też inni bardzo... To w piątek oczywiście, ale jeżeli ktoś chciałby się tak pobudzić imprezowo w inny dzień tygodnia, bo go na przykład czeka impreza w inny dzień tygodnia, albo po prostu chce posłuchać sobie mocnego klubowego grania, to Eska Live Remix przez całą dobę mamy dla was w naszej

0: apce na smartfony. Także ściągajcie apkę Radia SK i słuchajcie, kiedy chcecie. A za chwilę Shawn Mendes. Będą też potrzebne smartfony, ale żeby do mnie zadzwonić, także bądźcie czujni. Radio
1: SK. Reklama. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

Nam nie jest wszystko jedno. Nam zależy, żeby wam było dobrze, żeby wszystko u was było dobrze i staramy się wam poprawiać w Radiu SK humor. Lor, wszystko jedno, wszystko źle, tuż przed godziną 21 na antenie Radia SK, a za kilka chwil oczywiście będziemy dalej ten humor poprawiać hitami na czasie i rap 20, która startuje

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Miasto na czasie.
11: Agnieszka Kucjec, cześć. Najpierw korowód studencki w klimacie plażowo-pirackim, a potem seria koncertów. 19 maja rozpoczynają się Juwenalia Śląskie. Od 21 do 23 maja w Parku Leśnym w Katowicach zagrają między innymi
12: Bartek, Tommy Cash, grał na Eurowizji, Lordofon i sobota, mógłbym powiedzieć o Guziorze.
11: Mówi Kuba Witkowski z samorządu studenckiego. W tym roku na scenie również Fukaj, Grupson, Jan Rapowanie czy Wojtek Szumański. Bilety na wydarzenie są już w sprzedaży. Te będą też do wzięcia w Radiu SK. A jeśli macie ochotę wybrać się do kina, piszcie na bilety@sk.pl z hasłem Helios.

0: Popołudnie News.
1: Ola Grochowska, cześć, witajcie, zapraszam Was na magazyn reporterów Radia SK. W tym krótszym wydaniu powiemy Wam dzisiaj o żywieckich obchodach Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i dobrych wiadomości. Przeniesiemy się także do Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Wszystkie materiały przygotowała Katarzyna Graboń.
0: SK Południe.
2: Kevin Baranowski, dyrektor oddziału śląskiego Polskiego Czerwonego Krzyża.
3: Panie Kevinie, co się zmienia tutaj dla żywca, dla krwiodawców właśnie z Żywiecczyzna, właściwie dla tych wszystkich ludzi skupionych wokół Polskiego Czerwonego Krzyża?
2: Zmienia się właściwie tylko struktura organizacyjna. W Żywcu od wielu, wielu lat działalność Czerwonego Krzyża prowadzi wspaniała wolontariuszka, która zrzeszyła wokół

0: swojej działalności wspaniałych ludzi i pomaga na co dzień. Dzisiaj formalnie to miejsce, które od lat służy ludziom i w którym otrzymują pomoc, to miejsce formalnie będzie nosiło nazwę Delegatury Śląskiego Oddziału Okręgowego. Żebyśmy tutaj byli obecni, zmienia się forma organizacyjna, która ma za zadanie ułatwić i uprościć działania tutaj lokalnych działaczy, żebyśmy mogli w bezpośrednim kontakcie właśnie z biurem okręgowym działać i przeprowadzać różnego rodzaju akcje, ale też pomagać w działalności, bieżącej działalności delegatury.
1: Czy można powiedzieć, że ta zmiana to swego rodzaju awans dla tego żywieckiego oddziału, żywieckiej komórki?
0: Myślę, że na pewno będziemy mogli wspólnie tutaj działać. Będę w stanie też pomagać w tej działalności tego nieformalnego wcześniej, nieformalnej wcześniej działalności, która co prawda pod, tutaj się działa pod rejonem bielskim, oddziałem rejonowym w Bielsku. Natomiast Żywiec zasługuje na autonomię i Żywiec zasługuje na pewnego rodzaju samodecyzyjność w swojej działalności. Dlatego zdecydowaliśmy wspólnie z Zarządem Śląskim o utworzeniu delegatury i pomocy w tych działaniach.
1: Trudno powiedzieć, że w tej działalności charytatywnej taki awans to no, większe środki na działalność. No właśnie, bo to nie pieniądze są tutaj najważniejsze, choć i one są potrzebne, żeby pomagać. Jest szansa na jakieś zdobycie pieniędzy dla tych lokalnych działaczy, dla wolontariuszy?
0: Ja myślę, że właśnie po to też tworzymy tą delegaturę, żebyśmy mogli sięgać po środki. Jesteśmy organizacją pozarządową, nie jesteśmy dotowani z państwa, pozyskujemy fundusze wszędzie, gdzie się tylko da, realizujemy różnego rodzaju projekty i programy, w ramach których właśnie możemy rozszerzać naszą działalność, dlatego też myślę, że wspólnie z władzami Żywca, mam nadzieję, uda nam się tutaj pozyskać jakieś fundusze na działania lokalne, ale jeżeli pozyskamy fundusze jako oddział okręgowy, również będą realizowane tutaj działania na rzecz Żywiecczyzny, no bo w końcu delegatura to część oddziału okręgowego. Tutaj mogę dodać, że mamy fantastyczne centrum integracji, na przykład w Katowicach, gdzie integrujemy społeczność różnego rodzaju, bo tutaj mówimy o doświadczeniu migracyjnym, ale te działania, które mamy w ramach centrum integracji, one też również tutaj będą mogły być realizowane. Więc to jest taka naprawdę bezpośrednia linia kontaktu, bez pośrednictwa przez inne jednostki naszej organizacji.
1: Muszę o to też dopytać, no bo takie zmiany nie dzieją się też bezpodstawnie. To o to chciałam zapytać, ten żywiecki, no właśnie, tutaj to nazewnictwo pewnie będzie się ciągle jeszcze mylić, ale oddział, komórka, tak to nazwijmy, Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu, to jakie działania? Bo to przecież właśnie duża część to po prostu krwiodawstwo i promocja na wszelkie możliwe sposoby aktywna, ale to też właśnie ta pomoc. Jakiego typu pomocy udziela Polski Czerwony Krzyż tutaj lokalnie? No bo przecież pan miał możliwość obserwacji tego, co tutaj robią ci szaleni wolontariusze.
0: Tak, to prawda. Posłużę się tym cytatem. Szaleni wolontariusze, oni naprawdę są szaleni, bo ilość energii, którą mają ci ludzie, ona po prostu, myślę, że nas, młodych ludzi, powinna inspirować, ale staję, ja na przykład czuję się onieśmielony, kiedy staję przy pani Cecylii, która dzisiaj jest tutaj gwiazdą i właśnie tą wolontariuszką, o której mówiłem, która ma w sobie tyle energii, że można było by góry przenieść. Jeżeli chodzi o to, co się zmienia, krwiodawstwo jest naszym fundamentem i ono dalej będzie przez nas w dalszym ciągu pielęgnowania. Krwiodawcy tutaj również będą mogli z delegaturą podejmować różnego rodzaju akcje i działania. Natomiast ja sobie myślę, że przede wszystkim ta zmiana ma na celu w dzisiejszych czasach poszerzyć tą naszą pomoc, a jeżeli odpowiadając już na pytanie o to, co robił tutaj oddział, teraz już delegatura, a wcześniej taka nieformalna właśnie komórka, to przede wszystkim pomoc humanitarna, pomoc w tych sytuacjach kryzysowych, które tutaj również w rejonie bywały. Wydawanie paczek dla osób potrzebujących, które żywność, którą zbieramy w różnego rodzaju miejscach, następnie przekazujemy osobom potrzebującym. Poza tym pani Cecylia udziela pomocy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, albo kto w systemie nie może otrzymać pomocy, bez oceny, zawsze neutralnie i zawsze z dobrym podejściem do drugiego człowieka. Ale musimy pamiętać, że my jesteśmy jednak, ta pomoc, której udzielamy, to pomoc humanitarna w odróżnieniu od pomocy socjalnej, od tego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To, co jesteśmy w stanie na już zaoferować, Chorować w Wieczyźnie, mamy program asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mamy opiekę wytchnieniową i inne programy, które prowadzimy takie okręgowo, więc to również będzie mogło być tutaj realizowane, czyli wchodzimy jeszcze z pomocą dla osób zagrożonych wykluczeniem, niepełnosprawnych, osób również z pewnymi ograniczeniami.
1: Ale trzeba też przyznać, że Polski Czerwony Krzyż to po prostu przez lata wypracowana marka i zaufanie społeczne.
0: Ja bardzo, bardzo bym chciał, żeby tak było i dążę do tego. To znaczy wiem, że przez nieporządek przy kontenerach, który niekoniecznie był naszą winą, pewien nasz wizerunek został być może nadszarpnięty. Natomiast trzeba pamiętać, że Polski Czerwony Krzyż od początku niepodległej Polski, Polski Czerwony Krzyż jest, był i będzie. Wtedy, kiedy nadchodzą czasy trudne, a obecnie w takich żyjemy, Czerwony Krzyż był, jest i będzie. Wtedy, kiedy trzeba udzielać pomocy bezpośrednio tam, gdzie dzieje się krzywda drugiego człowiekowi, Polski Czerwony Krzyż był, jest i będzie. I z tym takim, z taką myślą właśnie, że ten Czerwony Krzyż to jest taki symbol tego, że zawsze tam się uzyska pomoc. I z tym chciałbym zostawić słuchaczy, żeby przyjść, odwiedzić tą naszą delegaturę w Żywcu. Tam jest naprawdę wspaniała pani Cecylia, która wysłuchuje też opowieści i wysłuchuje historii różnych osób, przez co tworzy wokół siebie fantastyczną siatkę. Więc jeżeli macie państwo możliwość chociażby wygospodarowania godziny swojego czasu z życia, to ja serdecznie zapraszam, bo na pewno wasza godzina będzie dla nas bardzo cenna i bardzo się przyda w delegaturze. Także serdecznie zapraszam do Żywca, do delegatury. Na dniach ją ładnie okleimy, oznaczymy, żeby była widoczna, no i będziemy. No i mam nadzieję, że pani Cecylia i też inni wolontariusze będą nam na bieżąco mówić to, co moglibyśmy zrobić. Jeżeli będziemy mogli, to zrobimy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A do żywieckiej delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża na pewno z mikrofonem zajrzymy i to już niebawem.
2: Paweł Tomiczek, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Żywcu.
1: No i z mikrofonem jesteśmy na żywieckim rynku i tutaj sporo dzieje się, a dzieje się z okazji święta tak naprawdę.
2: Tak, dokładnie. Są to dni Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Tutaj na żywieckim rynku taki happening prozdrowotny, promujący również też Polski Czerwony Krzyż, Kluby Honorowych Dawców Krwi z powiatu żywieckiego. Dużo się dzieje, wielkie święto, fajnie, że ludzie dopisali, dzieciaki, wolontariusze, także serce się raduje na ten widok.
1: No i tradycyjnie to właśnie ci młodzi ludzie, którzy tutaj i w koszulkach wolontariackich, ale też po prostu ci, którzy przyszli oglądać i pytać na tych stoiskach, to jest przyszłość żywieckiego, można powiedzieć, krwiodawstwa.
2: Krwiodawstwa jak najbardziej, natomiast krwiodawstwo krwiodawstwem, bo tutaj oczywiście najważniejsze jest oddawanie krwi, żeby ludzie mieli szansę na wyzdrowienie, natomiast ci młodzi wolontariusze, to czy oni będą oddawać krew, bardzo bym chciał, ale najważniejsze, żeby byli dobrymi ludźmi i pomagali na co dzień w pracy wolontariackiej ludziom, tym, którzy tej pomocy potrzebują.
1: No właśnie, bo honorowe krwiodawstwo i Polski Czerwony Krzyż, to po prostu się klei, to wspólnie daje naprawdę wielką moc, również tutaj w tych działaniach na Żywiecczyźnie.
2: Dokładnie, no krwiodawstwo, ruch honorowego dawstwa krwi jest nieodłącznie związany z Polskim Czerwonym Krzyżem i cieszymy się właśnie, że jesteśmy jedną wielką rodziną, że pomagamy sobie wzajemnie. Tutaj pani Cecylia Ścieżka, która jest, można powiedzieć, takim nieformalnym na razie dyrektorem biura PCK, ona robi kawał dobrej roboty z wolontariuszami. My, ludzie z krwiodawstwa, też włączamy się dla niej do pomocy i służymy jej zawsze takimi środkami, jakie mamy. Tutaj też duża zasługa jest władz miasta, władz powiatu, szczególnie burmistrza Szlagora, wicestarosty Kucharczyka, że wspierają nas, nigdy nam nie odmawiają pomocy, bo wiedzą, że ta pomoc trafia do odpowiednich ludzi, tak?
1: Zarówno PCK, jak i honorowe krwiodawstwo to po prostu jest marka i takie naprawdę spore zaufanie społeczne, bo tych krwiodawców nie brakuje w punkcie poboru czy Alei Piłsudskiego w Żywcu, no choćby w środę tam jest pełno.
2: Jest pełno krwiodawców, to bardzo cieszy, tak jak tutaj pani Rado tu powiedziała, jest to marka sama w sobie, Polski Czerwony Krzyż i honorowe krwiodawstwo. My na tą markę tutaj na ziemi żywieckiej pracowaliśmy od lat 70. Ubiegłego wieku dosyć prężnie. Rozwijaliśmy ten ruch. Potem niektórzy

0: Odeszli już na emeryturę zasłużoną, przyszli młodzi, którzy w sposób taki troszkę inny podeszli do młodszego pokolenia, zachęcając ich do oddania krwi i do pomocy drugiemu człowiekowi. Także cieszę się bardzo, że to wszystko tak się ładnie łączy, ten Polski Czerwony Krzyż i Ruch Honorowego Krzyżactwa.
1: Coś nowego zaczyna się na Żywiecczyźnie, to swego rodzaju też, można powiedzieć, awans.
0: Jak najbardziej, ja po prostu się cieszę, że to, co powiedziałem 6 lat temu, jak reaktywowaliśmy kluby przy Urzędzie Miejskim Żywcu, że moim celem i celem moich ludzi, wtedy jeszcze Celina nie pracowała w biurze PCK, jest wrócenie do korzeni, czyli powołanie oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu, a przy niej Rejonowej Rady HDK. Nie udało nam się do końca, ale małymi krokami w ten deseń idziemy i dzisiaj jest uroczyste otwarcie delegatury Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach w Żywcu, za co jestem bardzo prezesowi oddziału okręgowego wdzięczny, że na gali honorowych dawców krwi, jak powiedział, tak dotrzymał słowa, bo rzadko jest, spotyka się takich ludzi, którzy dotrzymują słowa.
1: Czego życzyć Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi tu, na Żywiecczyźnie, w samym mieście, w Żywcu? No na tym, trzeba powiedzieć, nowym etapie.
0: Czego życzyć, panie redaktor? Tylko i wyłącznie tego, żeby wszyscy wolontariusze, Celina i wszyscy ci, co działają społecznie, byli zdrowi i jak najwięcej sponsorów, żebyśmy mogli pomagać.
2: SK Południe.
3: Żywiecka Biblioteka Samorządowa przeszła pozytywnie procedurę grantową swojego projektu i właśnie rozpoczynamy dynamiczną realizację projektu zatytułowanego Książka Literacki Most Pokoleń. Projekt nasz otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 tysięcy zł, a w jego skład wchodzą spotkania autorskie dla różnych grup czytelniczych, warsztaty, czytanie performatywne, czyli wracamy do formuły czytania na dywanie dla najmłodszych wraz z rodzicami oraz szkolenia zawodowe kadry. Za nami już właśnie pierwsze szkolenie, a najbliższe projektowe wydarzenia to 14 maj, spotkanie z Zofią Stanecką, jedną z najpopularniejszych współczesnych pisarek dla dzieci, autorką bestsellerowej serii o Małej Basi. Serdecznie zapraszamy. I 15 maj, filii numer 2 w Sporyszu, spotkanie i warsztaty z pisarką, redaktorką i wydawcą Katarzyną Bieńkowską. Te warsztaty będą się odbywać pod wspólnym tytułem, będzie ich 3 w ciągu roku, pod wspólnym tytułem z książką Przez wieki Mała Biblioteka Odkrywcy. Z pozaprojektowych działań, których u nas w bibliotece też jest bardzo dużo, zapraszamy serdecznie już 12 maja na godzinę 17 na kolejne z naszych super spotkań autorskich. Tym razem będziemy gościć Kamila Janickiego, znanego historyka, pisarza, publicystę, który opowie o swoich książkach, o pasjach. Skupimy się głównie na jego najnowszym tytule Życie w chłopskiej chacie, o trudach codzienności na dawnej wsi.
2: SK Południe.
4: Ostatnie informacje dotyczące stopy bezrobocia w powiecie żywieckim dają małą nadzieję na stabilizację tej sytuacji. Oczywiście to nie jest sytuacja, która by zadowalała zwłaszcza te osoby zarejestrowane, osoby poszukujące pracy, ale wydaje się, że ta bardzo negatywna tendencja systematycznego wzrostu comiesięcznej stopy bezrobocia została na razie powstrzymana. Obecny poziom stopy bezrobocia na 30 kwietnia to 8%. W liczbach bezwzględnych daje to ogółem 3678 bezrobotnych na terenie Żywiecczyzny. Mam nadzieję, tak jak już podkreślałem, że jest to tendencja już trwała, że ta stopa i ilość osób bezrobotnych nie będzie wzrastać. Mam nadzieję, bazując na tym, że rozpoczął się również okres prac sezonowych, rozpoczęliśmy również w Powiatowym Urzędzie Pracy udzielanie dotacji, staży, prac interwencyjnych. No a co bardzo istotne, a tak naprawdę to najważniejsze, odnotowaliśmy również zwiększoną liczbę wolnych miejsc pracy oraz ofert od przedsiębiorców, od podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu żywieckiego.
5: Witam Państwa ponownie. Dzieci wychowujące się na ulicach dużego miasta, żeby przetrwać, muszą się szybko nauczyć tamtejszego kodeksu, który jest prosty, ale bezlitosny. Wet za wet, oko za oko, ząb za ząb. Bohater naszej dzisiejszej historii żył zgodnie z tą zasadą, mimo że pociągało to za sobą nieustanne zagrożenie dla niego i jego bliskich. Teraz żyje według innej zasady, odkąd jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
6: Jeszcze nie śpi?

0: Kori, szybko do łóżka.
1: Strasznie gorąco, mamo. Mogę spać tu na podłodze?
0: Możesz, ale nie włączaj telewizora, jasne?
1: Nie będę. Ale tu dzisiaj cicho, jak nigdy.
0: Kładź się już.
1: Dobranoc, mamo. Ciekawe, czemu tak cicho.
2: Wow!
3: Co to było? Jakby coś wybuchło.
1: Dawid!
3: Nie ruszaj się stamtąd, Korej! Cholera! Mój samochód! Ktoś podłożył bombę, zabije ich!
2: Kto to zrobił, Dawid?
3: Już ja wiem, kto. Załatwię tych drani. Gdzie moja broń?
4: Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Każdy człowiek potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, a Pacific Garden Mission daje je tym, którym go najbardziej brakuje. Setkom kobiet, mężczyzn i dzieci żyjących na ulicach Chicago. Światło na ganku Old Lighthouse zaprasza ich nieprzerwanie od 1877 roku, wskazując miejsce, w którym mogą znaleźć bezpieczny nocleg, czyste ubranie i pożywny posiłek. Wszystko to zupełnie za darmo. Mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy medycznej i dentystycznej w misyjnym ambulatorium. Ale na tym nie koniec. Różnego rodzaju kursy, poradnictwo, rozmowy z psychologami i duszpasterzami stanowią dla nich szansę, by odzyskać nadzieję i wiarę i zacząć wszystko od początku. Wielu z tych, którzy przychodzą do naszej misji, poznaje przyjaciela na całe życie i może powtórzyć za autorem psalmów: Pan jest schronieniem moim i twierdzą obronną przed wrogiem. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2535 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
0: Myślisz, że to Justin wysadził twoje auto?
5: Tak to. Tylko on, mamo. Wściekł się z powodu tej kradzionej bryki.
1: Jakiej kradzionej bryki?
0: Jedz śniadanie, Cory.
5: A przewiózł mnie takim wypasionym wózkiem, nie miałem pojęcia, że był kradziony. Więc jak mnie potem gliny pytały o ten wózek, powiedziałem, że to jego. I teraz on się wścieka, że go niby wsypałem.
1: Ale jak to? Przecież nie wiedziałeś.
5: Nieważne. Nie wolno donosić na kumpli.
1: Ani nawet na wrogów.
5: Zgadza się. Z glinami nie wolno się zadawać. Wszystko załatwia się między sobą.
1: I dlatego załatwisz Justina za to, że wysadził ci samochód.
5: Jasne.
4: Niewielu z nas żyje w środowisku, w którym obowiązuje zasada wendetty, jak to miało miejsce w przypadku naszego bohatera. Miał 10 lat, kiedy wysadzono samochód jego brata i wtedy to otrzymał pierwszą lekcję kodeksu ulicy, zgodnie z którym przeżywają tylko najsilniejsi. Życie go nie oszczędzało, a dziś chce nam o tym opowiedzieć, żeby pokazać, jak naprawdę być silnym. Prawdziwa historia Coreya Busha już teraz w Wyzwolonym.
6: Mam 4 starszych braci i starszą siostrę, więc w rodzinie zawsze byłem tym małym. Mieszkaliśmy w Chicago, gdzie mama i tata ciężko pracowali, żeby nas utrzymać. Mama była nauczycielką, a ojciec szefem agencji ochrony. Pewnie dość długo byłem mamin synkiem, ale bracia bardzo się starali, żebym takim nie pozostał. Ale tak naprawdę poznałem życie, kiedy poszedłem do szkoły i spotkałem Riley'a. Był ogromny.
7: Jak się nazywasz, gnojku?
1: Corey Bush.
7: No, to już do kibla, wszyscy trzej, ale ruchy, ruchy. Szybko, zanim się skończy przerwa, no. Na kolana, prawa ręka na piersi, a teraz powtarzaj za mną.
6: Po tym rytuale staliśmy się członkami jego gangu i musieliśmy wnosić opłaty na rzecz szczęśliwej fundacji Riley'a. Nigdy wcześniej nie podkradałem mamie pieniędzy, ale teraz gotów byłem zrobić wszystko, byleby tylko dał mi spokój. Strach przed Riley'em tak mnie paraliżował, że czasami w ogóle nie byłem w stanie myśleć.
0: Nie wiesz, ile jest 2 dodać 2? Co się z tobą dzieje, Cory?
1: Nie mogę się skupić, mamo.
0: Coś cię gnębi, synku?
1: No Riley... Zmusił mnie, żebym wstąpił do jego gangu i co tydzień muszę mu płacić. A jak nie, to mnie pobije.
0: Aha. I dlatego giną mi pieniądze z portmonetki.
1: No, musiałem, mamo.
0: Musisz mu się postawić, Cori. Inaczej nigdy nie da ci spokoju.
1: Mamo, ty wiesz, jaki on jest potężny? Wszyscy się go boją.
0: Poproszę Briana, żeby poszedł do szkoły i porozmawiał z twoim nauczycielem.
1: Nie, to nic nie da. Szkoda, że nie jestem większy, ale bym mu pokazał.
6: Pierwszy raz odważyłem się postawić Riley'owi, kiedy byłem w czwartej klasie. Oberwałem, ale koledzy zaczęli mnie szanować, co bardzo mi się spodobało. Któregoś dnia Riley pastwił się nad moim najlepszym przyjacielem i paru przybiegło po mnie. Mój kolega płacząc z bólu zwijał się na ziemi, ale jak tylko zobaczył, że zamachnąłem się na Riley'a, zrobił to samo. A potem wszyscy rzucili się na niego. W ten sposób skończyła się wszechwładza Riley'a. Czułem się bardzo dumny, kiedy później opowiadałem o tym w domu.
5: I bardzo dobrze, w końcu mu dołożyłeś.
0: Cori, nie tak cię uczyłam.
1: A potem Riley gdzieś pobiegł i po 15 minutach wrócił z zielonym kijem od miotły.
5: Z kijem od miotły?
1: No tak! Wymachiwał nim i gonił nas aż pod gabinet dyrektora.
5: No szkoda, że tego nie widziałem.
1: Wiałem tak, że aż pogubiłem buty, a później bałem się po nie wrócić.
0: No, to myślę, że Riley da ci teraz spokój.
6: Nigdy nie zapomnę tego uczucia, kiedy koledzy naprawdę mnie potrzebowali i patrzyli na mnie, licząc na moją pomoc. Tak samo jak ja na mojego brata. David był moim idolem. Chciałem być dokładnie taki jak on. I jeszcze zanim skończyłem ósmą klasę, byłem na dobrej drodze, by takim się stać.
5: Cześć, Cori. Popatrz, co ci przyniosłem.
7: O, złoty łańcuch, super. Dzięki, Dave.
5: Pomożesz mi to przeliczyć?
7: O, rany. To jakieś $1000.
5: Ciii, bo jeszcze tata usłyszy, a wiesz, jaki on jest.
7: Nie, to jasne.
5: Najpierw je posegregujemy. Dziesiątki, dwudziestki, pięćdziesiątki i setki.
7: Dave, a wiesz, wczoraj pierwszy raz paliłem trawkę.
5: Coś ty. No nieźle, ale... Lepiej bądź mądry, nie śpiesz się z tym.
8: Co tu się dzieje?
5: Nic, tato.
8: Nic? Te brudne pieniądze z narkotyków to jest nic? Ile razy mam ci powtarzać, że nie chcę tego widzieć w moim domu i nie życzę sobie, żebyś w to wciągał Cori'a. Wystarczy, że ty marnujesz sobie życie.
5: A co ja takiego robię?
8: Nie pyskuj mi tu! Przynosisz wstyd całej rodzinie. Cori... Trzymaj się od niego z daleka, słyszysz? Bo skończysz tak samo jak on.
6: Oczywiście nie posłuchałem. A kiedy poszedłem do liceum, prowadziłem podwójne życie. W szkole i w domu byłem grzecznym chłopcem, który szanował rodziców i nauczycieli. Chodziłem nawet z mamą do kościoła. A na ulicy byłem twardym i przebiegłym handlarzem marihuany. Chłodnym i opanowanym. I wtedy, pod koniec pierwszej klasy, na naszą rodzinę spadła straszna tragedia. Mój brat, Brian, został zastrzelony.
1: Cori! Cori, obudź się, synu!
7: Mama, co się dzieje? Coś mi się śniło.
1: Brian jest w szpitalu.
8: Został postrzelony. Źle z nim, Cori.
1: O Boże, nie!
8: Ubieraj się, Cori. Musimy jechać.
1: Cori, pojedziesz z Ellen. My z tatą już wychodzimy.
6: Ellen była dziewczyną Briana, to ona przyniosła tę wiadomość. Mój brat został postrzelony w bójce, kiedy stanął w obronie przyjaciela. Tej nocy, kiedy umierał, jedyny raz w życiu widziałem ojca płaczącego. Od tamtej chwili czułem, że muszę go zastąpić. Ćpałem, żeby zagłuszyć ból po jego śmierci i jeszcze wytrwalej pracowałem nad moim wizerunkiem twardziela. W szkole często się biłem, za co zawieszano mnie w prawach ucznia. Wtedy całymi dniami włóczyłem się po mieście z moim najlepszym kumplem Richardem.
9: Cześć, Cori. Nie idziesz do budy?
6: Dyrektor znowu mnie wyrzucił. Na 3 dni za tę wczorajszą akcję.
9: Nie, jeden dużo by dał, żeby mieć tyle wolnego. A co na to Felis?
6: Nic, pokłóciliśmy się.
9: Znowu?
6: No, z nią chyba coś jest nie tak. Jest strasznie humorzasta.
9: Kobiety w ciąży podobno tak mają.
6: No, nikogo nie słucha. Nawet nauczycieli. Dyrektor wziął nas do gabinetu i próbował z nią rozmawiać. Pytał, dlaczego chcesz z nim zerwać, skoro oczekujesz dziecka? Ale jej nie zależy. No,
9: kobiety nie zrozumiesz. No.
6: Ale kocham ją i chciałbym, żebyśmy byli razem.
9: Będziecie, stary, nic się nie martw. No to teraz zapalmy sobie. Mm-hmm.
6: Richard i ja byliśmy nierozłączni. My dwaj przeciw całemu światu. Jeden dałby sobie obciąć rękę za drugiego i nikt nie odważył się powiedzieć

0: dziecko.
1: Nie dzisiaj.
0: A dlaczego? Nie widziałem jej w tym tygodniu.
1: Dlatego, że jestem zajęta.
0: Wczoraj mówiłaś to samo. Spotykasz się z kimś?
1: A to nie twoja sprawa, Cory.
0: O co chodzi? Myślałem, że próbujemy się jakoś dogadać.
1: Zmieniłam zdanie.
0: Daj spokój, Felis. Nie rób mi tego.
1: Cory, zrozum. Między nami wszystko skończone.
0: Nie wierzę. Nie możesz mi tego zrobić, rozumiesz? Nie możesz.
2: Wrzeszczałem tak, że mama weszła i zaczęła mnie uspokajać. Aż w końcu zasnąłem. Kiedy kilka godzin później zadzwonił telefon, byłem tak zaspany, że ledwie zdołałem odebrać. Dzwonił wujek Richarda, żeby mi powiedzieć, że mój najlepszy przyjaciel zginął od strzału w głowę. Po śmierci Richarda nic już nie było takie samo.
0: Wszyscy macie giwery?
3: Tak, ja, pewnie.
0: Jak tylko się dowiem, kto to zrobił, zabiję. Nieważne, kto to był. Richard zrobiłby dla nas to samo.
3: Tak jest.
0: Słuchajcie, musimy uważać, żeby nas nie zaskoczyli od tyłu. Ci, co zabili Richarda, będą chcieli dopaść i nas.
3: Dobra, tak, dobra.
0: Każdy, rozumiecie? Każdy z nas może być następny.
4: Tak.
0: Słuchajcie, gdybym zginął, nie ma co po mnie płakać, bo miałem dobre życie. Pod warunkiem, że tego, co zabił Richarda, zabiorę ze sobą.

0: O vaso aí, pau! Rodo, e os puticabelos?
1: Pewnej nocy, po strzelaninie z konkurencyjnym gangiem, musiałem uciekać do domu na przełaj, przeskakując płoty. Byłem wykończony. Kiedy leżąc już w łóżku, uświadomiłem sobie, że ledwo uszedłem z życiem, zacząłem wołać do Boga. Błaga mnie, pozwól, żebym zginął w taki sposób. Następnego wieczoru, kiedy zobaczyłem Biblię na łóżku, pomyślałem, że może powinienem ją poczytać, ale nie zrobiłem tego. W najbliższą niedzielę razem z kolegami poszliśmy do kościoła, ale tylko po to, żeby kpić i dowcipkować. W następnym tygodniu znowu wyrzucono mnie ze szkoły na 3 dni. Udawałem, że mi nie zależy, ale czułem się fatalnie.
2: Co jest, no, co?
3: Ciszej, bo obudzicie mamę. Macie coś?
4: Na nikogośmy nie trafili, Cory.
3: Nie, to ja was wysyłam, żebyście skołowali trochę kasy, a wy wracacie z pustymi rękami?
4: Mówię ci, że jakby wszystkich wymiotło, no żywego ducha na ulicy.
2: Tak, no tak.
3: Co za tydzień, nic tam nie wychodzi, co?
4: A może Wojt odpaliłby nam trochę kasy?
3: Co ty, no szefowie gangów nie mogą się dowiedzieć, że jesteśmy spłukani. Pomyślą, że jesteśmy do niczego.
4: Prawda, masz rację.
3: Gdybyśmy zrobili jeden większy skok, moglibyśmy kupić prochy i wszystko, czego nam trzeba.
4: Co masz na myśli, Cory? No?
3: Zbierajcie się, idziemy.
1: Wyszliśmy, żeby zdobyć jakieś jedzenie i wylądowaliśmy w sklepie z alkoholem, gdzie wpadliśmy na kilku gości, których trochę znałem. Pogadaliśmy krótko, a kiedy wyszli, nagle mnie olśniło. Jeden z nich był tym, który zabił Richarda.
3: To był ten facet, który zastrzelił Richarda.
5: Też tak pomyślałem.
3: Ludzie mi mówili, że go znam, ale nie wierzyłem. Teraz jestem pewien.
5: To by się zgadzało. Niedawno wyszedł za kaucją za morderstwo drugiego stopnia.
3: Wszystko inne też pasuje.
5: Patrz, zaczynają mu puszczać nerwy, Cory. Idą do wozu.
3: Załatwię go!
1: Wystrzelałem cały magazynek, a potem w panice zacząłem uciekać do domu. Z każdym krokiem i z każdą sekundą coraz bardziej żałowałem tego, co zrobiłem. Kiedy w domu czekałem na kumpli, myślałem już tylko o tym, jakim byłem głupcem.
4: No i dopadłeś go, załatwiłeś ich obu.
3: Ten drugi jest chyba tylko ranny.
4: Nieważne, masz od nas alibi. Powiemy, że wcale cię tam nie było. Jeśli nawet przeżyje, będzie tylko jego słowo przeciwko naszym.
3: No. Tak. Nie było tam nikogo, kto mógłby mnie rozpoznać.
4: Daj nam gnata, pozbędziemy się go. Ciuchy też.
3: Jasne.
4: No to zajarajmy i odprężmy się. W końcu zemściłeś się za Richarda.
3: To wszystko poszło tak szybko.
4: No, kompletnie się tego nie spodziewali.
3: Pomyślałem, że gdybym ja go teraz nie załatwił, za chwilę on załatwiłby mnie.
4: A mnie chodziło tylko po głowie, odbiło.

0: domu. Jak nic, pójdzie siedzieć.
1: Co? Co znaczy pójdzie siedzieć, co? Spadajcie stąd wszyscy, dobra, zanim dobra, was dobra, też dobra, rozwalę. Zrozumiano?
2: Dobra.
3: Leżałem na łóżku i przeklinałem samego siebie. Jak mogłem być taki głupi? Musiałby zdarzyć się cud, żebym nie poszedł siedzieć. Próbowałem się modlić i prosić o przebaczenie, ale nie mogłem się uspokoić. Policja przyjechała tuż przed północą, ale nie oskarżyli mnie o morderstwo, tylko o podwójny napad z bronią w ręku. Ulżyło mi.
4: Kory, o co tu chodzi?
3: Nie wiem, tato, ale obawiam się, że będę musiał z nimi iść, żeby odpowiedzieć na kilka pytań.
4: Zrobiłeś coś, o czym powinien wiedzieć?
3: Nie, nie. Mówią, że wieczorem postrzelano dwóch mężczyzn. Podobno jestem w to zamieszany. Ale ja nie mam z tym nic wspólnego.
4: Na pewno?
3: Tak, tato, na pewno. Byłem w domu z kolegami. Widziałeś nas, zanim poszedłeś do pracy. Oni za mnie zaświadczą. Kiedy zostałem wskazany podczas rozpoznania, obiecałem Bogu, że jeśli mnie z tego wyciągnie, otworzę nową kartę w moim życiu. Podczas pierwszej rozprawy sędzia ustalił kaucję na 30 tysięcy. Wiedziałem, że taką sumę jestem w stanie zdobyć. Kiedy więc wróciłem do celi, odtańczyłem dziki taniec radości, kompletnie zapominając o obietnicy, jaką złożyłem Bogu. I jeszcze w trakcie tańca zostałem wezwany z powrotem do sądu, gdzie usłyszałem, że kaucja została podniesiona do 90 tysięcy. Byłem zdruzgotany. To była suma absolutnie poza moim zasięgiem. Ale kiedy odwieziono mnie do aresztu, od pierwszej chwili zgrywałem twardego drania. Wiedziałem, że przed tymi wszystkimi starymi wygami więziennymi nie wolno mi okazać słabości. Pękłem dopiero, kiedy przyszła moja kolej, żeby porozmawiać przez telefon. I usłyszałem w słuchawce głos mojego ojca.
5: Halo?
3: Tata?
5: Kory? Co się dzieje?
3: Nie wypuszczą mnie, tato. Ustalili kaucję na 90 tysięcy dolarów. Nie ma szans, żebym tyle zdobył.
5: Gdzie jesteś?
3: W areszcie Cook County.
5: O co w tym wszystkim chodzi, synu? Mówiłeś, że jesteś niewinny.
3: Ktoś mnie rozpoznał na zdjęciu.
5: Rozpoznał? Że niby co?
3: Dwóch gości zostało postrzelonych we wtorek wieczorem. Jeden z nich to ten, który zabił Richarda.
5: Dzięki Bogu, że żyją.
3: Znasz kogoś, od kogo można by pożyczyć pieniędzy? Chociaż w rozmowie z ojcem się rozkleiłem, w więzieniu zachowywałem się jak największy twardziel, aż do chwili, kiedy pewien gangster odciągnął mnie na bok i kazał przeprosić funkcjonariusza, któremu rzekomo nie okazałem szacunku. Wszystko się we mnie gotowało, ale przeprosiłem. Inny więzień dał mi książkę o piekle, która mnie przeraziła, ale też przypomniała mi o Biblii mamy, którą zacząłem czytać. Co powinienem był zrobić dawno temu? Dni strasznie się ciągnęły, więc zacząłem też chodzić na nabożeństwa do kaplicy. Pewien więzień, nazywany pastorem, zobaczył, jak czytam Biblię i zainteresował się mną.
6: Widziałem, że czytasz Biblię.
3: Tak, nie mam tu nic innego do roboty.
6: A rozumiesz, co czytasz?
3: Nie bardzo.
6: Biblia to historia człowieka, który znalazł się po drugiej stronie Bożego planu. Widzisz, Bóg stworzył nas na swój obraz. Mogliśmy cieszyć się nim i jego obecnością. Ale Adam i Ewa zbuntowali się przeciwko Bogu i wszystko zaprzepaścili.
3: To znaczy, że od samego początku było jakieś kretyńskie prawo, które lubiliśmy łamać.
6: Można tak powiedzieć. Bóg pod karą śmierci zabronił Adamowi jeść owoce z drzewa poznania dobrego i złego.
3: No, ale Adam jednak to zrobił, tak? Skąd ja to znam?
6: Wąż, który tak naprawdę był szatanem, skusił Ewę. Powiedział jej, że jeśli zje owoc, wcale nie umrze, tylko stanie się taka jak Bóg. Dała się skusić i odtąd jest jak jest. Ale lekcja z tego jest taka. Istnieją tylko dwie możliwości. Będziesz posłuszny Bogu i będziesz żył, albo posłuchasz szatana i umrzesz.
3: Czyli mówisz, że wąż potrafi ukąsić?
6: Oj, potrafi. Musisz się jeszcze dużo nauczyć, Cory.
3: Kazania zaczęły mnie poruszać. Dwa czy trzy tygodnie później w trakcie nabożeństwa poczułem, jakby wszystkie moje życiowe niepowodzenia tworzyły pętlę zaciskającą się tak, że prawie nie mogłem oddychać. Tego dnia był u nas starszy wiejski pastor, który grał na gitarze i śpiewał o Jezusie. O tym, jak On umarł na krzyżu za nasze grzechy. Powiedział: cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkody by poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Jego słowa przeszyły moje serce i zacząłem się modlić, prosząc Chrystusa o zbawienie. Przepraszałem Go, że odrzucałem Boga, kiedy On wcześniej próbował zawrócić mnie ze złej drogi.
2: Wyglądasz, jakbyś właśnie wychodził za kaucją, Cory.
3: Jest dużo lepiej, pastorze. Jestem zbawiony.
2: Chwała Bogu. To wspaniale.
3: Tak. Sam nie mogę w to uwierzyć. Czuję się niesamowicie, jakby ktoś zdjął ze mnie ze 100 kilo.
2: Tyle ważyły twoje grzechy, bracie. A Bóg cię od nich uwolnił.
3: Co mam teraz robić?
2: Czytaj Biblię. Słowo Boże będzie cię zmieniać. Bo nie możesz żyć dla Jezusa, pozostając takim, jakim jesteś.
3: Powiedziałeś, że Adam i Ewa ściągnęli przekleństwo na całą ludzkość.
2: Zgadza się. I to przekleństwo oddzieliło nas od Boga. Ale Jezus je usunął. On przyniósł nam ułaskawienie.
3: Wow. Nic dziwnego, że nazywają cię pastor. Ty naprawdę to wszystko rozumiesz.
2: Każdy, kto narodził się na nowo, może zrozumieć Słowo Boże. Ale trzeba się na nowo narodzić. Bez tego nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego.
3: Tylko jedno mnie martwi. Co ja powiem kumplom z mojego gangu?
2: Módl się o to, Cory. Musisz się nauczyć modlić o wszystko.
3: Ale z początku niewiele się we mnie zmieniło. Przełomowe okazało się pewne spotkanie z mamą, podczas którego zauważyłem, jak bardzo jest wyczerpana.

0: Wszystko w porządku, Cory?
1: Tak, mamo, ale ty wyglądasz na bardzo zmęczoną.
0: Bo jestem zmęczona.
1: Nie musisz przyjeżdżać tu co tydzień.
0: Muszę. Muszę mieć pewność, że u ciebie wszystko w porządku.
1: Jest okej. Naprawdę nie masz się czym przejmować.
0: Nadal chodzisz na nabożeństwa?
1: Tak, tak. I trzymam się z daleka od tych z gangu. Powiedziałem im, że z tym kończę, bo się nawróciłem. I jakoś to przełknęli.
0: To dobrze, Cory. Może zostawią cię teraz w spokoju.
1: Mamo, jest strasznie mi przykro, że cię na to wszystko naraziłem. Przychodzisz tu tak często, że to tak jakbyś ze mną siedziała.
0: Strasznie mnie boli, że tu jesteś. Nie będę ukrywała, że nie. Ale jakoś sobie poradzę.
1: Ja nie zdawałem sobie sprawy, że konsekwencje grzechu nigdy nie ograniczają się tylko do jednej osoby, że dotykają też wszystkich dookoła. Ale już to rozumiem. I przepraszam cię, mamo.
2: Uświadomienie sobie, jak wielką krzywdę wyrządziłem mamie, wstrząsnęło mną i sprawiło, że Ewangelia do końca mnie przełamała. Po powrocie do celi rozpłakałem się z żalu nad tym, ile bólu jej zadałem. Wszystko dlatego, że chciałem pomścić śmierć przyjaciela. Płakałem też z powodu tego, co Chrystus dla mnie uczynił. Postanowiłem, że się zmienię, że od tej chwili będę żył inaczej, niezależnie od tego, czy wyjdę z więzienia, czy nie. Zapisałem się do szkoły, żeby zrobić maturę. Poszedłem też na kurs biblijny. Ponad rok czekałem na rozprawę, a kiedy jej termin się zbliżył, pojawił się pewien problem, o którym rozmawiałem z ojcem podczas odwiedzin.
3: Do rozprawy już niecały miesiąc. Jesteś gotowy?
1: No właśnie, muszę z tobą o tym porozmawiać.
3: No?
1: Nie chcę składać zeznań.
3: Nie rozumiem. Jak to sobie wyobrażasz? Jak chcesz się bronić?
1: No, chodzi o to, że musiałbym kłamać. A tego nie mogę zrobić.
3: No, twoi przyjaciele będą świadczyć za tobą.
1: Wiem, ale nie chcę, żeby to robili. Bogu by się to nie spodobało.
3: Chcesz resztę życia spędzić w więzieniu?
1: Nie.
3: No w takim razie broń się. To jest twoje słowo przeciwko ich słowu, Cory. A ci faceci nie wyglądają na skautów.
1: Tak, wiem. Ciągle słyszę, że powinienem zrobić wszystko, byle się stąd wydostać.
3: No właśnie.
1: Tato, tylko że ja chcę teraz żyć tak, żeby podobać się Bogu.
2: Tuż przed rozprawą pewien wierzący człowiek przeczytał mi wiersz z Ewangelii Mateusza, który pomógł mi podjąć decyzję. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Przyznałem się do winy i zostałem skazany na 9 lat więzienia. Odsiedziałem ten czas ze spokojem ducha i za kratkami skończyłem studia. W czerwcu 1995 roku zostałem zwolniony z więzienia i przeniesiony do chrześcijańskiego ośrodka resocjalizacyjnego. To było wspaniałe, być wolnym i móc w każdej chwili zobaczyć się z rodzicami czy do nich zadzwonić.
0: Masz już pracę?
1: Tak, mamo, w wydawnictwie chrześcijańskim. Bóg jest taki dobry.
0: To prawda.
1: Chodzę tu na studium biblijne, a w przyszłym roku wybieram się do koledżu biblijnego.
0: Jestem z ciebie dumna, Cory.
1: Wszystko zawdzięczam Jezusowi, mamo. Wiesz o tym. I wam, tobie i tacie, byliście dla mnie takim wsparciem.
0: Nie masz pojęcia, jak się cieszę, że jesteś już wolny.
1: A teraz moja kolej, żeby pomóc innym. Z tego wszystkiego, co przeżyłem, musi być jakiś pożytek.
2: Wiosną 1999 roku ukończyłem koledż biblijny i w przyszłości zamierzam kontynuować studia. Zaręczyłem się ze wspaniałą kobietą, którą poznałem w pracy i powoli buduję moje relacje z córką. Podobnie jak apostoł Paweł, chciałbym dobrze przeżyć moje życie z pożytkiem dla chwały Bożej. Cokolwiek On dla mnie przygotował.

zmienić życie. Jezus przyszedł, by dać nam życie i to życie w obfitości. Przyjacielu, jeśli chcesz przyjąć Go teraz, wystarczy, że poprosisz, by Cię zbawił. Gdziekolwiek jesteś, własnymi słowami podziękuj Mu, że umarł za Ciebie na krzyżu i zaproś Go do swojego serca i życia. A jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu tej życiowej decyzji, skontaktuj się z nami. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312-922-1462. W programie numer 2535 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Corey'a Busha. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific

Ewangelii Jana, rozdział 6, wiersz 47, Jezus mówi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. A historia Korea pokazuje, jak głęboko wiara w Chrystusa może zmienić.

0: Jedynka Południa News.
1: Ola Grochowska, witajcie. W dzisiejszym magazynie powiemy Wam m.in. o alarmie Fundacji DKMS, bo każdego roku z bazy dawców szpiku znika 15 tysięcy osób. Będzie też słów kilka o osobach, które nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Na koniec ostrzeżenie o tym, że z roku na rok rośnie liczba osób, które zażywają różne substancje psychoaktywne.
0: SK Południe.
1: Zaczynamy od tego, że jego twarzoczaszka przypominała puzzle. Niezwykła i najbardziej skomplikowana operacja z zakresu traumatologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Nazywam się Bogusława Orzechowska-Wylęgała. Jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym i pracuję w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.
3: To na początek, Pani Docent. Zapytam, jak czuje się pacjent. Za chwilę powiemy, co się wydarzyło i w czym mu pomogliście, ale zapytam, jak się czuje?
2: Pacjent przechodzi teraz okres rehabilitacji, czuje się coraz lepiej, goi się bardzo ładnie, myślę, że wszystko będzie dobrze, ale jeszcze długa droga przed nim.
3: No właśnie, mówimy o 17-letnim chłopaku, który w Bielsku Białej uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Proszę powiedzieć, co dokładnie się wydarzyło?
2: Pacjent jechał na rowerze bez kasku, rower był nieoświetlony, było jakiś ciemny, nieoświetlony wiadukt, z którego spadł z roweru i z tego wiaduktu z wysokości ponad 4 metrów do rzeki. Niski poziom bardzo wody i była wyścielona kamieniami. Także spadł na twarz najprawdopodobniej, bo doznał bardzo skomplikowanego urazu polegającego na wieloodłamowym złamaniu kości twarzoczaszki. Praktycznie wszystkie kości twarzoczaszki były złamane.
3: Czy w swojej praktyce lekarskiej widziała Pani już podobny wypadek?
2: Nie, takiego urazu o takim zasięgu nie widziałam jeszcze. To pierwszy raz się spotkałam, żeby obydwie strony twarzy były jednocześnie złamane, bo często jest tak, że jedna strona jest prawa bądź lewa, a u tego chłopca były połamane wszystkie kości po obu stronach.
3: Czy śmiało można powiedzieć, że trzeba było złożyć tę twarz jak puzzle?
2: Tak, myślę, że śmiało można powiedzieć, bo były pewne problemy, były duże przemieszczenia kości, zwłaszcza nos, który został przemieszczony w głąb, mówimy wtedy z takim zgnieceniem odłamów do wnętrza, w stronę podstawy czaszki i szczęka również, także tutaj były problemy, no oczodoły złamane, więc kość czołowa też bardzo mocno połamana, z zatokami czołowymi i tak dalej, także tutaj oprócz tego oczywiście żuchwa, także wszystkie piętra twarzy były połamane po obu stronach.
3: Czyli przed Wami bardzo trudne zadanie. Co musieliście zrobić? Rozumiem, że zanim doszło do operacji, trzeba było ustabilizować funkcje życiowe tego pacjenta.
2: Tak, pacjent trafił do oddziału intensywnej opieki medycznej w naszym szpitalu, gdzie personel zajął się tym pacjentem.

0: pacjentem. Najpierw trzeba było wyrównać parametry życiowe, bo on bardzo krwawił, więc trzeba było krwawienie ograniczyć, trzeba było ograniczyć obrzęk mózgu, który również wystąpił, czyli obrażenia wewnątrzczaszkowe oczywiście towarzyszyły temu rozległemu urazowi. Oprócz tego ma złamaną miednicę, także tutaj wielozespołowy personel jest zaangażowany w dalszym ciągu, bo dalej pacjent wrócił na ten oddział intensywnej opieki medycznej po naszym zabiegu. Także tutaj wiele osób jest zaangażowanych w leczenie. Po wyrównaniu tych parametrów życiowych dopiero pacjent został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadziliśmy w zespole i z powrotem wrócił na OIOM, tak jak powiedziałam.
1: To proszę powiedzieć, trafił w Pani ręce, w ręce Pani zespołu. O jakim zespole tutaj mówimy specjalistów i co trzeba było wykonać?
0: Pracuję w zespole świetnych chirurgów szczękowo-twarzowych. To są osoby nie tylko bardzo dobrze doskonali operatorzy, ale również zespół posiada duże więzi przyjaźni, wzajemnej pomocy, co jest niezwykle ważne w przypadku pracy właśnie takiej zespołowej. Są to chirurdzy szczękowo-twarzowi, specjaliści, z którymi tutaj razem pracujemy.
1: Jak długo trwała operacja i jak to wyglądało? To znaczy, żeby twarz, żeby ona mogła być odpowiednio poskładana, to co trzeba było wykonać po kolei?
0: Operacja trwała 9 godzin, także bardzo długo. No najpierw oczywiście musimy kolejno, może nie będę takich

0: ortopedia. Mówimy o ortopedii, ponieważ traumatologia jest działem ortopedii. Zasadą, taką złotą zasadą, jest jak najszybsze nastawienie i unieruchomienie odłamów kostnych. Czyli wykonuje się po prostu repozycję tych odłamów i następnie się je unieruchamia. Robimy to przy pomocy płytek zminiaturyzowanych i płytek mini płytek tytanowych, które mocujemy tytanowymi śrubami do kości. A oprócz tego u dzieci, pacjentów młodocianych, można stosować płytki resorbowalne z kwasu polimlekowego, które mocuje się specjalnymi pinami, które też są z kwasu polimlekowego, przy użyciu specjalnego urządzenia, które się nazywa Sonic Weld. Ultradźwiękowe urządzenie.
1: A proszę powiedzieć, pani docent, ile śrub trzeba było wykorzystać do tej skomplikowanej operacji?
0: W sumie założyliśmy kilkanaście płytek i 56 śrub.
1: I teraz, jak rozumiem, czekacie na to, kiedy to wszystko, co się zrośnie, potem będzie można wyjąć te śruby? Jak to będzie wyglądało z czasem?
0: Czekamy oczywiście teraz na wzrost odłamów. U pacjentów młodocianych trwa to mniej więcej 3 miesiące. Potem będziemy dalej planować. Płytki i śruby tytanowe u pacjentów dorosłych nie wymagają bezwzględnego usuwania. One mogą pozostać w organizmie do końca życia, ponieważ tytan jest materiałem biokompatybilnym, natomiast te płytki resorbowalne się resorbują do pół roku mniej więcej i te piny również. I tutaj będziemy rozważać u tego pacjenta, ponieważ jest to pacjent, który ma ponad 17 lat, czyli praktycznie już jest dorosłym pacjentem, czy będzie konieczność bezwzględna usuwania tych wszystkich płytek. Myślę, że niekoniecznie.
1: A proszę powiedzieć, bo przy tego typu bardzo poważnych wypadkach, urazach, jak tu mamy do czynienia z twarzą, to zazwyczaj nastolatek, no to młoda osoba, rodzice zastanawiają się, czy on będzie do siebie podobny, jak wyglądał przed tym tragicznym wydarzeniem.
0: Tak, myślę, że tutaj jedyny problem, który będzie, to jest problem nosa u tego pacjenta, który po prostu spadł na ten nos generalnie, ponieważ jest to najbardziej do przodu wysunięta część w twarzy. Także nos, jak już mówiłam, został wgłobiony wewnątrz i tutaj być może trzeba będzie zabiegi jeszcze rekonstrukcyjne zrobić, takie plastyczne, już z chirurgii plastycznej nosa, z zakresu takiego.
1: Proszę powiedzieć, pani docent, ja wiem, że wy nie lubicie tego określenia cud medyczny, ale w kontekście tego, co się wydarzyło, to można mówić o cudzie?
0: Ja myślę, że nie, dlatego że cud to jest jakieś nadprzyrodzone zdarzenie, natomiast tutaj ten zabieg i to leczenie, myślę, że było w granicach możliwości ludzkich.
1: Proszę powiedzieć, mówimy o traumatologii, mówimy o państwa dziale, można powiedzieć, medycyny. Czym wy konkretnie się zajmujecie i kto do was najczęściej trafia, albo kto powinien u was szukać pomocy?
0: Chirurgia szczękowo-twarzowa składa się z takich czterech głównych działów. Pierwszym działem to jest właśnie traumatologia. My głównie się na tym opieramy, ponieważ jest tutaj centrum urazowe dziecięce w tym szpitalu, gdzie trafiają dzieci właśnie z najcięższymi urazami. To jest pierwszy dział i jest tej bardzo wiele, ponieważ już praktycznie od pierwszych miesięcy życia mamy pacjentów, którzy zaczynają chodzić i po prostu ulegają tym pierwszym urazom poprzez cały okres właśnie dzieciństwa i dojrzewania do 18 roku życia leczymy takich pacjentów. Drugim działem są stany zapalne, czyli wszelkie stany zapalne w obrębie twarzoczaszki. Również tym się zajmujemy. Te stany zapalne mogą być pochodzenia zębowego, ale nie tylko, bo niezębopochodnymi też się zajmujemy. Następnym działem są wady wrodzone i wady nabyte, takie w obrębie twarzoczaszki, które też leczymy. I jeszcze jeden dział, ostatni, nowotwory oczywiście. Również zajmujemy się nowotworami, które u dzieci też się zdarzają. Są to głównie nowotwory łagodne, ale złośliwe też zdarzają się i to też tym się zajmujemy.
1: My rozmawiamy w maju, przed nami wakacje. Czy wy obserwujecie, że wakacje to jest taki najtrudniejszy czas dla was, dla traumatologów, a chirurgów twarzoczaszki i tak dalej?
0: Tak, zaczyna się w zasadzie już od wiosny, kiedy robi się ciepło i dzieci wychodzą na rowery, na hulajnogi, trampoliny. Z tymi urazami mamy bardzo często do czynienia. Generalnie również huśtawki i tak dalej.

0: Ale i także tutaj ja uczulam, żeby dzieci miały kaski. Na rowerach, na hulajnogach też powinny jeździć w kaskach, ponieważ jednak kask chroni kości twarzoczaszki. Przynajmniej te urazy nie są wtedy tak rozległe jak bez kasku, w przypadku, kiedy dziecko jest bez kasku. Oczywiście rozwaga rodziców, którzy nieraz bardzo niefrasobliwie podchodzą do sprawy i po prostu, no u nastolatków jest to już jak gdyby te nastolatki się wymykają spod kontroli i też jest duża niefrasobliwość.
1: Czyli jednym słowem rodzice myślą, są wakacje, niech się wyżyje.
0: Tak, myślę, że tak to mniej więcej wygląda. Także tych urazów mamy zdecydowanie więcej latem, od wiosny w zasadzie do jesieni, aniżeli zimą.
1: A te najczęstsze urazy to?
0: To zależy od wieku. Zależy od wieku i stopnia rozwoju dziecka. U tych najmłodszych są to zwykle urazy zębów i wyrostków zębodołowych w uzębieniu, w obrębie uzębienia mlecznego. Natomiast u starszych dzieci już z uzębieniem stałym są to właśnie już złamania kości. Obserwujemy urazy zębów oczywiście też, ale tutaj złamania kości. Tu mamy do czynienia często ze złamaniami oczodołów, ponieważ dziecko jadąc na rowerze czy na hulajnodze może nabić się okolicą oczodołu na kierownicę i takie urazy są bardzo trudne również do leczenia, ale no, zdarzają się i spotykamy je.
1: Czyli reasumując, nie odbieramy nikomu dzieciństwa, ale liczymy na bezpieczeństwo, rozwagę, no i przede wszystkim tutaj duża rola rodziców.
0: Tak, oczywiście, jeszcze raz uczulam, żeby myśleć o tym, co może się wydarzyć i przede wszystkim te kaski.
2: SK Południe.
3: Nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu, poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Mowa o osobach autystycznych. Na jakie symptomy zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy i czym tak właściwie charakteryzuje się to zaburzenie, sprawdziła Agnieszka Kucjas.
4: Nazywam się Katarzyna Wiecierzyńska, jestem dyrektorem zespołu szkół nr 3 w Katowicach, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa specjalna dla dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz 9 liceum integracyjne, gdzie mamy klasy integracyjne i klasy dla uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera w normie intelektualnej.
5: 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Powiedzmy coś o tym zaburzeniu. Co o nim wiemy?
4: Autyzm w chwili obecnej posiada 1 na 100 dzieci, które się rodzi. Jest to całościowe zaburzenie rozwoju, które cechuje się przede wszystkim zaburzeniem w nawiązywaniu relacji społecznych, utrudnia kontakty z rówieśnikami, z dorosłymi, ukierunkowuje niektórych pacjentów na zafiksowanie się na jednych zainteresowaniach, więc tutaj przede wszystkim trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, co tak naprawdę jest ogromnym problemem dla dzieci i dla ludzi żyjących z tym zaburzeniem.
5: Tutaj jest szkoła podstawowa, ale oznaki, że dziecko jest w spektrum, że dziecko ma autyzm, możemy chyba zauważyć dużo wcześniej.
4: Na chwilę obecną zaczyna się diagnozę już w wieku niemowlęcym. Dzieci około 6 miesiąca życia wykazują już cechy zaburzeń całościowych i tutaj generalnie czujność rodziców, czujność terapeutów i osób, które mają kontakt pediatrów, może pomóc w dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka. Więc tak naprawdę już w wieku niemowlęcym możemy zauważyć symptomy całościowych zaburzeń rozwoju.
5: Na co w takim razie rodzice powinni zwracać uwagę?
4: Na brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na swoje imię, brak zabaw. Już w późniejszym wieku brak inicjowania zabaw, brak wchodzenia w rolę, niechęć do komunikacji, tak samo wystarczalność. To są takie cechy, które powinny włączyć czerwoną lampkę rodzicowi, kiedy rodzic powinien się zacząć zastanawiać, czy może wszystko jest ok, czy może trzeba byłoby się zapytać kogoś, czy moje dziecko nie ma czasem cech autystycznych. Tutaj trzeba być bardzo wrażliwym. Rozwój mowy jest mega istotny w tych przypadkach. Tak samo zaburzenia sensoryczne. Dzieci się stymulują, kręcą, fiksują się na pewnych rzeczach. Na to też należałoby zwrócić uwagę.
5: Jak zauważymy takie rzeczy u swojego dziecka, to co później zrobić?
4: Najczęściej pierwszą drogą to jest pediatra, tak. Pediatra tutaj kieruje na testy neurologiczne, psychiatryczne i tutaj już jakby droga do poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistyczne ośrodki wczesnego wspomagania.

0: wymagania. Natomiast tak naprawdę ten pierwszy kontakt to tutaj duża wrażliwość pediatrów, którzy wiedzą, jak takie zaburzenia się objawiają. I wtedy już pediatra kieruje do specjalistów, neurologa, psychiatry, potem mamy psychologa, pedagoga, poradnie, WWR, wczesne wspomaganie w ośrodkach. No i praca od samego początku, żeby ułatwić dalszy rozwój naszego dziecka.
1: Rodzice często bardzo się boją autyzmu i zaburzeń ze spektrum. Czy to faktycznie tak jest, że diagnoza to jest koniec, czy to jest początek nowej, ale innej drogi dla tego dziecka?
0: Czasami jest tak.

0: psychologa, pedagoga, poradnie, WWR, wczesne wspomaganie w ośrodkach. No i praca od samego początku, żeby ułatwić dalszy rozwój naszego dziecka.
1: Rodzice często bardzo się boją autyzmu i zaburzeń ze spektrum. Czy to faktycznie tak jest, że diagnoza to jest koniec, czy to jest początek nowej, ale innej drogi dla tego dziecka?
0: Czasami jest tak,

0: naszego dziecka.
1: Rodzice często bardzo się boją autyzmu i zaburzeń ze spektrum. Czy to faktycznie tak jest, że diagnoza to jest koniec, czy to jest początek nowej, ale innej drogi dla tego dziecka?
0: Czasami jest tak,

0: Rwach, które też biegają, bawią się, śmieją. Duże świetlice, gdzie dziecko tak naprawdę po zajęciach szkolnych nierzadko czeka na swojego rodzica w świetlicy. My mamy czteroosobowe świetlice. Tam dziecko może odpocząć, może pograć w gry planszowe, w gry ruchowe, a na normalnej świetlicy jest 25-30 dzieci i tak naprawdę jest szum i hałas, więc nie ma możliwości, aby dziecko odpoczęło od bodźców, które są wkoło. Więc my dostosowujemy w miarę możliwości świat szkolny do tego, aby ograniczyć dziecku bodźce, tak? Przy tym ucząc relacji społecznych i wchodzenia w relacje.
1: Czyli taka szkoła specjalna, szkoła przeznaczona tylko dla dzieci z zaburzeniami w spektrum, jest dla nich zdecydowanie lepsza niż taka szkoła masowa, nawet z klasami integracyjnymi.
0: Nie możemy oceniać, czy szkoła specjalna, czy integracyjna, czy też ogólnodostępna jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Tak naprawdę każde dziecko jest inne, każde dziecko jest indywidualistą w swoim zakresie i to tak naprawdę od zachowań i możliwości dziecka zależy, która szkoła będzie dla niego odpowiednia. Bo jest tak, że są dzieci ze spektrum, które odnajdą się świetnie w klasie integracyjnej. Jest tak, że w nauczaniu włączającym odnajdą się super w szkole ogólnodostępnej, a jest tak, że akurat my będziemy tym odpowiednim miejscem dla danego dziecka. Więc tak naprawdę kwestią tutaj, która szkoła jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami z rozwoju ze spektrum autyzmu, polega na dobrej diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej i znajomości dziecka, państw poradni, które kierują wtedy dzieci do nas do szkoły. Więc nie możemy tutaj ocenić, w której szkole najlepiej się odnajdzie taki młody człowiek. Natomiast na pewno w każdej nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepsze miejsce dla danego dziecka.
1: A czy jeżeli chodzi o rekrutację, to tutaj też po prostu składa się podanie w tym samym czasie, kiedy do wszystkich innych podstawówek czy liceów? Czy tutaj ta rekrutacja trwa cały czas? Jak to tutaj wygląda z perspektywy rodzica, no i kandydata?
0: No my jesteśmy specyficzną szkołą i u nas rekrutacja wygląda inaczej. Cały proces rekrutacyjny tak naprawdę trwa cały czas, tak w miarę możliwości placówki, wolnych miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, no to w proces rekrutacyjny dzieci wchodzą w momencie, kiedy już kończą przedszkole, idą na diagnozę do poradni psychologiczno-pedagogicznej, tam otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszy etap edukacyjny i z tym orzeczeniem rodzice, którzy wybierają naszą placówkę, kierują się do Wydziału Edukacji Miasta Katowice, czyli do Urzędu Miasta, z wnioskiem o skierowanie do nas do szkoły. Wtedy w miarę możliwości i w miarę ilości miejsc u nas w szkole Wydział Edukacji kieruje ucznia do nas do szkoły. I tak wygląda proces rekrutacyjny, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Jeżeli chodzi o liceum, to dzieci bez orzeczeń do klas integracyjnych przechodzą normalny proces rekrutacyjny. Natomiast analogicznie, jeżeli chodzi o klasy dla uczniów z zespołem Aspergera i z autyzmem, młodzież idzie po orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do poradni psychologicznej na trzeci etap edukacyjny i wtedy uczniowie składają wniosek do Wydziału Edukacji razem z rodzicami i dostają skierowanie do nas do placówki.
1: Tutaj w szkole warunki są świetnie dostosowane, jest ciszej, jest mniej świateł, mniej bodźców. A jeżeli mamy w swoim otoczeniu osobę w spektrum, to w jaki sposób możemy jej pomóc się dostosować do tego świata naszego?
0: Generalnie tak naprawdę to wszystko zależy od osoby. Każda osoba ze spektrum ma swój indywidualny charakter, jest indywidualną jednostką, więc trudno jest nam tutaj przedstawić idealną receptę, jak pomóc, jak dostosować pewne rzeczy. Jesteśmy na tyle świadomi, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, że na chwilę obecną mamy w sklepach, marketach ciche godziny, gdzie dźwięki są wyciszane, zapachy nie są tak intensywne, żeby nie doprowadzić do przebodźcowania czy dzieciaków, czy właśnie młodzieży, dorosłych osób z autyzmem. Wtedy łatwiej jest im się skoncentrować na tym, co chcą kupić, czego potrzebują w sklepie, nie stresują się, tak? Natomiast tak naprawdę my powinniśmy starać się traktować ich normalnie, jak każdego z nas, nie zwracać szczególnej uwagi na zachowania, które pomagają im uporać się z nadmiarem bodźców, tak? tak zwane stereotypie czasami się pojawiają w sytuacjach stresowych.

0: ludzi jest to dziwne. Patrzą dziwnie na osoby w spektrum, a tak naprawdę to jest sposób radzenia sobie ze stresem, z przebodźcowaniem, z za dużą ilością rzeczy, które dzieje się wkoło. Wydaje mi się, że jest już coraz lepiej, ale tak naprawdę to my musimy się wykazać wyrozumiałością, no bo tak nie wyciszymy całego świata, nie pozbędziemy się dźwięków z ulicy, z sygnalizacji świetlnej, ale tam, gdzie jest możliwość, to się dzieje. W kinach wycisza się trochę dźwięki, oświetlenie jest inne, więc tutaj jakby pod tym kątem działa społeczeństwo, działa świat.
1: Ja bym jeszcze miała przesłanie do rodziców dzieci zdrowych. Rodzice muszą przekazywać swoją postawą dzieciom reakcje wobec różnych osób, które są na świecie, tak? Jeżeli rodzic przekaże swojemu dziecku i oswoi go z niepełnosprawnością innych ludzi, dziecko będzie wychowane w takim poczuciu, że to jest część społeczeństwa, że on jest częścią społeczeństwa, że wszyscy ludzie są częścią społeczeństwa i wtedy stereotypy, o których była tutaj mowa, nie wydadzą mu się dziwne, nie wydadzą mu się momentem, w którym należy tą osobę wyśmiać. Dlatego ogromny apel do wszystkich rodziców, bądźcie uważni i bądźcie dobrym przykładem dla swoich dzieci.
2: Tutaj w Zespole Szkół w Katowicach też pokazujecie, że dzieciaki ze spektrum, uczniowie ze spektrum też mogą funkcjonować normalnie, bo organizujecie różnego rodzaju imprezy, bierzecie udział w wydarzeniach sportowych.
1: Jak najbardziej. My kładziemy bardzo duży nacisk na działalność artystyczną i przede wszystkim sportową, jeżeli chodzi o naszych uczniów. Nasi uczniowie jeżdżą na nartach, grają w bocze, chodzą co tydzień na kręgielnię, jeżdżą na rolkach, trenują judo, bierzemy udział w zawodach nie tylko przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, ale również na zawodach integracyjnych. Nasi uczniowie reprezentują naszą szkołę w społeczeństwie. Organizujemy spotkanie ze sportem na Stadionie Śląskim, gdzie pokazujemy, że nasze dzieci pokazują się z jak najlepszej strony razem z uczniami ze szkół masowych. Ostatnio mieliśmy festiwal piosenki, na którym również były szkoły masowe, więc my pod tym względem jak najbardziej pokazujemy światu, że autyzm to jest tylko pewne ograniczenie. To są tylko pewne zaburzenia, które nie ograniczają ich w całym dostępie do świata. Współpracujemy z różnymi jednostkami, które nam pomagają jakby w poszerzeniu oferty dla naszych dzieci. Przede wszystkim oferty sportowej, ale i też terapeutycznej. Współpracujemy z olimpiadami specjalnymi, współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego, ze Stadionem Śląskim, ostatnio z firmą, dzięki której mamy dodatkowe zajęcia specjalistyczne, takie jak biofeedback, tomatis, logopedię, SI, zajęcia usprawniające. Współpracujemy z Pałacem Młodzieży, gdzie nasze dzieci trenują judo, gdzie chodzą na zajęcia z ceramiki. Współpracujemy z naszymi tutaj okolicznymi bibliotekami. Cała nasza praca jakby skupia się nad tym, aby dzieci miały jak najszerszą ofertę, nie tylko edukacyjną, ale też dodatkową, która ich rozwija, wspiera cały ich rozwój psychofizyczny.
3: SK Południe.
4: Każdego roku z bazy dawców szpiku co roku znika 15 tysięcy osób, alarmuje fundacja DKMS. To jakby wymarły takie miasta jak Ustka czy Ząbkowice Śląskie. Nasz reporter rozmawiał z dawcą szpiku kostnego oraz biorcą z Libiąża oraz Tychów. Posłuchajcie ich historii.
5: Witam, nazywam się Szymon Knapik. Aktualnie mam 29 lat. Zarejestrowałem się już 10 lat temu. Oddałem szpik w 2016 roku, więc no też jak można powiedzieć, było to dość szybko w sumie po zarejestrowaniu. Gdzie pracuję? No to też w sumie można powiedzieć takie powiązanie z tym, że też po części pomagam, bo służę w wojsku, więc to też po części jest taka pomoc dla ludzi. Czym się jeszcze interesuję? No na pewno gdzieś tam w moim życiu towarzyszy mi na każdym kroku sport, więc ten zdrowy tryb życia i to przede wszystkim. A większość czasu, no to prawda, poświęcenie pracy i służbie.
6: Możesz powiedzieć, pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś się, że będziesz dawcą? Jak to się stało? Ktoś cię do tego zachęcił?
5: To, że zostałem dawcą, nikt mnie nie zachęcał. Fundacja DKMS przyjechała po prostu do naszej szkoły. Była możliwość zarejestrowania się, więc sam fakt, że pomyślałem, kurczę, mogę uratować komuś życie, jest dobrym powodem do tego, żeby się po prostu zarejestrować. I to był taki moment, gdzie po prostu zdecydowałem się, żeby zarejestrować się, no i jak się okazało, komuś mogłem uratować życie, prawda?
6: Jak to wygląda, ta procedura? Często mówi się, czy w zasadzie powiela się takie mity, że to bardzo też boli, że to jest stresujące. Możesz powiedzieć, jak wygląda taka procedura od A do Z?
5: Od A do Z. No więc na początku...

0: dostałem telefon, że znalazł się po prostu bliźniak, który potrzebuje mojego szpiku, że mogę zostać dawcą. Następnie zostałem przebadany, czy ta zgodność jest. Kiedy okazało się, że już ta zgodność jest, można powiedzieć, stuprocentowa, no to ciąg dalszy to były jeszcze kolejne badania. Upewnienie się też o moim stanie zdrowia, czy ja jestem zdolny do tego, żeby zostać tym dawcą, prawda? Bo to nie tylko strona biorcy, tylko też moja strona tutaj bardzo super, rzetelnie po prostu lekarze dbają też o nasze zdrowie. No następnie to było po prostu pojawienie się w klinice. Tutaj ten stereotyp, że to wszystko boli i tak dalej, to jest troszkę taki mit, bym powiedział, ponieważ mamy już teraz taką technologię, że no po prostu to nie boli. Ja sam też oddawałem z krwi, miałem po prostu przyłączone przy jednej ręce, przy drugiej ręce miałem wenflon i takie przetaczanie krwi, prawda? Więc to nic nie boli, a ogólnie w większości przypadków, jak można tutaj zapytać ludzi z fundacji, w większości przypadków właśnie tak to działa, że to jest przetaczanie tej krwi i to w zupełności nic nie boli. Także to z tym bólem są mity jak najbardziej, więc tutaj no po prostu można te mity gdzieś tam zdmuchać i powiedzieć, że to nie boli w ogóle.
1: A na początku ten sam proces rejestracji, to trzeba wypełnić jakieś formularze, trzeba opisać swój stan zdrowia, jak to wygląda?
0: To znaczy tak, na początku to wiadomo, formularze i oczywiście wymaz, to było na początku tutaj w szkole robione, no i można powiedzieć, że to było tylko tyle, także nie trwało to jakoś dużo, nie trzeba było wypełniać jakichś skomplikowanych formularzy, tylko po prostu właśnie swój stan zdrowia, opisać to, jak się czuje, wiadomo, jaką się ma krew, no i takie podstawy.
1: Jak czułeś się, kiedy zadzwonił telefon? Dzwoni telefon i co się wtedy dzieje?
0: Co się wtedy dzieje? No, ogólnie rzecz biorąc byłem zaskoczony, że po pierwsze to było tak szybko. Druga sprawa, no może nie tak byłem już szczęśliwy, bo wiadomo, później trzeba było się przebadać i kolej rzeczy musiała być zachowana. Natomiast sam fakt tego, że zostanę tym dawcą, to chyba doszedł do mnie dopiero po tych pierwszych badaniach, kiedy zadzwonili do mnie po tych badaniach krwi i powiedzieli, że jest zgodność. I wtedy jakby dopiero do mnie tak dotarło chyba, że faktycznie, że mogę komuś ratować życie i to myślę, że to było bardziej takie, można powiedzieć, też wzruszające, niżeli sam telefon, że ten pierwszy, o którym mówiłem wcześniej, że po prostu znaleźli kogoś, brata bliźniaka i także to był ten moment, gdzie tak naprawdę faktycznie uwierzyłem w to, że mogę kogoś uratować.
1: Czy ty poznałeś swojego tego bliźniaka, można powiedzieć?
0: Niestety, no ja nie miałem akurat tej przyjemności. Myślę, że to też nie była kwestia jakaś tam sporna i tak dalej. Po prostu po oddaniu szpiku ja wyraziłem chęć. Druga strona też musiała to zrobić, więc myślę, że po prostu biorca nie ma takiej potrzeby też, żeby może gdzieś tam się zobaczyć, może też stan zdrowia jego nie pozwalał na to. Ale w zupełności jakoś też może nie, że nie żałuję, natomiast nie jest mi przykro z tego powodu. Jakby sam fakt, że mogłem pomóc mu, może uratować życie, no to wystarczy mi w zupełności.
1: Ale wiesz, czy on jest z naszego kraju? To jest dorosły człowiek? To jest dziecko?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie chciałbym tutaj kłamać, bo chyba nie dostałem takiej informacji, szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam.
1: A jak byś zachęcił tych, którzy się wahają?
0: Którzy się wahają. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś powód, dla którego powinni się wahać, bo naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, to nic nie boli, nic nas nie kosztuje, a naprawdę uratować komuś życie, komuś pomóc, to jest naprawdę coś bezcennego. Także.
2: Nazywam się Agata Szela. Jestem osobą po przeszczepie komórek krwiotwórczych w 2018 roku. Ja pochodzę z Tychów, obecnie jestem osobą bezrobotną, zajmuję się domem, wychowaniem mojego syna, opiekuję się domem swoim.
1: Proszę powiedzieć, kiedy pojawiła się niestety choroba?
2: No u mnie ta sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, ponieważ pierwotnie ja zachorowałam na chłoniaka Hodgkina pod koniec 2015 roku. Leczyłam się przez około 7 miesięcy. To leczenie zakończyłam autoprzeszczepem, czyli tak jakby byłam sama dla siebie dawcą tych komórek. Po około pół roku, 7 miesiącach niestety rozwinęła mi się wtórna białaczka ostra. No i wtedy niestety już nie było innej możliwości. Musiał to być dawca niespokrewniony, musiał to być przeszczep allogeniczny. No i wtedy zaczęło się poszukiwanie dla mnie mojego bliźniaka, które oczywiście ponownie dla mnie sukcesem się zakończyło i odnalazłam swojego bliźniaka.
1: Proszę powiedzieć, czy pani się z nim spotkała?
2: Niestety nie, ale miałam kontakt listowny. Wiem, że była to kobieta, 55-letnia. Wiem, że była z Niemiec, ale niestety nie doszło do spotkania osobiście twarzą w twarz.
1: Co czuje osoba, no, gdy walczy z bardzo poważną chorobą, niebezpieczną dla życia i dzwoni telefon, że znalazł się bliźniak?
2: Myślę, że to jest takie mistyczne przeżycie. To nie da się tego opisać i nie da się tego porównać z żadnym innym doświadczeniem. No to jest po prostu radość, tak jakby w każdej komórce ciała, każda komórka się cieszy. W ten sposób.
1: Rodzina to tak jakby chyba dowiedziała się, że wygrała pani w totolotka.
2: Tak, myślę, że tak. Wszyscy świętowali tą informację, znaczy otrzymanie tej informacji. Tak, było dużo radości i było bardzo dużo nadziei.
1: No właśnie, bo specjaliści mówią, że znalezienie genetycznego bliźniaka to nie jest wcale taka prosta sprawa.
2: Tak, to nie jest prosta sprawa, aczkolwiek w moim przypadku, że tak pozwolę sobie powiedzieć, miałam 6 potencjalnych dawców, co jest bardzo rzadkim, bardzo rzadko się tak zdarza. Nawet był potencjalny dawca w Brazylii, więc na drugim końcu świata. Finalnie oczywiście ze względów logistycznych komórki zostały pobrane w Niemczech, aczkolwiek ja czułam spokój, że mam jeszcze zapasowych dawców.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda potem ta procedura leczenia? Jak to długo trwa? Jak się wtedy pani czuła?
2: Jeżeli chodzi o sam przeszczep, tak? No to wiadomo, że człowiek jest... Ja byłam przygotowana naświetlaniami. To trwało tylko 3 dni. Po tych 3 dniach otrzymałam materiał komórkowy w postaci wlewu, czyli tak jakby kroplówka. Ja sobie leżałam w łóżku, kroplówka sobie ściekła, miło spędziłam czas, nic się nie czuję, jest to bezbolesne. No a później to jest tylko proces odbudowy szpiku, czyli czekamy, aż się pojawią pierwsze leukocyty, pierwsze komórki. No i wtedy jest sygnał, że on podejmuje tą pracę.
1: Szybko pani organizm zareagował na tę, no można powiedzieć, terapię?
2: Myślę, że to było gdzieś w okolicy 5-6, może do tygodnia, z tego co pamiętam, bo to już było parę lat temu grubych, ale ta odpowiedź pojawiła się, była wyczekana i wydaje mi się, że no, na tamten czas to szybko się pojawiła.
1: Dzisiaj widzę, że uśmiechnięta pani, pełna życia, radości, czyli bardzo dobrze się czuje. Choroba już jest wspomnieniem?
2: Tak, jest wspomnieniem, nie zawsze tym przykrym, ponieważ spotkałam bardzo dużo dobrych ludzi na swojej drodze. Wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy w moim życiu od tego momentu, więc ja tego nie traktuję, nie podchodzę do choroby aż z takim negatywnym nastawieniem. Po prostu ukształtowało mnie to w ten sposób, że chodzę cały czas zadowolona i cieszę się życiem. Jestem przykładem na to, że bycie dawcą daje nadzieję tej drugiej stronie i że to jest nasze być albo nie być.
1: Miała pani ogromne wsparcie znajomych, przyjaciół w czasie choroby, w czasie trwania tego poszukiwania na przykład bliźniaka genetycznego. Ma pani takie informacje, że być może ktoś z bliskich też zdecydował się oddać komórki?
2: Tak, oczywiście był bardzo duży odzew, moja rodzina, moi przyjaciele, jak również moi dalsi znajomi bardzo się angażowali w pomoc w znalezieniu dawcy dla mnie. Był również organizowany, dedykowany taki inwent, że zorganizowane w moim mieście były rejestracje dla potencjalnych właśnie dawców. Bardzo dużo ludzi z mojego otoczenia się zarejestrowało. Faktycznego dawcę znam jednego z mojego otoczenia, a reszta czeka.
1: Proszę powiedzieć, co by pani powiedziała tym niezdecydowanym, którzy się obawiają, bo najczęstszy mit powielany to to, że pobranie wiąże się z dosyć no, nieprzyjemnym bólem.
2: No i tutaj mogę powiedzieć ze swojego własnego doświadczenia, ponieważ byłam dawcą dla siebie w pierwszej sytuacji autoprzeszczepu, jest to całkowicie bezbolesne. Jest to bezbolesna procedura pobierania krwi obwodowej z jednej ręki i wtaczania jej do drugiej. Jest to po prostu kilka godzin trzeba przeleżeć, przesiedzieć na fotelu, można oczywiście robić co się chce, czytać książkę, siedzieć w telefonie, cokolwiek. Uważam, że nie ma się nad czym zastanawiać, jeżeli tylko jest możliwość i chęć, każdego zachęcam, aby zarejestrował się jako dawca potencjalny szpiku.
1: A Proszę powiedzieć na koniec, czy jako odbiorczyni musi pani używać jakieś leki?

0: Obecnie już nie. W pierwszym roku po przeszczepie otrzymujemy jako biorcy leki przeciwodrzutowe, czyli te obniżające odporność, żeby nie doszło do przerzutu, a potem w miarę upływu czasu te dawki są zmniejszane. Obecnie jestem już 7 lat po przeszczepie i żadnych leków nie muszę brać.
1: SK Południe.
2: A już teraz Karol Pieczka, architekt Żywiecczyzny, opowiada Dorota Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu.
3: Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj kilka słów na temat bardzo istotnej postaci, postaci, która jednak szerszej historii sztuki architektury nie jest znana. Będziemy mówić o Karolu czy Karlu Pieczce, osobie, która pojawiła się w Żywcu w czasach naszego słynnego przemysłowego Habsburga, czyli arcyksięcia Albrechta Fryderyka. Dlaczego on jest taki istotny dla nas? W podsumowaniu na pewno też jeszcze kilka słów o tym będzie. Nigdy nie był architektem, zawsze był budowniczym i właściwie większość jego prac do dnia dzisiejszego funkcjonuje. I myślę, że wiele osób nie kojarzy nawet projektów Karola Pieczki, a mijamy je właściwie na co dzień w Żywcu, czy w okolicach, czy w samej Żywiecczyźnie. Kim właściwie był Karol Pieczka? Urodził się w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim koło Olesna i gdybyście Państwo dzisiaj chcieli wygooglować tą miejscowość, jeszcze kilka lat temu informacji było mało, natomiast dzisiaj jest to miejsce urodzenia Ewy Farny, ale i miejsce urodzenia na szczęście także Karola Pieczki. On urodził się w 1818 roku, uczył się oczywiście w Cieszynie, tam ukończył 4 klasy gimnazjum i w bardzo szybkim tempie też ukończył 2-letni kurs pedagogiczny. Oczywiście musiał także pracować w zawodzie murarza, jak to bywało wtedy, i te praktyki odbywał około 3 lat. Pracował cały czas w arcyksiążęcej cieszyńskiej komorze i właściwie ta jego kariera budowlana układała się bardzo konkretnie, ponieważ stał się pierwszy adiunktem budowlanym w Cieszynie i po 1848 roku pojawia się w Żywcu. Zatrzymajmy się na chwileczkę przy tym roku, ponieważ w Żywcu, jak Państwo pamiętacie, działa arcyksiąże Albrecht Fryderyk i to właśnie na jego pomysłem, czy na jego rozkaz, utworzono samodzielną arcyksiążęcą dyrekcję dóbr, która była właściwie pierwszą taką instytucją czy urzędem galicyjskim w Żywcu. Mieściła się pierwsza w Starym Zamku. Logistycznie było to przemyślanie naprawdę w sposób bardzo dobry, bardzo umiejętny i ta dyrekcja rządziła wszelkimi dobrami arcyksięcia i właśnie od czasów Albrechta po czasy ostatniego, czyli Karola Olbrachta Habsburga. Pieczka przyjeżdża do Żywca, kiedy ma 31 lat, awansuje od razu na stopień adiunkta budowlanego starszego i od razu pracuje tutaj w murach Starego Zamku jako budowniczy. Zanim omówimy jego pracę i projekty, te zachowane i te, które znamy i funkcjonują do dnia dzisiejszego, właściwie bardzo mało mogę Państwu powiedzieć o osobie Pieczki, a to też zawsze nas interesuje, jak wyglądał, gdzie mieszkał. To, co już powiedzieliśmy, przyjechał do Żywca, tutaj poznaje swoją przyszłą małżonkę, Józefinę Gaber i w 1852 roku pobierają się. No, oczywiście te informacje zachowane są w księgach parafialnych i z Józefiną Gaber ma 2 dzieci, Emeryka i Izabelę. Trudno nam powiedzieć, gdzie znajduje się grób rodziny Pieczków. Prawdopodobnie jest to albo cmentarz Świętego Marka, albo Przemienienie Pańskie. Nie wiemy też, jak wyglądali. Nie zachowały się fotografie, które mogłyby identyfikować rodzinę Pieczków. Natomiast wiemy, że jako urzędnik arcyksięcia Albrechta pracuje i mieszka Propinacji w Żywcu. Jest to budynek, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jest to budynek znajdujący się blisko sądu, który wychodzi i jest równoległy do ulicy Kościuszki. Sam Pieczka umiera w 1891 roku. W Żywcu żyje 42 lata, więc bardzo długo. a przeżył 73 lata. I z dokumentów zachowanych wiemy, że umiera na paraliż serca, tak jest cytowane dosłownie. To, co właściwie cały czas Państwu mówiłam, że awansował faktycznie od czasów cieszyńskich po żywiecki. Jego ostatni awans miał miejsce miesiąc przed śmiercią, w styczniu 1891 roku i tutaj na szczęście znowu księgi dyrekcji dóbr odnotowywują, że stał się nadinżynierem z pensją w wysokości 300 florenów. No i powróćmy w końcu do jego pracy. Musicie Państwo także wiedzieć, że prawdopodobnie nie posługiwał się językiem polskim, czyli raczej był związany tutaj z rodzinami urzędników i z arcyksiążęcym dworem, ponieważ patrząc na jego projekty widzimy dużo błędów ortograficznych, jeśli chodzi o nazwy. Raczej jest to właśnie gotyk niemiecki i tym językiem prawdopodobnie wyłącznie się posługiwał. W księgach parafialnych jego zawód określony jest jako archiducalis major geometra, a w księgach związanych znowu z arcyksiążęcą dyrekcją dóbr, arcyksiążęcy zarządca budowlany. Tutaj już możemy właściwie powiedzieć na wstępie, że właściwie nie powinniśmy na Karola Pieczkę mówić, że był architektem, ale jak najbardziej był, ponieważ jego projekty, jak Państwo będziecie przeglądać na kopie tych projektów znajdujących się na stronach internetowych, absolutnie nie odbiegają poziomem i wykonania i poziomem takim inżyniersko-technicznym od ówczesnych, wykształconych już na uniwersytetach architektów, ale do tego także dojdziemy. Czyli Pieczka przyjeżdża do Żywca, pracuje w dyrekcji dóbr i właściwie od razu jeden z działów, tak zwane biuro techniczne budowlane, zostało oddane pod nadzór Karola Pieczki. Co dzieje się dalej? Pieczka pracuje i to niesamowita właściwie informacja, prawdopodobnie sam, ponieważ przeglądając zachowane projekty, korespondencje i wszystkie dokumenty związane z Pieczką, wynika, że nie ma jakby innego charakteru pisma, nie ma innych notatek, które mogłyby być wykonywane przez pomocników i wszystkie projekty, a dzisiaj tych projektów zachowanych jest ponad 200, wykonał sam Karol Pieczka. Przez ponad 40 lat pracuje w Żywcu, w murach Starego Zamku. Tutaj na początku znajdują się biura dyrekcji dóbr żywieckich. Właściwie do śmierci, trudno mi dzisiaj powiedzieć w których konkretnych pomieszczeniach, ale pracuje w dzisiejszych murach Muzeum Miejskiego w Żywcu. Natomiast już po śmierci Pieczki ta dyrekcja dóbr przenosi się do zupełnie nowego obiektu. Jest to budynek, który dzisiaj zajmuje sąd. Kolejne ważne informacje. Gdzie dzisiaj można spotkać oryginalne projekty Karola Pieczki? Około 47 sztuk przechowywanych jest w zbiorach Muzeum Miejskiego w Żywcu, w naszym archiwum muzealnym. Do tego są także notatki, kosztorysy, preliminarze, rozwiązania inżynieryjskie. Natomiast to, co najgorsze, nie mamy ikonografii, nie mamy zdjęcia Karola Pieczki. Właściwie do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie rodzina budowniczego została pochowana. Następcą Karola Pieczki jest Emil Irius. My jeszcze z tym nazwiskiem się spotkamy, celowo go tutaj podaję, ponieważ był on budowniczym kolejnych arcyksiążąt Karola Stefana Habsburga przede wszystkim. Zajmiemy się w końcu projektami, które wykonywał Pieczka w trakcie swojej pracy na Starym Zamku. Tych projektów jest multum i przede wszystkim całą tą pracę możemy podzielić na architekturę rezydencjonalną i tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Przede wszystkim Stary Zamek. Raczej wszyscy Stary Zamek znamy i wiemy, że jego historia jest bardzo, bardzo dawna, wręcz średniowieczna i co tutaj robi XIX-wieczny budowniczy. Przede wszystkim, jak wejdziecie Państwo na dziedziniec, popatrzmy na krużganki, parter i pierwsze piętro to krużganki jak najbardziej nowożytne. Natomiast trzecia kondygnacja to, co stało się bardzo istotnego w XIX wieku w Żywcu za sprawą Karola Pieczki, wprowadzenie żeliwa jako formy podpory. Pamiętajcie Państwo, że w XIX wieku, około połowy XIX wieku, żeliwo nie było tak popularnym materiałem jak później. Był to materiał właściwie zarezerwowany tylko i wyłącznie dla fabryk.

0: tworzących się fabryk, natomiast tutaj Pieczka stwierdził, że ten materiał będzie dobrym surowcem i przede wszystkim takim materiałem, który nie poddaje się pożarom, bo jednak trzecia kondygnacja zamku od wielu, wielu stuleci ulegała pożarom. Te żeliwne arkady i przede wszystkim żeliwne kolumienki pojawiały się w jego projektach bardzo często. O tym będziemy mówić także. Popatrzcie Państwo także na elewację starego zamku. Ona jest zupełnie inna niż oczywiście była w baroku, w renesansie. Troszkę też różnią się jakby części skrzydeł. Jest to właśnie projekt Karola Pieczki z charakterystyczną wieżą, z krenelażem, który ma nawiązywać do czasów średniowiecznych. Jeden projekt jest bardzo ciekawy. Zawiera wersję przeszklenia tej trzeciej najwyższej kondygnacji, czyli oprócz kolumienek żeliwnych pojawiło się szkło, ale ten projekt nie został zrealizowany. Idziemy dalej, czyli druga rezydencja, Pałac Habsburgów. Dzisiaj część najbardziej reprezentacyjna, o niej jeszcze w przyszłości będziemy mówić, czyli wejście do Pałacu Habsburgów z ryzalitem i z tarasem na piętrze. Cała ta część została zaprojektowana pod koniec XIX wieku właśnie przez Karola Pieczkę po to, aby Albrecht, który bywał tutaj już coraz częściej, może nie na bieżąco, ale coraz częściej, miał godne warunki przypominające właśnie architekturę głównie austriacką i wiedeńską. Inne realizacje, które pojawiły się na terenie Parku Zamkowego, to na przykład lodownia, altana ogrodowa, śluzy wodne, bo i takimi rzeczami zajmował się Pieczka, jak i wspomniana propinacja, czyli prosty budynek przy ulicy Kościuszki, który także należał do terenów zamkowo-parkowych, w którym mieszkała rodzina budowniczego. Karol Pieczka posiłkował się tutaj na miejscu współczesną literaturą. Chodzi mi tutaj o słynne austriackie czasopisma, z których oczywiście mógł czerpać wzory. Na to tutaj arcyksiąże Albrecht bardzo chętny był do współpracy i z tego co wiemy i to co się zachowało na miejscu, chętnie sprowadzano te przecież bardzo drogie czasopisma. Dzisiaj w Muzeum Miejskim w Żywcu zachowane są słynne Bauzeitungi z lat 40. i 90. XIX wieku. To co istotne, bo przecież też badaliśmy jakby ślady Pieczki, te wcześniejsze, czyli sprzed pobytu w naszym mieście, nie ma kompletnie nic, żadnych dokumentów, żadnych źródeł, które mówiłyby o jakichś konkretnych realizacjach i projektach w Cieszynie.
1: SK Południe.
2: Z roku na rok rośnie liczba osób, które zażywają różne substancje psychoaktywne. W grupie ryzyka jest młodzież, która uzależniła się od nich psychicznie i fizycznie w bardzo szybkim tempie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Julia Marek, psycholożka, terapeutka, Społeczna Inicjatywa Narkopolityki i Polskie Towarzystwo Psychodeliczne. Mamy dane, które przedstawiają nam, jak bardzo rozwinięty jest to problem. Kiedy spojrzymy na dane NIK-u czy CBOS-u, to wiemy, że około 1/3 uczniów spotkała się z tym problemem w szkole. Była świadkiem zażywania substancji albo handlem nimi. A kiedy pytamy osoby młode, czy używają substancji, to okazuje się, że mniej więcej 13%, to jest dane są różne, korzystało z substancji psychoaktywnych w ciągu ostatniego roku.
4: O jakich substancjach mówimy?
3: Zarówno mówimy tutaj o alkoholu, tytoniu, które było z nami od dawna, ale również mamy coraz większy dostęp do takich substancji jak psychodeliki, jak stymulanty czy depresanty. Dopalacze są coraz na szczęście mniej modne, ale wciąż je spotykamy.
4: Dlaczego dzieciaki to robią?
3: Okej, to jest bardzo złożony problem. Jedną z podstawowych pytań, które sobie zadajemy, jaka jest funkcja tego zachowania i dzieciaki robią to zarówno po to, żeby doświadczyć przyjemnych emocji, mieć jakąś odskocznię, zrelaksować się. Czasem poszukują odmiennych stanów świadomości, a nawet doświadczeń duchowych czy artystycznych. Czasem jest to kwestia przynależności do grupy, walka z samotnością. Każdy przypadek jest indywidualny i faktycznie funkcja tych zachowań jest bardzo różna.
4: A można też powiedzieć coś o modzie, że na przykład jest modne palenie papierosów elektronicznych na przykład, czy spotykanie się i picie na przykład alkoholu?
3: Możemy mówić faktycznie o trendach w jakichś substancjach, ale pamiętajmy, że okres adolescencji jest to taki czas, kiedy młode osoby poszukują własnej tożsamości. Jest to czas często przekraczania jakichś granic, norm i dlatego też tak ważne jest edukowanie w odpowiedni sposób, bez tabuizacji, bez stygmatyzacji tych substancji. Myślę, że to jest taki czas, kiedy od dawna już przekraczano jakieś bariery i szukano doświadczeń tego typu, ale faktycznie dostrzegamy pewne trendy.
4: Czy zakazywanie jest dobre, czy tak jak pani powiedziała, lepsza jest edukacja?

0: opozycja i mówienie, czym może grozić zażywanie czegoś.
1: Zakazywanie nie działa. Gdyby działało, mielibyśmy ten problem rozwiązany, bo nasza edukacja w Polsce czy profilaktyka bardzo często opiera się na lekcjach wychowawczych, które są prowadzone w sposób zakazujący, straszący. To niestety zwiększa napięcie. To nadaje takiego miana zakazanego owocu. I wiemy, że na przykładzie innych krajów, takich Czechy czy Portugalia, że redukcja szkód, czyli filozofia oparta na tym, że dostarczamy rzetelnej, naukowej wiedzy na temat działania substancji, to zarówno na temat jej specyfiki, jak i na sposobów redukowania szkód związanych z ich zażywaniem. Oczywiście nie możemy w przypadku młodzieży, czy adolescentów, czy dzieci,

0: podjąć je w tym miejscu, w którym niestety często są, czyli w miejscu, kiedy decydują się na zażycie substancji, przedstawić sposoby pomagania sobie, redukowania negatywnych skutków zarówno dla ciała, jak i dla psychiki. No niestety kary nie są wystarczające.
1: Powiedziała Pani, możemy na przykład udawać, że nie ma problemu, ale to chyba nie jest wyjście z sytuacji, prawda? Bo to problemu nie rozwiąże.
0: Tak, zdecydowanie nie. Szczera rozmowa, otwarta o tym, że wiemy, że substancje są w życiu młodzieży, że temat nie jest dla nas jakiegoś pogranicza światów, tylko jesteśmy otwarci na to, żeby o tym rozmawiać, żeby rozmawiać z dziećmi też o ich doświadczeniach, żeby reagować na to, co same przeżyły, to zdecydowanie lepsza droga.
2: Eskapunk. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Poniedziałek, minęła 23, a to może oznaczać tylko jedno, jak zawsze. O tej porze odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów, a ja, jeżeli pozwolicie, zrobię to razem z Wami. Mati Fuczyło, siemanko. Dziś mam sporo nowości, sporo zmian, sporo spadków, ale też sporo skoków w górę, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy da się skoczyć w dół. Natomiast będzie naprawdę dużo dobrego rapu. Jeżeli go lubicie, to zostańcie z nami. Na początek będą panie, ale nie tylko. Zaczynamy jednak od nich właśnie, Young Leosia i Zuziula. Chce tak, to miejsce 20, ale zaraz będzie się działo.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: że dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: Rap, rap, 20 w Radiu SK 18.
2: That might be toxic.

0: da się Michał do kontakt pędzić. Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla niej.
1: Gia, Mata i Polo G w Radiu SK na miejscu 18. Tydzień temu byli już bardzo bliscy tego, aby wypaść z rap 20. Mam tu na myśli to, że byli na miejscu 20. Przed Matą też PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling, ale w temacie Maty to, jeżeli macie ochotę wpaść na jego koncert 15 maja na Stadionie Narodowym, to słuchajcie koniecznie Eski. My codziennie rozdajemy bilety na to wydarzenie, więc zgłaszajcie się na sk.pl. A teraz już gramy miejsce 17. To Nobody Loves You, a więc oki.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: momencie. Que Bonafide jednak uciekł. Szkoda, że to zrobił. Mam jednak jakąś taką cichą nadzieję, że może kiedyś jeszcze postanowi pod jakąś inną ksywą zarapować coś, albo zaśpiewać, albo zrobić cokolwiek innego, byle artystycznego. Czekam na to bardzo. Natomiast poza tym czekaniem możemy też zagrać dobry rap. Jonathan Białas, Solar i Nikoś to tym razem duży spadek z miejsca drugiego na 15. A mam na myśli kawałek Nie da się zasnąć.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Guardian Angel Ultramax, a więc Żabson, PZW, Godwifi i Aster na miejscu 13. To spadek z miejsca 10. Sporo do tej pory spadków, bo od miejsca 20 do 13 tylko dwa kawałki zaliczyły skoki. No ale właśnie, było Guardian Angel, wcześniej Nie mogę spać, a jeszcze wcześniej Nie mogę zasnąć. Jakoś te kawałki bardzo lubią trzymać się razem. My za to trzymamy się dobrze z Gipsem, bo właśnie Gips i jego strach to tym razem miejsce 12. Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: czuć.
1: Escape. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Wracamy do najlepszego polskiego rapu, a to wy układacie nam playlistę SK.pl, tam głosujecie w Rap 20. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów, a to dlatego, że 10 wcześniejszych już zagraliśmy. Mati Fuczyło to ja, odliczamy razem, a więc jedziemy dalej. Przed chwilą miałem okazję zapowiedzieć Lipsa i jego Strach, potem była też nowość, zupełna nowość od Chivasa, to Nieodpowiedzialne, tak nazywa się ten kawałek, a teraz czas na kolejny kawałek od Gipsa. On był tydzień temu na miejscu trzecim, teraz to już tylko 10. Pamiętajcie, aby głosować, aby nie wypadł ten numer w przyszłym notowaniu, bo byłoby szkoda. W końcu to mega dobry numer. Sami zresztą sprawdźcie. Win.
2: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 10.

Mata i jego Echo to miejsce 8 rap 20 i to jest zupełna nowość w tym notowaniu, a więc bardzo wysoko cenicie tego pana i wcale mnie to nie dziwi. Tym bardziej nie dziwi mnie wybór tego utworu, bo w końcu to nowość, która moim zdaniem jest mega dobra i to miejsce o tym dokładnie świadczy. SKPL tam głosujecie, a SKPL tam też możecie zgłaszać się do konkursu, w którym możecie zgarnąć bilety na wydarzenie, na którym Mata na PGE Narodowym 15 maja zagra kawałki swoje najlepsze, te najbardziej popularne, tak zwane The Best Of. Jedziemy dalej, teraz czas na miejsce 7. Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep Frascati. Taco ostatnio zagrał już jeden ze swoich koncertów, Liwka była razem z nim na scenie i wyglądało i brzmiało to bardzo dobrze, ale dobrze brzmi też singiel.

wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie.

Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie DM-uj. Jakaś para jest na skarpie.

Za Amsonę i jego znana to miejsce czwarte rap dwudziestki. Mijają już kolejne tygodnie od premiery tego numeru, a on trzyma się bardzo dobrze. Tak dobrze, że tydzień do tygodnia nie zmienił zupełnie miejsca. Z czwartego na czwarte. No i trzeba powiedzieć, że jednak ten kawałek naprawdę wysokie lokaty okupuje już od wielu tygodni. Brawo za Amsonę, czekamy na kolejne rzeczy i mam nadzieję, że czekamy też na zajrzenie za Amsonę tutaj do studia rap dwudziestki. Ale zanim za Amsonę w studiu, to jeszcze California. California Love i White 2-1-1-5.

0: Whitechair 2115 i jego California Love to miejsce trzecie rap 20 tym razem. Już teraz mogę wam zdradzić, że całe podium rap 20 w pewnym sensie będzie poświęcone 2115, bo przechodzimy do miejsca drugiego, a to spadek z miejsca pierwszego. Dwa tygodnie z rzędu to była jedynka, teraz jednak dwójka, ale cały czas mega wysoko i to cały czas kawałek, który zrobił niesamowite rzeczy, który w pewnym sensie zarobił na Fundację Cancer Fighters kilkaset milionów złotych. BDOS, Maja, Mecan i ciągle tutaj jestem. Dis na raka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

To jest Rap 20. Zbliżyliśmy się bardzo niebezpiecznie do pierwszego miejsca Rap 20. Zbliżyliśmy się do najlepszego kawałka w tym tygodniu. Waszym zdaniem SK.pl. Tam głosujecie, tam kładacie playlistę i jak zawsze robicie to bardzo, bardzo dobrze. Ten kawałek już bywał na najwyższym miejscu podium i teraz jest nie inaczej. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to jedynka i wspomniałem o tym.

0: że cała trójka naszego podium to tym razem kawałki z udziałem 2115. Na trzecim Whitechor, na drugim BDOS i na pierwszym BDOS z Miu i PZ-em. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień o 23. Siemanko i pamiętajcie, aby głosować.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl numer 1.

Seksualny mam fantazję round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję round the clock.

seksualny, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

wysiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tym.